0: 102. Jelenia Góra.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: 2.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Z samego rana w Jeleniej Górze czeka nas szare niebo, a temperatura wyniesie około 12 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, a powietrze pozostanie dobrej jakości, więc nie musimy się martwić o smog. W ciągu dnia może pojawić się przelotny deszcz, a termometry pokażą maksymalnie 10 stopni. Jutro zapowiada się podobnie. Możliwe są lekkie opady, a temperatura wzrośnie do 16 kresek. Wiatr będzie delikatny, dlatego parasole mogą się przydać. Zaraz w SC2 newsy, więc zostańcie z nami.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Jest 6 news SK2, Anna Łobocka. Zmasowany atak Iranu na cele USA, co najmniej 4 pociski balistyczne oraz kilka dronów zostało wystrzelonych w kierunku amerykańskich baz wojskowych w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. To odwet za amerykańskie uderzenia w rejonie cieśniny Ormus. Siły USA zaatakowały irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych. Była to odpowiedź na poniedziałkowe strącenie amerykańskiego śmigłowca Apache. Zarzuty dla kierownika pociągu po dramacie w Woli Bierwieckiej. Chodzi o głośny wypadek z lutego na przystanku kolejowym niedaleko Radomia. 17-letni Dominik wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do pociągu, skład ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu, a pociąg stracił obie nogi, część dłoni. Ze szczegółami Kinga Furch.
3: Do tej pory śledztwo prowadzone od lutego toczyło się w sprawie, czyli bez postawienia zarzutów. Teraz, po zgromadzeniu materiału dowodowego, prokuratura zarzuciła kierownikowi pociągu doprowadzenie do wypadku kolejowego oraz umyślne doprowadzenie do niebezpieczeństwa. Jak tłumaczy Aneta Guść, rzeczniczka radomskiej prokuratury, to nie jedyne zaniedbanie.
4: Prokurator zarzucił podejrzanemu także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pasażerów podróżujących tego dnia.
3: Prokuratura będzie się starać także o środek zapobiegawczy wobec podejrzanego.
2: Szkoły tenisa liczą na sukces Maji Chwalińskiej. Tak też jest w Nowym Sączu, mówi Mariola Frączek z jednej z takich placówek.
5: Sukces Maji jest na pewno kolejnym bardzo fajnym impulsem do tego, żeby zacząć grę w tenisa. Rzeczywiście chętnych jest więcej. W ostatnich latach chociażby już poprzez Igę Świątek, Huberta Hurkacza. Myślę, że Maja tutaj też na pewno dołoży cegiełkę do tego, żeby zmotywować młode osoby do trenowania.
2: Przypomnę, Maja Chwalińska w sobotę wywalczyła drugie miejsce w tegorocznym French Open.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
2: Porażka polskich piłkarek z Holandią 1-3 w swoim 6. i ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów. Biało-czerwone zanotowały remis oraz 5 porażek i spadły do Dywizji B. Rozgrywki były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata. Polska wystąpi jesienią w dwustopniowych barażach. Serena Williams po 4 latach przerwy ponownie na korcie. Amerykańska tenisistka bierze udział w turnieju na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club. Jedną z najlepszych zawodniczek w historii bierze udział w deblu z Wiktorią Boko. Para ma już pierwszą wygraną na korcie i awans do drugiej rundy.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: No i zaczynamy środę. Środę, szanowni państwo, środa! Jeszcze raz powtórzymy. Jak to już pięknie i fajnie blisko weekendu brzmi.
9: Gdybyście mieli problemy z matematyką, to jest ten dzień trzeci od niedzieli i trzeci do piątku.
8: Ale to wymyśliłeś.
9: Proszę bardzo,
8: no,
9: widzisz?
8: Idealny środek.
9: Mam łeb nie od parady.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Widzicie, jak my już umiemy liczyć o tej godzinie?
9: No, to co będzie o 9:00?
8: To jest.

0: Jarząbek, to się rzadko zdarza, żebyś ty przyszedł wcześniej ode mnie do radia.
1: No bo widzisz, ja zmieniłem swoje życie.
0: Styl życia?
1: Styl życia.
0: Naprawdę?
1: A szczególnie styl zasypiania.
0: Naprawdę?
1: Ja mam teraz swoje rytuały.
0: Zasypiasz od razu o 9 po poranku i budzisz się o 3 w nocy następnego dnia, tak?
1: Jest. Nie, jest inaczej. Śpię dobrze, ponieważ mam swoje rytuały, które codziennie w nocy robię. Oczywiście wiecie, nie, no bo jest coś takiego, prawda, że ludzie muszą zrobić coś przed snem, żeby im się dobrze spało.
0: Poczekaj, ja wiem, że dla małych dzieci, no. Ja mam w domu małe, tak?
1: No, tak.
0: 9 miesięcy niedawno skończył.
1: Tak.
0: I ma rytuał. Codzienny, wiesz, przed spankiem smarowanko, ubieranie w pieluszki, ubieranie w te rampersy teraz, bo ciemno.

0: przez... Powiem wam tak, wczoraj ugniatałem ją 6 do 7 minut.
1: I zasnąłeś.
0: I zasnąłem.
1: Okej, okay, ale to musi być twoja poduszka.
0: To musi być koniecznie ta poduszka. Ona jest jak taka stara ściera, taka szmata już wymiędła, taka wiecie, bo ona stara jest. Ona jest starsza ode mnie, ta poduszka.
1: Okej.
0: Okay. I nie oddam jej nigdy, za żadne skarby.
1: Czyli nikt nie może, tylko ty na niej możesz.
0: Tylko ja.
1: To jest twoja, wszystkie dzieci wiedzą, że zarezerwowane.
0: I trzeba ją wymiędlić, i trzeba ją podotykać, i trzeba ją pomacać, i dopiero wtedy człowiek zasypia.
1: Okej. Okay.
0: Ale...
1: Ja nie mam takiego rytuału.
0: No właśnie, ja sobie myślę, że jestem jakiś głupi, nie? Ja jestem jakiś...
1: No to sprawdźmy,
0: niezrównoważony.
1: No to sprawdźmy, bo czasami się nam może wydawać, że coś jest nie tak, a okazuje się, że inni mają bardzo podobnie. Czy wy macie, słuchajcie, jakieś rytuały, drodzy słuchacze? Czy macie jakieś rytuały przed snem? Jarząbek mieli poduszkę, miętosi poduszkę. Czy wy może macie coś swojego, innego, takiego, co myślicie, że może jesteście jacyś dziwni? No. A tu się okazuje, że jednak nie.
0: Wiecie, że żona mi ostatnio powiedziała, że jest zazdrosna moją poduszkę?
1: O, czyli też by chciała mieć rytuał. Dobrze, 726-826-826 to nasz numer telefonu. Dzwońcie, jeśli macie rytuały przed pójściem spać, nocne rytuały.
0: Tak.
1: Albo znaczy, Messenger.
0: Chciałbym wiedzieć, jak wy zasypiacie. O, w ten sposób.
2: SK2.
1: Nie wiem, brzuchu, czy to już nie zakrawa o RODO, jakbyś tak dużo chciał wiedzieć o słuchaczach.
0: No dlaczego
1: wiesz?
0: Nie? Nie. A kto się ślini przez sen? Bo to no, też jest ciekawe.
1: To też. No, no dobra.
0: Moja poduszka niejedna przeszła.
1: Dajcie znać. Wieczorne rytuały, wieczorne obyczaje. Zapraszamy 726-826-826.

0: Kłe Bonafide, Zalia i Faust na 17 po 6. W Radiu SK2 dzisiaj problemy z zasypianiem, albo i nie.
1: Albo i nie, to wiecie, jak to jest. Jak się zasypia, to trzeba coś zrobić wcześniej, żeby się dobrze spało, czyli te rytuały wasze przedsenne.
0: Jarząbek, coś ci chciałem powiedzieć, bo tak, ty gnieciesz poduszkę.
1: Tak.
0: I chciałeś wiedzieć, czy inni robią coś innego podobnego.
1: Bo chciałem wiedzieć, czy jestem normalny.
0: I już miałem mówić, że nie jesteś normalny, że to jest bardzo dziwne, bo że nikt do radia nie dzwoni.
1: Ej, posłuchajcie, to naprawdę, to się pierwszy raz zdarzyło od nie pamiętam kiedy.
0: Tak, że nikt nie chciał się rytuałem pochwalić. Na szczęście rzutem na taśmę masz jedną osobę, która się nagrała. Jedna osoba. Jedna! Mhm. Słowem, cyfrą jedna.
1: No dobrze, co powiedziała?
2: Cześć, chciałam się pochwalić moim mężem, który zazwyczaj usypia naszą malutką córeczkę. Kiedy usypia, to po prostu zaczyna chrapać i chociaż mała nie śpi, to zaraz jak tata zaczyna chrapać, ona też zasypia. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie moje dwa skarby. Dzięki, pa!
0: Pa! Tak, czyli jest rytuał chrapania i wtedy się zasypia. To jeden, jedyny przypadek na dziś, wiesz?
1: Czyli można powiedzieć, że jestem normalny.
0: Bo razem ze słuchaczką jesteście tak samo normalni. Tak samo.
1: Z dzieckiem słuchaczki. SK2.
0: No chyba, że ktoś ma jednak te rytuały, to jak coś, to dajcie znać. Może Jarząbkowi nie będzie smutno. 726-826-826.
1: Albo Messenger. Tam też można się nagrać na przykład.
0: No, dziękujemy.

0: No, jak tak patrzymy na nasz kraj, to rzeczywiście to jest możliwe, że wszystko się może zdarzyć. Czytamy też kolorową prasę. I jak widzisz kangura na polskiej ulicy, to znaczy, że tak, nie, to jesteś w Polsce.
1: Absolutnie normalne, prawda?
0: Tak, tak.
1: No, po polskich ulicach skaczą kangury, szczególnie po ulicach Jastrzębia-Zdroju na Śląsku. Skakały sobie po ulicach Jastrzębia-Zdroju kangury. Jak się później szybko okazało, piszą dzisiaj w gazecie.
0: Skąd przyszły?
1: To były uciekiniery. Czyli byli uciekinierzy z prywatnej hodowli. Kangury uciekły z prywatnej hodowli i skakały sobie po Jastrzębiu-Zdroju.
0: Uciekły. Widziałeś kiedyś kangura bez torby?
1: No nie.
0: No, na zakupy szły.

0: autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
10: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
11: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
13: 13 czerwca, święto Twierdzy Srebrna Góra. Bitwa z udziałem 150 żołnierzy. Obóz wojskowy z XVIII wieku. Jarmark forteczny i inne atrakcje. Będzie się działo.
14: Historia lubi się powtarzać, a na malowniczych trasach powiatu karkonoskiego każdy zakręt to historia. Już 13 i 14 czerwca rajd samochodowy AMG Rally Karkonosze, Jelenia Góra i okoliczne gminy. Bądź tu, poczuj smak adrenaliny i kibicuj powrotowi do rajdowej historii regionu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
17: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
18: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
19: Dziś w Jeleniej Górze pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Poranek przywita nas chłodniejszym powietrzem. Termometry pokażą 13 kresek, a niebo może być zasnute chmurami z przelotnymi opadami deszczu. Jakość powietrza pozostanie na dobrym poziomie, co jest dobrą wiadomością dla mieszkańców. Po południu temperatura spadnie do 10 stopni, a deszczowe chmury mogą jeszcze się utrzymywać. Wieczorem znowu spodziewamy się 13 kresek i przelotnych opadów. Zostańcie z SK2 po kolejne polskie hity.
18: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
20: 6.30, News SK2, Anna Łabocka. Wrze w Irlandii Północnej. Protesty wybuchły po brutalnym ataku Sudańczyka na mężczyznę, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. 30-letni napastnik usłyszał już zarzuty. Więcej o tym powiemy w newsach o 7.00. Dziś ceny paliw minimalnie w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,96 groszy, a diesla 6,46. Mieszkańcy Kuby borykają się z rekordowym brakiem prądu. To przez awarie w elektrowniach. Na zachodzie wyspy zanotowano trwającą ponad 90 godzin przerwę w przesyle energii. To prawie 4 dni. Od poniedziałku brakuje prądu na około 70% terytorium Kuby.

0: 11 dni do lata.
1: Policzyłeś to na palcach jednej ręki?
0: Nie.
1: Na dwóch rękach?
0: Nie da się. Nawet na dwóch się nie da, wiesz?
1: Naprawdę?
0: 11 nie da się na dwóch. Dobra, nieważne.
1: Chciałbyś jeszcze coś dorzucić, no dobra.
0: No, ktoś tu był w Czarnobylu, widzę. 21 minut zostało nam do godziny 7 i ktoś tu miętosi poduszkę wieczorem. Są no odpowiedzi tak. na to twoje miętoszenie poduszki. Nie wiem, czy czytałeś Messengera
1: tak,
0: naszego.
1: Tak, teraz się pyta, czy na pewno mówimy o poduszce.
0: No i się tłumacz teraz, no, czy na pewno chodzi o poduszkę.
1: To jest albo poduszka, albo gęś. Nie mam pojęcia. Ma pióra. No to się domyśl. Arturze, mój drogi.
0: Wakacyjna gęś?
1: Wakacyjna gęś. Nie, okay. No poduszeczka, poduszkę. Miętoszę
0: taki, ale zwykły Jasiek to jest? To było słuchacze, to jest, interesują się.
1: No to jest normalna poduszka do spania. To jest normalna poduszka do spania. No. Jest taka z piórami i taka różowa jest i w poszewce. No,
0: dobra,
1: no jest,
0: chciałbyś
1: jest.
0: Coś jeszcze uzewnętrznić ze swojego
1: nie,
0: życia prywatnego?
1: Nie, mamy jakiś telefonik?
0: Mamy telefonik, mamy. Piotr z Torunia. Piotr z Torunia, proszę, słuchamy, jak z zasypianiem u ciebie?
2: Wiesz co, ja z zasypianiem nie mam żadnego problemu, bo jak gdzie głowę przyłożę, to zasypiam, ale ostatnio, jak byłem za granicą na wakacjach, pewien Tunezyjczyk sprzedał mi miód z kaktusa i do tego powiedział, że należy wsypać trochę imbiru i padasz od razu i po prostu zasypiasz.
0: I co, padłeś po tym miodzie z kaktusa?
2: Znaczy, spróbowałem. I tak padłem.
0: Bo wszędzie zaśniesz, jak powiedziałeś. No tak, ale miód z kaktusa to dobre. U nas by z tego procentowe coś zrobili jeszcze.
1: Na 100%.
0: U nas jest miód z ziemniaka. SK2.
3: Cześć, jadę z moją babcią i moją mamą i moim dzieckiem Cesiem na Mazury. Mój Cesio się bardzo szczęśliwy.

0: przeglądając sobie dla was internet, bardzo często natrafiamy na jakieś, no, przekroczenia prędkości przez piratów drogowych. Tutaj, nie wiem, 100 km na godzinę ktoś za dużo pojechał, tutaj 50, tutaj 210, tutaj 300, nie żartuję, aż 350 to chyba nie. Ale
1: tylu koni mechanicznych nie ma na świecie.
0: Przekraczają tę prędkość. Teraz czytamy o gościu, który jechał rzeczywiście 210 km na godzinę po S17, czyli na SC to jest jakieś 120 ograniczenie, czyli o 90 km na godzinę przekroczył dozwoloną prędkość. Zatrzymała go policja, dostał 2,5 tysiąca złotych, 15 punktów karnych, ale próbował się jakoś od tego mandatu wymigać. I to jest kolejna z tych historii. Miał wytłumaczenie. Miał wytłumaczenie. Miał.
1: Jakie? Jakie?
0: Mówił policjantom tak, że uwaga, bo to istotne. Spieszył się do domu z lotniska. Nie na odwrót.
1: Stronę.
0: Nie.
1: Do domu z lotniska.
0: Zazwyczaj się ludzie śpieszą z domu na lotnisko. A on tłumaczył, że się spieszy do domu z lotniska.
1: I wiecie co? Nie ma tutaj się z czego śmiać. Naprawdę nie ma się z czego śmiać. Trzeba żałować faceta. Bo ja coś czuję, że w domu pewnie czekała na niego żona z tym jednym zasadniczym pytaniem. Z kim ty znowu latałeś?
0: Albo za kim? Esk.

0: wy też będziecie wszystko wiedzieć, jak zostaniecie z Radiem SK2 i uważnie będziecie słuchać. 5 minut zostało nam do 7, o 7 równo newsy i gra o tron w newsach, o tron prezydenta Krakowa. Rozpoczęły się dywagacje, rozpoczęło się wystawianie kandydatów, więcej o tym już za chwilę. Wrócimy także do tragicznego w skutkach wypadku w podwarszawskich Ząbkach i konsekwencji dla taksówkarza. Będzie także o kąpieliskach, dokładnie na północy naszego pięknego kraju, bo sezon przecież już czuć, czuć i czuć. Zostańcie z nami, za chwilę więcej w newsach.
1: SK2

0: Reklama.
1: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
2: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
1: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gdzie zaczynają się prawdziwe emocje? W nowej strefie Cupra Wrocław Północ. Przyjdź i poznaj modele Cupra wyposażone w nowoczesne technologie, które ułatwiają jazdę w mieście i zapewniają komfort podróżowania podczas długich tras. Sprawdź specjalną ofertę na Formentora z rabatem do 45 tysięcy złotych oraz Leona i Terramara w atrakcyjnym finansowaniu. Zapisz się na jazdę testową i przeżyj to, czego nie da się opisać. Strefa Cupra Wrocław Północ, Aleja Bricknera 46.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Dziś w Jeleniej Górze aura nie będzie nas rozpieszczać. Poranek zapowiada się chłodno, z temperaturą około 13 kresek. Możemy spodziewać się deszczu, więc warto mieć pod ręką parasol. Ciśnienie pozostanie stabilne, co nie wpłynie negatywnie na nasze samopoczucie, a jakość powietrza będzie dobra. Po południu temperatura spadnie do 10 stopni, a deszcz może się utrzymać. Wieczorem znowu wróci 13 kresek, ale deszcz nie odpuści. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Jest 7, news SK2, Anna Łowocka. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
8: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
7: Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się prawdopodobnie we wrześniu. Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Turcji. Mowa o kierowcy taksówki, którego manewr spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Po wypadku zaostrzenia ustawy o transporcie drogowym domagają się związkowcy Solidarności Taksówkarzy. O szczegóły dopytywał Mateusz Chłystun. Powiedz, jakich konkretnie zmian domagają się taksówkarze.
9: Wydawania imiennych certyfikatów na przewóz osób na podstawie egzaminu. Teraz takie licencje mogą otrzymywać przedsiębiorcy posiadający flotę aut i grupę pracowników, których umiejętności państwo już nie weryfikuje.
10: W krajach trzeciego świata, na rondzie, kto głośniej trąbi, ten ma pierwszeństwo. No, ta kultura jazdy w Polsce nie obowiązuje.
9: Mówi Paweł Saturski z NSZZ Solidarność Taksówkarzy. By zmiany weszły w życie, konieczna jest nowelizacja ustawy o transporcie drogowym.
10: Wykonujemy bardzo odpowiedzialny zawód przewozu osób. My nie wozimy ziemniaków.
9: Związkowcy chcą też, by językiem obowiązującym w taksówkach w naszym kraju był język polski. Luki, które powstały w systemie przewozów, pojawiły się, jak słyszę, po tak zwanym uwolnieniu zawodów, w tym zawodu taksówkarza. Umożliwiła to reforma z 2013 roku.
7: Trójmiejskie kąpieliska szykują się do otwarcia sezonu. Pierwsze już w najbliższą sobotę ruszy w Sopocie, a tam nowość, specjalne chodziki, mówi Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosir.
11: No, służą przede wszystkim osobom, które mają trudności w poruszaniu się, seniorom.
7: Wszystkie kąpieliska trójmiejskie zostaną otwarte 26 czerwca.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: SK2 Sport.
7: Już dziś rano José Mourinho ma poprowadzić swój pierwszy trening w Realu Madryt. Wcześniej władze klubu potwierdziły zwolnienie dotychczasowego trenera królewskich Alvaro Arbeoli. Prawdopodobnie wśród nowych członków sztabu szkoleniowego znajdą się były obrońca Realu i reprezentacji Portugalii Pepe. Mecz Huberta Hurkacza z Węgrem Martonem Fuczowiczem w turnieju ATP 250 na kortach trawiastych z Herto-Genbos. Przerwany przez opady deszczu stało się to na początku drugiego seta. Pierwszego wygrał Polak. Dopiero dziś swoje spotkanie rozegra Kamil Majchrzak.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Prawie 3 minuty po 7, środa, 10 czerwca.
14: Dzisiaj Światowy Dzień Jazdy na Rowerze.
13: Wiedziałem, że o tym będziesz chciał powiedzieć. Tak czułem, jak zerkałeś w kalendarz. No.
14: Jako, że dzisiaj Światowy Dzień
13: Jakieś marzenia
14: Jazdy
13: masz?
14: Na Rowerze. Nie. Mam tylko pewną jedną uwagę. Nie zapomnijcie dzisiaj o siodełku.
13: Aha. A mnie to nie interesuje, jak wyjedziecie do pracy.
15: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2!
13: Jak zapomnicie siodełka, to cała przyjemność po waszej stronie. Dzień dobry!

0: Pani Beatka. To pani Beatka. Przedstawiać nie trzeba, wystarczy powiedzieć Beata i wiadomo, o kogo chodzi. 11 po 7.
1: Posłuchajcie, też będziecie żałować, jak tego nie zrobicie zawczasu. Polska gorąca 20. Już w piątek kolejne notowanie. I naprawdę tego czasu jest coraz mniej. Dzisiaj środa, jak powiedzieliśmy, 3 dni zostały do nowego notowania. Mhm. Więc zagłosujcie, bo będziecie żałować, że później wasz ulubiony kawałek nie wylądował na przykład w tej gorącej 20. Albo nie jest w pierwszej trójce.
0: O której ta polska gorąca 20
1: po w piątek? 18.
0: Po 18. Dobra, zdziwiłbym się, jakby kiedyś Łukasz Zdujczyk, który prowadzi ten program, zrobił taki prank i przyprowadził jakąś 20-letnią niewiastę do studia.
1: I powiedział, a to dzisiaj jest polska gorąca 20. I sobie jej posłuchajcie. I 2 godziny gadania,
0: i ona sobie gada, mądrości. A, to też by było ciekawe. Prima aprilis dopiero za rok w kwietniu, jak coś. Ale tak, mamy listę przebojów, nie zawahamy się jej użyć. Wy głosujecie na sk2.pl, a efekty tego w piątek wieczorem. SK2.
1: Teraz przekaz podprogowy. Maciej Musiałowski, czyli miejsce 5.
2: Dłonie mi drą przed niebem.
0: Jak nie zagłosujecie.

0: Barabarabarabam. I tak sobie barabujemy przez cały utwór Ich Troja. Wszystko to, bo ciebie kocham. Piękny to był czas, kiedy ten Michał Wiśniewski na te balustrady wchodził. Nie zapomnimy go nigdy. 19 minut do po.
1: Hej,
0: po.
1: 7. SK 2. Kochani prowadzący, zawsze przed snem muszę sobie odpowiednio ułożyć legowisko. Biorę poduszkę i jeden róg składam do środka. Nie dam rady inaczej zasnąć. Tak już mam. Pozdrawiam, Andrzej. To, widzisz?
0: Czyli jednak ktoś ma tak jak ty, że też miętosi poduszkę.
1: No.
0: Dobrze. A teraz jeszcze jeden w takim razie SMS. Cześć. Odnośnie rytuałów. Ja nie zasnę, dopóki nie pójdę sprawdzić, czy drzwi do domu są zamknięte na zamek. To z kolei ja chyba tak mam. Nieważne, czy ktoś mówi, że są zamknięte. Ja muszę zejść na dół i to sama domknąć i sprawdzić. Inaczej nie zasnę. Pozdrawiam, Patrycja.
1: Patrycja.
0: Myślałem,
1: lubi...
0: że to facet tak. pisał, ale już na koniec się wyjaśniło, że to jednak kobitka.
1: Nie, facet już dawno śpi.
0: Pozdrawiamy, Patrycjo.
1: Ale to rzeczywiście coś tak jest. Widzisz, i tutaj się objawiło coś takiego, że jednak ty też jesteś dziwny. Ty
0: nie,
1: też
0: że dziwny.
1: Masz swój rytuał.
0: Mam rytuał, tylko że ja nie leżę w łóżku.
1: No.
0: Znaczy, czasem się zdarza, że leżę już w łóżku i zapomniałem sprawdzić, czy zamknięte, i wtedy wstanę. Ale zazwyczaj robię to przed pójściem spać.
1: To jest najgorsze.
0: To jest tak, sprawdzę, tak. Jedne drzwi od sypialni dziecka zamknięte, drugie zamknięte, światła w kuchni zgaszone. No i potem sprawdzam, także szarpię za klamkę, drzwi
1: tak.
0: główne do mieszkania. Muszę pociągnąć kilka razy
1: i
0: potem domykam.
1: I musi być?
0: Musi klik.
1: Tak.
0: Musi ten
1: musi
0: zamek
1: ten
0: kliknąć. Jak
1: tak
0: dopycham
1: jest.
0: Te drzwi już, to musi być klik i wtedy jestem spokojny, że zamknięte, klucz wyciągnięty, powieszony wysoko, jakby jakieś dziecko lunatykowało. Nie wiem, czy też tak masz?
1: Nie.
0: I wtedy do spanka bezpiecznie.
1: Nie, u mnie wszyscy normalni. Natomiast tak, klik musi być, bo jak nie ma kliku, to znaczy, że się sprężynka psuje w drzwiach.
0: Tak?
1: Tak.
0: A ja jak
1: znaczy,
0: nie
1: tak
0: mam kliku,
1: mówię.
0: To nie mam spokoju ducha i wtedy ja z kolei nie zasnę. Dla mnie klik to jest spokój ducha.
1: Tak.
0: Dziękujemy wam, że jesteście normalni tak jak my.
1: No.
0: Że też sprawdzacie takie rzeczy przed snem.
1: Tak więc klik klikiem trzeba leczyć.
2: SK2.
0: A jak ci się zepsuje zamek i nie będzie klik, to później mechanikowi od drzwi musisz blik. Coś ty z tym.
1: Trzeba,
0: tak sobie
1: no.
0: wymyśliłem, aż
1: tak
0: zagadałem.
1: Tak skonstruowany jest.
0: Sylwię Grzeszczak. Dobrze, niech śpiewa. 20 po 7.

0: 23 minuty po 7 i teraz w Radiu SK 2.
1: Jedzenie!
0: Jedzenie!
1: Jedzenie!
0: Jedzenie. Ale czy je zamówiłeś?
1: Nie.
2: Posłuchaj, nie, mam takie dane. Rosyjska propaganda za pośrednictwem agencji RIA Nowosti, tak to się czyta, zasugerowała ostatnio, że popularność pierogów ruskich w Polsce jest wyrazem sympatii wobec Rosjan. To, że żremy pierogi ruskie, to znaczy, że ich lubimy.
0: I to jest prawdziwa propaganda. To jest naprawdę propaganda. Nie wierzcie w takie rzeczy. Trzeba tym rosyjskim propagandystom jakoś to wytłumaczyć. Oni powinni zrozumieć, że to nie tak, że u nas tylko pierogi ruskie.
2: Nie. Jest barszcz ukraiński.
0: U nas jest ryba po grecku.
2: Są placki po węgiersku.
0: Jest szwajcarski ser, jest.
2: Tak jest. Jest szwedzki stół.
0: No, a kawa na przykład może być po turecku, nie?
2: My, my Polacy po prostu lubimy jeść.
0: I pić. SK2.

0: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Poranek w Jeleniej Górze zapowiada się raczej chłodno, z temperaturą około 13 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów, które mogą nam towarzyszyć przez większą część dnia. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza nie powinna budzić zastrzeżeń. Po południu termometry pokażą maksymalnie 10 stopni, a wieczorem ponownie wzrośnie do 13 kresek. Opady mogą się powtórzyć, więc warto mieć parasol pod ręką. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Prokuratura walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu o odmowie zatrzymania 21-latki. Dziewczynka, przypomnę, kilka dni temu wypadła z okna na 11 piętrze. Teraz w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Rosyjscy żołnierze nie wjadą do Unii Europejskiej. Propozycja takiego zakazu jest w ogłoszonym wczoraj 21. pakiecie sankcji przeciw Rosji. Ograniczenie ma dotyczyć osób, które od 2022 roku walczyły po stronie rosyjskiej przeciw Ukrainie. Rząd proponuje 3% podwyżki. To dla pracowników budżetówki w przyszłym roku. Według prognozy inflacja w 2027 ma wynieść 2,5%, a PKB wzrośnie o 3,1%.

0: 23 minuty zostały nam do godziny 8. Jest kolejny odzew w sprawie waszych rytuałów przedsennych.
1: Dzień dobry. Mówi Grażyna. Chciałam się podpisać pod tym panem, którym nie dość poduszka. Moja poduszka to jest kochanek Jasiek. Bo mieszkam sama, jestem wdową i chciałam powiedzieć, że to jest bardzo dobra rzecz przed spaniem. Do widzenia, Grażyna.
0: Do usłyszenia, Grażynko. Czyli masz tak samo jak Jarząbek. Jarząbek też miętosi i poduszkę, tylko Jarząbek ma żonę. SK2. I teraz jak tu jej to powiedzieć? Nie wiem, to już zadanie dla Jarząbka. 22 minuty do 8.

0: bez ciebie tu.
1: Mam nadzieję, że każdy z was odnalazł już portfel, klucze, telefon, żeby spokojnie mógł wyjść z domu do pracy na 8, żeby się nie spóźnić. A jak coś, to zostało 13 minut.
2: Tylko pamiętajcie, żeby drzwi otworzyć, te, które się w nocy zamyka zawsze przed snem.
1: A potem je zamknąć, żeby jak już jedziesz windą albo jesteś na półpiętrze, żeby się nie wracać.
2: Najgorsze to jest.
1: Szarpać za klamkę.
2: No, jestem w windzie już, prawda, i sobie przypomnę, ale czy ja na pewno zamknąłem drzwi i muszę
1: wracać. Nie o tym teraz. Teraz o niedźwiedziach widzianych blisko szlaków w Tatrach, bo nagrano misia polującego na łanie zaledwie 10 metrów od popularnego szlaku do Morskiego Oka w Tatrach. No i tam Tatrzański Park Narodowy apeluje, żeby zachować spokój i dystans w przypadku spotkania z takim niedźwiedziem i nie zbliżać się, bo to może być niebezpieczne.
2: Znaczy powiem wam tak, jak spotkacie niedźwiedzia gdzieś na szlaku w Tatrach, to jeszcze pół biedy. Zawsze go można jakoś ominąć. Gorzej, jak spotkacie misia na Krupówkach.
3: Nie ma tak. Chcecie to sobie zapłacić 20 zł i po to...

0: 5,5 minuty zostało nam do 8. Po 8 zagramy w Państwa Miasto o prezent marzeń o wartości 500 zł. Nie wiem, czy wiecie, ale jest takie nowe święto. Ono rok temu zostało ustanowione. Dzień dialogu między cywilizacjami. To ONZ wprowadziło to święto. No i teraz wyobraźmy sobie, że przylatuje do nas obca cywilizacja.
1: Tak, tak.
0: I trzeba nawiązać dialog.
1: Jakie by były Wasze pierwsze słowa do obcej cywilizacji? Czyli dzisiaj zgłaszamy się...
0: Trzy słowa do ojca cywilizacyjnego.
1: Tak jest. Niech będzie. 7268 26 86 26 albo Messenger. Jakbyście się odezwali do obcej cywilizacji? Najlepsze dwie odpowiedzi zagrają dzisiaj prezent marzeń. SK2
0: Messenger, tam też się można zgłaszać. Jeśli się zgłosicie, zostawcie nam swój numer telefonu.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
8: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Dziś w Jeleniej Górze możemy spodziewać się przelotnych opadów, a temperatura wyniesie około 13 kresek. Po południu termometry pokażą maksymalnie 10 stopni. Jakość powietrza pozostanie dobra, więc nie musimy się martwić o smog. Jutro pogoda nie ulegnie większym zmianom. Dalej możliwe są przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 16 kresek. W piątek również mokro, z temperaturą do 17 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Jeleniej Górze. Wiadomości.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Wrze w Irlandii Północnej protesty wybuchły po brutalnym ataku Sudańczyka na mężczyznę, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. 30-letni napastnik usłyszał już zarzuty. O szczegółach Mateusz Chłyston.
13: Po wieczornym ataku nożownika w dzielnicy zamieszkałej przez czarnoskórą społeczność wybuchły zamieszki. Grupy młodych Irlandczyków podpaliły najpierw autobus, a następnie kilka budynków na Crumlin Road w północnej części miasta. Służby ewakuowały z nich co najmniej kilkanaście rodzin. Policja nie przekazuje zbyt wielu szczegółów dotyczących samego ataku, który poprzedził te zamieszki. Wiadomo, że poszkodowany ma około 40 lat i ma wiele ran w okolicach głowy. Trafił do szpitala. 30-letni napastnik został zatrzymany. Zatrzymaliśmy go na miejscu zdarzenia pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Przebywa teraz w areszcie. Na miejscu zabezpieczono przedmiot, który prawdopodobnie był nożem kuchennym. Tłumaczył Ryan Henderson, zastępca komendanta głównego Policji Irlandii Północnej. Sprawca dziś ma stanąć przed miejscowym sądem.
12: Gwałtowne burze przeszły przez Polskę. Nawałnice pojawiły się na zachodzie kraju. Do lokalnych podtopień doszło też w Łódzkiem, a zalane zostały też ulice w miastach na Śląsku. Tu najwięcej interwencji odnotowano w rejonie Bielska Białej i Katowicach.
14: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
12: Mówiła Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków. Dziś alerty przed ulewami obowiązują jedynie na południu Śląska i Małopolski. W Starym Sączu otwarto nowy park edukacyjno-rekreacyjny. To kilka stref, w których można poznawać przyrodę, mówi burmistrz Jacek Lelek.
15: Jest to polana w lesie. Zastosowaliśmy nowe technologie po to, żeby można było lepiej poczuć zmysłami naturę.
12: Orbisfera jest w Nowym Sączu na Miejskiej Górze obok Leśnego Mola.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Polska 2 Sport.
12: Ruszają zmagania w Lidze Narodów Siatkarzy. Reprezentacja Polski rywalizację zacznie od turnieju w Chinach, gdzie rozegra 4 spotkania. Pierwszym rywalem Kuba, a w kolejnych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. W Hiszpanii trwa walka o transfer Juliana Alvareza. Real Madryt przekazał, że Atletico odrzuciło ofertę za piłkarza. Ta opiewała na 150 milionów euro. Klauzula odstępnego za Argentyńczyka to 500 milionów euro. Próby ściągnięcia Alvareza podejmuje też FC Barcelona.
16: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Opróżniłeś kiedyś kosz na pranie do zera?
20: Nie.
19: Tak, nie, no przecież
20: tak, to jest niemożliwe.
19: Tak, no. Sobie o tej porze pomyślałem o koszu na pranie, że on zawsze jest pełny. Tak. Nigdy nie jest pusty.
20: No, czy ktoś kiedyś widział dno tego kosza?
19: Nikt, żaden.
20: Podobno, gdzieś tam 2000 lat temu przy budowie piramid to się stało. Ale od tamtego czasu nic.
19: I podobno.
20: Podobno.
17: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
20: Na dnie podobno jest garnek ze złotem.

0: drugiego takiego nie ma z kredytem na 30 lat.
1: Nie,
0: nie, nie, nie, nie ma. Dom tylko taki może być. 10 minut po 8 mrozu za nami, teraz o papieżu, który ma przechlapane.
1: A wiadomo, jak papież ubiera się na biało i ma przechlapane, to będzie z tego jakaś plama, moi drodzy. No i rzeczywiście jest plama. Jest plama, nie wiem czy na honorze, czy na czym, ale jest plama.
0: Leon XIV przybył do Barcelony, która jest drugim po Madrycie przystankiem papieskiej podróży do Hiszpanii.
1: Problem w tym, że dzień wcześniej został zapytany o to,

0: A ja nie wiem, to od literki zależy. Jak się koło zatrzyma, jak się zakręci.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zależy, czy wolno, czy szybko, czy w prawo, czy w lewo. Tyle jest zmiennych.
3: Myślisz, że to jest ważne?
0: Że ho-ho. Oczywiście, że jest ważne. Jak coś, to teraz jest na A literce koło zatrzymane, tak od razu powiem, bo to może jest ważne. Może to jest, są jakieś informacje, wskazówki, czy w prawo,
3: może
0: czy w lewo, czy mocno,
3: tak działa,
0: czy lekko,
3: prawda?
0: Mamy
3: tak
0: zakręcić. Daniel i Patrycja dzisiaj grają o prezent marzeń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Witamy. Przypominamy zasady naszej zabawy. Kręcimy kołem i w ten sposób losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę, która się wylosuje. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Czy wszystko jasne?
4: Tak.
0: Daniel?
5: Tak, jasne.
0: Tak, dobra. Dobrze, bo ty zaczynasz, więc
3: no,
0: też
3: właśnie
0: oczekiwaliśmy tej odpowiedzi, czy jasne, czy niejasne.
3: Daniel, dobra, w prawo czy w lewo kręcimy? Wybieraj.
0: Mocno czy letko?
5: W prawo.
3: W prawo, w prawo letko, bo jak mocno, to się, wiesz, zepsuje.
0: Tak, rzeczywiście, bo ono tak giba się ostatnio.
3: Już się giba ostatnio, tak. Dobra. Stare koło.
0: Litera P. P jak papa. Ale my się na razie nie żegnamy. Trzymamy kciuki, 20 sekund, uwaga.
3: Państwo.
6: Portugalia.
3: Miasto.
6: Poznań.
3: Znana postać.
6: Papież.
3: Roślina.
6: Papaja.
3: Kolor.
6: Pomarańczowy.
3: Zawód.
6: Programista.
3: Samochód.
6: Peugeot.
3: Imię.
6: Piotr.
0: Ładnie. Ładnie ci poszło.
3: Poleciał.
0: Poleciałeś na 8 punktów, bo ja nie mam zastrzeżeń.
3: Ja też.
0: Ty też nie masz, dobrze. Papież oczywiście, że znany jest, nieważny który.
3: No, oczywiście, że tak.
0: Zawsze,
3: zawsze jest jakiś, nie?
0: Zawsze jest jakiś. No. Raz było dwóch, kilka razy w historii było dwóch, ale obydwaj znasz.
3: Raz była ona, papież Polak oczywiście, ten oryginalny. No.
0: Oryginalny, jedyny.
3: Da, jedyny, no, takiego nie było.
0: 8 punktów, Danielu, dla ciebie. Patrycjo, dobry konkurent ci się trafił.
4: No właśnie widzę, słyszę.
0: I teraz tak, dla ciebie. W prawo, w lewo, mocno, lekko.
4: W lewo mocno.
0: W lewo mocno, bo to by te koło.
3: O, ludzie.
0: Żeby się nie zepsuło. Z całej siły zrobiłem, ale musiałem wcześniej poprawić, bo ono nam wylata ostatnio, jak zamek w samych swoich. Tak mocno zakręciłem, że zaczęliśmy tam, skończyliśmy tam, gdzie zaczęliśmy. A. Litera A.
3: Pierwsza
0: litera alfabetu, litera A, 20 sekund. Uwaga, państwo.
4: Austria.
0: Miasto.
4: Augustów.
0: Tytuł filmu.
4: Anakonda.
0: Imię.
4: Adam.
0: Roślina.
4: Amarantus.
0: Potrawa.
4: Aioli.
0: Zawód.
4: Architekt.
0: Samochód.
4: Audi.
0: Znana osoba.
4: Adam Mickiewicz.
0: To już po czasie. To już będzie po czasie.
3: Czy co to była? Co to za roślina było?
0: Roślina.
4: Amarantus.
0: Amarantus. No, a co, chcesz się doczepić?
3: Nie. Czy ja to zobaczę, co to jest?
0: A aioli to taki sosik chyba jakiś, nie? Czy coś?
4: Tak, dokładnie.
0: No dobra,
3: tak?
0: No to może być.
3: A mi chodziło o aioli. A jak to się czy to pisze?
0: No aioli.
3: Aioli. No dobra, spróbuję, poszukam gdzieś tego w sklepie.
0: No ale nie masz zastrzeżeń, czy masz?
3: Nie mam, dobra, nie mam, dobra, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam.
0: No i co teraz zrobimy z nami?
3: No, co możemy zrobić? No. Dogryweczka.
0: Będzie dogryweczka, 8-8 jest.
4: Okej.
0: Okej, okej, ale ja nie mam telefonu, okej.
4: Ale to wy dzwonicie.
0: Dobrze, dogrywka polega na tym, że wylosuję literę, ja teraz zakręcę, o, tak sobie. W lewo zakręciłem i średnio lekko. Litera G, już wam mówię, że wylosowała się litera G jak góra. G, G jak góra. Daniel, słyszysz?
6: Słyszę.
0: Słyszysz, dobra. Literkę już macie. Dogrywka polega na tym, że na tę literę zaraz Jarząbek powie jakąś kategorię i trzeba podać hasło na tę literę G. A zgłaszamy się swoim imieniem. Kto pierwszy udziela odpowiedzi, w 3 sekundy odpowie dobrze, ma prezent marzeń. Odpowie źle albo nie udzieli odpowiedzi, prezent marzeń zgarnia przeciwnik. Wszystko jasne? Tak, no dobrze. To mamy literę G i Jarząbku kategoria. Pamiętajcie, zgłaszacie się swoim imieniem.
3: Uwaga, dzisiaj ja was zaskoczę.
0: No.
3: Miasto.
4: Patrycja.
0: Patrycja pierwsza.
3: Patrycja pierwsza.
0: 3,
4: Gdańsk.
0: 2, 1 i mamy Gdańsk. prezent marzenia wartości 500 jest twój, Patrycjo.
4: Jej, wspaniale.
0: Wspaniale, też dla Daniela dobre nagrody pocieszenia, więc też powód do radości. Jutro też zagramy też po 8.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Prawie 26 minut po 8. Grupa Perfekt. Chcemy być sobą w Radiu SK 2. Mistrzostwa świata się zbliżają, mundial za niedługo. No i niektórzy mają promocje z okazji mundialu. Na przykład król Karol wcale nie kupił korali królowej Karolinie, ale zatwierdził dodatkowy dzień wolny w Szkocji z powodu meczu Mistrzostw Świata.
1: Tak? Szkoci będą mieli dodatkowy dzień?
0: Tak, tak, wolny.
1: Ej, my też powinniśmy mieć,
0: dlaczego?
1: My Polacy. No bo tak, nastroje mamy czasami w kratkę. Jesteśmy w skąpi, a prezydenta, za prezydenta mieliśmy Dudę. No przecież Szkoci jak w mordę strzelił, no.
2: SK2. Może się zakochamy.

0: Wrocławia. Kiełbasa? Krakowska.
1: Śliwka? Z Nałęczowa.
0: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
1: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
0: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Gdzie zaczynają się prawdziwe emocje? W nowej strefie Cupra Wrocław Północ. Przyjdź i poznaj modele Cupra wyposażone w nowoczesne technologie, które ułatwiają jazdę w mieście i zapewniają komfort podróżowania podczas długich tras. Sprawdź specjalną ofertę na Formentora z rabatem do 45 tysięcy złotych oraz Leona i Terramara w atrakcyjnym finansowaniu. Zapisz się na jazdę testową i przeżyj to, czego nie da się opisać. Strefa Cupra Wrocław Północ. Aleja Bricknera 46.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Wielenie i burze przed południe przyniesie nam umiarkowane zachmurzenie z możliwością przelotnych opadów deszczu. Temperatura wyniesie około 14 kresek, więc warto pamiętać o cieplejszym ubraniu. Wiatr będzie łagodny, nie przekroczy prędkości 10 km na godzinę, co sprawi, że spacer nie będzie uciążliwy. Ciśnienie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na Wasze samopoczucie. Po południu temperatura spadnie do 10 stopni. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
15: 8.31, News SK2, Anna Łobocka. 54% badanych źle ocenia rząd premiera Donalda Tuska. Dobrze 1/3 pytanych przez Instytut Badań Polster. Sondaż wykonano dla Superekspresu. Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami. Były minister obrony ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Chodzi o wypowiedź posła PiSu o agentach rosyjskich podczas ubiegłorocznej debaty w Sejmie. CBŚP zlikwidowało na Mazowszu laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki. Zabezpieczono ponad 25 kg gotowego produktu o czarnorynkowej wartości około 500 000 zł. Zatrzymano dwóch 19-latków, którzy usłyszeli zarzuty.

0: Laj, laj, laj, laj, laj, laj. Lubimy, jak jest laj, laj, laj, bo łatwo się podśpiewuje przecież. Kącik, pora na kącik, odkurzający, czyli newsy, które pojawiały się tego dnia, który dzisiaj w kalendarzu, ale zupełnie innego roku.
1: A ja przypominam, że dzisiaj w kalendarzu mamy 10 dzień czerwca.
0: Więc cofniemy się dzisiaj 25 lat. Może być?
1: Ćwierć wieku.
0: Ćwierć wieku.
1: Ćwierć wieku.
0: 25 lat temu 10 czerwca pisano tak. Kradzież dzieła Chagalla w Nowym Jorku. Wartość obrazu to miliony dolarów.
1: Z Muzeum Żydowskiego w Nowym Jorku został ukradziony obraz Marka Chagalla zatytułowany Nad Witebskiem, znany tu również jako Nad Miastem. Pisał portal Onet 10 czerwca 2001 roku.
0: Ciekawe, jak ten złodziej ten obraz ukradł.
1: Nie, no, proste. No może po prostu, nie wiem, przyszedł tam do tego muzeum, podał się za autora i powiedział, że chciałby obraz z powrotem, no.
0: Ale jak się podał?
1: No tak.
2: Ja jestem Chagalla z Afryki.
3: Are you Mr. Chagall?
2: Tak, ja jestem Chagall.

0: Niech żyje sztuka! 10 minut do 9. Sana, Krzysztof Zalewski u nas.
1: A tymczasem jeden dzień, 12 godzin, 9 minut i 25, 24, 23, 22 sekundy, 21 sekunda do Mistrzostw Świata!
0: Do Mundialu, tak, ale my nie jedziemy.
1: To nic, ale można się poemocjonować. No nie jedziemy, ale można pojechać też na Narodowy.
0: Na Narodowy oglądać mecz nie z byle kim, bo ze Sławkiem Peszko. My tak chcieliśmy powiedzieć, że będziemy mieli coś specjalnego dla was. To się będzie nazywało SK Karniaki Cup.
1: Karniaki ze Sławkiem Peszko?
0: Słuchajcie uważnie anteny, szczególnie niebawem.

0: deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep.
1: Mam ochotę na jakiś deep, dobry. Na deep, no.
0: Ostry czy łagodny?
1: A co za różnica? No, ważne, że cię.
0: 5 minut zostało do 9. Zastanawialiśmy się, bo Kasia Grodzka już nas wygania. Chce poprowadzić te 10 hitów jeden po drugim bez reklam. I chcieliśmy wam coś na do widzenia powiedzieć.
1: Pa.
0: Pa. Pa. Pa.
1: No. Pa. Pa, pa.
0: Okazuje się, że pa to skrót może być.
1: No bo za chwilę będziemy przeżywali pa.
0: Czyli jak dla mnie to na przykład podróż autobusem.
1: Prawda? Ale mi wyszło na przykład, że te pa to jest taki poranek akurat nam wyszedł.
0: Dobrze,
1: prawda?
0: Że nam taki wyszedł. To no. Pa.
1: No, to przedpołudnie akustyczne teraz będzie.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Historia lubi się powtarzać, a na malowniczych trasach powiatu karkonoskiego każdy zakręt to historia. Już 13 i 14 czerwca rajd samochodowy AMG Rally Karkonosze. Jelenia Góra i okoliczne gminy. Bądź tu, poczuj smak adrenaliny i kibicuj powrotowi do rajdowej historii regionu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Dziś przedpołudnie w Jeleniej Górze zapowiada się dość pochmurnie, a temperatura utrzyma się na poziomie około 14 kresek. Możliwe są przelotne opady deszczu, więc warto mieć przy sobie parasol. Wiatr będzie łagodny, wiejący z prędkością do 5 km na godzinę, co sprawi, że chłód będzie mniej odczuwalny. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie dobra, dlatego nie musimy się martwić o zdrowie. Po południu temperatura spadnie do 10 stopni. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Dzisiaj mamy poznać decyzję prezydenta w sprawie odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. W poniedziałek swoją opinię Karolowi Nawrockiemu przesłała już kapituła odznaczenia. A to pokłosie decyzji ukraińskiego przywódcy, który jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA. Interweniowałem w tej sprawie, przyznał premier Donald Tusk.
13: Podjąłem wysiłki, one przyniosły pewien skutek, aby to strona ukraińska podjęła inicjatywę i przyjęła na siebie odpowiedzialność za ten kryzys, a więc także sposoby wyjścia z tego kryzysu. I to było na kilku szczeblach. Poważna perswazja.
12: Order Załańskiemu przyznał w 2023 roku prezydent Andrzej Duda. 25 lat więzienia, taki wyrok usłyszał główny oskarżony w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. Przypomnę, 4 lata temu pobił i ugodził nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Po zbrodni sprawca uciekł i ukrywał się za granicą. W tej sprawie nie było okoliczności łagodzących, mówił po ogłoszeniu wyroku prokurator Michał Gołda z prokuratury okręgowej w Warszawie.
14: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. Odpowiada zarówno zasadom prewencji indywidualnej, jak i generalnej. Absolutnie oddaje po pierwsze ideę sprawiedliwości, a po drugie jest osadzony w realiach mniejszej sprawy.
12: Skazany to zawodnik mieszanych sztuk walki. Lada moment rusza wielkie święto piłki nożnej. Jutro, 11 czerwca, wielkie otwarcie Mistrzostw Świata. Pojawi się 48 reprezentacji, a najlepsi będą rywalizować na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych przez ponad miesiąc. Niestety bez udziału Polaków, komentuje legendarny bramkarz Jan Tomaszewski.
15: I to jest żenujące. Straciliśmy przede wszystkim prestiż. Ja już nie wspomnę o tych 50 milionach złotych. No bo tyle mniej więcej jest za awans.
12: W meczu otwarcia mundialu zmierzą się Meksyk i RPA.
16: SK2 News. Jelenia Góra.
17: Błażej Stachewicz. Inteligentny system sterowania ruchem może kosztować mniej niż planowano. Jelenia Góra otworzyła oferty na stworzenie ITS-u. Zamiast przewidzianej kwoty przekraczającej 40 milionów złotych, możliwe, że uda się za niespełna 30, bo żadna z trzech ofert nie przekroczyła tej kwoty. System ma powstać w 2 lata. Coraz mniej wody, coraz więcej niespodzianek. Wraz z obniżaniem się lustra wody w Pilchowicach na brzegach zalewu pojawiają się wraki aut. Porzuconym pojazdom przyglądają się policjanci. Pośród znalezisk były też skrzynie z amunicją.
18: Minęła godzina 9, tutaj Radio SK2. U nas tylko polska muzyka, najlepsza, idealna na środek tygodnia. W tej godzinie mam dla Was m.in. zespół Bajmy, tegoroczne męskie granie. Będzie też nasz muzyczny wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Ja tam dobrze wiem, jaki jest scenariusz typowego sąsiada na wakacje. Łobodobu, wiertu, wiertu. Remont to nasz wakacyjny sport narodowy. Zespół Mysłowic za nami w Radiu SK2. A słynne tanie linie lotnicze Wizz Air chwalą się, że w przyszłym roku podczas lotu na wakacje będzie można sobie swobodnie korzystać z internetu. To za sprawą podłączenia całego samolotu do systemu Starlink. Więc niby człowiek nie będzie odcięty od świata na tych kilka godzin. Niby fajnie, no ale oczywiście są też pewne granice. Dla mnie ta granica to pan pilot, który zamiast trzymać stery, pokazuje mi zabawnego storiska z kotkami.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Jeśli słuchacie nas od jakiegoś czasu, to polską muzykę macie na pewno w małym palcu i pewnie kojarzycie. Taki polski hit pod tytułem Ich bin neu geboren. Już tłumaczę, Budka Suflera postanowiła jeden ze swoich wielkich przebojów nagrać również w języku niemieckim. I tytuł, który już powiedziałam przed chwilą, nie ma absolutnie nic wspólnego z tym oryginalnym, polskim. A o który utwór Budki mi chodzi? Jest taki samotny dom, już teraz gramy wam po polsku oczywiście w Radiu SK2.

0: No i potańczone Bledka i tańcz. Gramy wam w Radiu SK2. Jeśli ten kawałek faktycznie sprawił, że wybiliście rytm nogą pod biurkiem albo też długopisem o blat, to jest bardzo ważny sygnał waszego ciała, żeby oddać głos na Bledkę w gorącej polskiej dwudziestce. Kawałek tańcz czeka na wasze głosy na sk2.pl, a kolejne notowanie gorącej w piątek po godzinie 18.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
1: Już wkrótce w Radiu SK2.
5: SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: I po reklamie.

0: Polskie hity. Też Wam gramy w Radiu SK2. Martyna Jakubowicz za nami. Zbliża się godzina 10. Przed nami oczywiście newsy, a po 10 pogadamy sobie o rewolucjach w tegorocznym mundialu. Będzie się działo. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Gdzie zaczynają się prawdziwe emocje? W nowej strefie Cupra Wrocław Północ. Przyjdź i poznaj modele Cupra wyposażone w nowoczesne technologie, które ułatwiają jazdę w mieście i zapewniają komfort podróżowania podczas długich tras. Sprawdź specjalną ofertę na Formentora z rabatem do 45 tysięcy złotych oraz Leona i Terramara w atrakcyjnym finansowaniu. Zapisz się na jazdę testową i przeżyj to, czego nie da się opisać. Strefa Cupra Wrocław Północ, Aleja Bricknera 46. 13 czerwca, święto Twierdzy Srebrna Góra. Bitwa z udziałem 150 żołnierzy. Obóz wojskowy z XVIII wieku. Jarmark forteczny i inne atrakcje. Będzie się działo!
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: I po reklamie.
7: Dziś w Jeleniej Górze pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Termometry pokażą maksymalnie 14 kresek, więc zdecydowanie chłodniej niż wczoraj. Przygotujcie się na deszcz, bo chmury nie zamierzają odpuścić. Ciśnienie pozostanie stabilne, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów. Po południu temperatura spadnie do 9 stopni, a jutro możliwe dalsze opady z maksymalną temperaturą do 15 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
8: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Na początek utrudnienia na drogach Małopolski na wysokości Brzeska przewróciła się ciężarówka, która całkowicie zablokowała zjazd z autostrady A4. Na miejscu pracują służby. Z kolei na drodze krajowej numer 28 w Grybowie koło Nowego Sącza samochód osobowy uderzył w autokar szkolny. Jedna z uczennic została lekko ranna. Na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać do 11. Nie zamierzam wdawać się w polityczne przepychanki i komentarze dotyczące mojej kandydatury, mówi naszemu reporterowi Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na urząd prezydenta Krakowa.
9: Kampania będzie z ludźmi, wśród ludzi na krakowskich osiedlach, krakowskich dzielnicach, nie w biurze senatorskim, nie na rynku głównym, gdzie mamy głównie turystów, tylko z prawdziwymi mieszkańcami Krakowa.
10: Strefa czystego transportu, jaki jest Pani pomysł?
9: Całkowicie strefy czystego transportu zlikwidować się nie da, bo obowiązują nas przepisy unijne, natomiast strefa czystego transportu, i mówiłam to już w mojej kampanii senackiej, do głębokiej przebudowy, zdecydowanie w węższym zakresie.
10: Kampania już rusza, ma Pani już swój sztab, czy to na razie jest teoria?
9: Podjęłam świadomie decyzję o starcie na fotel prezydenta po przemyśleniu planu na Kraków, po konsultacjach z osobami, które będą ze mną współpracować. Będziemy te karty teraz systematycznie odkrywać.
8: Z kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa rozmawiał Mateusz Chłyst. Turcja wciąż liderem na liście wakacyjnych kierunków Polaków. Jakie jeszcze miejsca cieszą się zainteresowaniem, mówi Izabela Stawowczyk z biura podróży w Bełchatowie.
11: W tym roku wyjątkowo Hiszpania i Cypr mocno wybiły się też nam w górę, no ale nie możemy zapomnieć o Grecji, która od wielu, wielu lat wciąż na tym podium króluje.
8: Sporym zainteresowaniem cieszą się też takie kierunki jak Egipt, Zanzibar i Kenia.
12: Błażej Stachewicz. Sąd skazał przedszkolankę z Jeleniej Góry. Kobieta zapomniała zabrać dziecko na wycieczkę, a matkę 5-latki zapewniała, że wszystko jest w porządku. Kara to 10 tysięcy grzywny i 5-letni zakaz prowadzenia zajęć z dziećmi. 46-latka nie przyznaje się do winy. Do zdarzenia doszło w sierpniu 2024 roku. W piątek Europejski Dzień Walki z Czerniakiem, a dzisiaj darmowe badania w cieplicach. Przy Muzeum Przyrodniczym możecie odwiedzić mobilny gabinet, w którym sprawdzicie swoją skórę i przebadacie znamiona. Do godziny 16.
0: Wszystkie kraje są piękne, ale jednak tylko w Polsce macie takie wyjątkowe atrakcje jak ubrudzenie koszulki sosem z gofra we Władku, czy też plamy z żurawiny na spodniach podczas jedzenia oscypka na Giewoncie. Tak to widzę, tu Radio SK2, gramy wam po polsku. Zespół Loka na początek godziny 10:00 to początek naszej muzycznej uczty. Kasia Grodzka, dzień dobry.
4: No to gramy.

0: Monika Wrotka wie, o co chodzi. Nasze chłopaki miały być na tym mundialu, ale się po prostu nie udało. Miałoś być, gramy wam w Radio SK2. No właśnie, a tego grania w piłę sporo przed nami. Jutro ruszają Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. No i liczby naprawdę robią wrażenie. 48 drużyn, ponad 100 meczów. FIFA zmieniła też zasady wychodzenia z grup. Teraz szanse dostaną nawet ekipy z trzecich miejsc, a przy remisach decydować będzie nawet skomplikowana wyliczanka punktów, bramek. Jest ważne też miejsce w rankingu FIFA. No, to wszystko wydaje się mocno skomplikowane. Na szczęście my na Mundial mamy dla was coś prostszego, czyli SK Karniaki Cup. Będziecie mogli postrzelać do bramki ze Sławkiem Peszko. Ja już więcej nie zdradzam. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2.

0: Czyste lata 90. w polskiej muzyce. Zamigotał świat zespół Various Banks w Radiu SK2. Świat jest piękny, fajnie jest odkrywać nowe, różne rzeczy. A ja na przykład odkryłam, że w naszych polskich lasach istnieje coś takiego jak wykwit piankowaty, zwany też masłem czarownic. To taka mocna, mocno żółta pianka, która nie jest ani grzybem, ani rośliną, ani też zwierzęciem, choć potrafi się poruszać i też przy okazji je bakterie. Nawet też i wyczytałam, że w niektórych zakątkach świata robią sobie z niego jajecznicę. Nie wiem, czy mi to odpowiada, nie ruszam się z domu bez śniadania, a jest taka szansa, że jakbym się obróciła tylko na chwilę, ta jajecznica czmychnęłaby mi z patelni.
1: SK2. Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, 1,59 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
7: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: I po reklamie.

0: wróciłam z wakacji, więc teraz czas na studio. Niebawem fajne nowości. Taką wiadomość na swoich socjalach Karolina Stanisławczyk przekazała swoim fanom. Trzymamy kciuki za inspirację i też za cały proces twórczy. Klisze, gramy wam tuż przed godziną 11 w Radiu SK2. Za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: I po reklamie.
12: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas dość łagodna pogoda. Przed południem termometry pokażą około 15 kresek, a niebo będzie częściowo zachmurzone. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, ale nie powinny one być zbyt uciążliwe. Wiatr będzie umiarkowany, co sprawi, że spacer nie będzie zbyt męczący. Po południu temperatura spadnie do 10 stopni, ale ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
13: Jest 11. News SK2, Anna Łobocka. Jarosław Kaczyński zeznaje w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS-u w warszawskiej prokuraturze stawił się jako świadek. Postępowanie dotyczy podejrzenia doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. A sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
14: Śledczy badają okoliczności związane z niezrealizowanym projektem budowy dwóch wieżowców na warszawskiej Woli przez spółkę Srebrna powiązaną z PiS. Według zawiadomienia złożonego przez Geralda Birkfeldta, austriacki przedsiębiorca poniósł koszty przygotowania inwestycji, których później nie odzyskał. Przed przesłuchaniem pełnomocnik Birkfellnera Roman Giertych sugerował możliwość przedstawienia nowych materiałów dowodowych, które mogą mieć znaczenie dla śledztwa.
15: Na dzisiaj nas interesuje prawda, czy prezes pamięta wszystko, co było związane z wręczaniem koperty.
14: Sprawa była wcześniej umorzona za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, jednak po zmianie kierownictwa prokuratury została ponownie podjęta.
13: Austriacki biznesmen miał stracić ponad 1 300 000 euro. Znęcał się nad matką. Teraz grozi mu 5 lat więzienia. Są zarzuty dla 33-latka z Nowego Sącza. Mężczyznę podczas interwencji domowej zatrzymała policja, mówi Justyna Basiaga z komendy w Nowym Sączu.
16: Mężczyzna od ponad 2 lat, będąc pod wpływem alkoholu, miał się nad nią znęcać. Między innymi szarpiąc, uderzając, ubliżając jej oraz grożąc. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad osobą najbliższą.
13: Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu. Teraz Śląsk i utrudnienia dla pasażerów kolei. Najpierw awaria rozjazdów na wyjeździe z Katowic do Gliwic, później uszkodzenie kabla energetycznego, mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.
17: Pociągi poruszały się po jednym torze, wiele połączeń zostało odwołanych, inne były opóźnione.
13: Awaria została usunięta, ale jej skutki będą odczuwalne jeszcze przez wiele godzin.
18: SK2.
1: K2 News.
18: Błażej Stachewicz. Fikcyjne faktury na ponad 30 milionów złotych. Takie nieprawidłowości wykryła kontrola Dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Skontrolowana firma pozorowała sprzedaż towarów i usług m.in. w branżach motoryzacyjnej, przetwórstwa drewna czy agencji pracy tymczasowej. Faktury były wystawiane m.in. na osoby bezdomne. Z rykiem silników ruszą ulicami miasta, będą utrudnienia na ulicach. W weekend w Jeleniej Górze ruszy AMG Rally Karkonosze. Na kibiców czeka blisko 70 załóg. Oficjalne otwarcie na Placu Ratuszowym i OS-y w Strużnicy i Chrośnicy.
0: Minęła 11:00, w Dzień Elektryka. Wszystkim specom od gniazdek życzymy solidnego uziemienia. Tutaj Radio SK2 pędzimy z dziesiątką najlepszych polskich hitów w godzinie. Muzycznie na początek Monika Lewczuk, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
19: 10 hitów.
20: 10 najlepszych polskich hitów.

0: Kalendarzowe lato już za 2 tygodnie, a to muzyczne lato od formacji Nieżywych Schabów za nami w Radiu SK2. Dobrze, że ta zmiana pory roku nie wymaga przestawiania zegarków. Swoją drogą ten temat znowu wraca. Komisja Europejska chce zbadać, jak to całe przestawianie wpływa na nasze życie. Jest sporo osób, które są za jego zniesieniem i tłumaczą, że ciągłe żonglowanie godzinami bardzo mocno męczy organizm. Ja myślę, że chyba najbardziej drenuje nas ta burza mózgów. Czy mój piekarnik jest tak mądry, że w nocy przestawił się sam? Czy to nasz telefon się przestawił, a piekarnik oszukuje? Znajdź tu sabotażystę.
1: SK

Kule czasu Radia SKA2. Wrócimy do artysty, który, jak może się wydawać, no pracował totalnie bez tchu. Dowód to kilkanaście albumów studyjnych i można powiedzieć no niezliczona ilość wydań koncertowych. A wśród nich hymn, który niechybnie oznacza, że zima oficjalnie się skończyła. Przed nami w Radiu SKA2 Marek Grechuta i Wiosna, Ach to ty.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

Wszystko jedno, wszystko źle. To zespół LOR w dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. Gramy wam po polsku. Dobrze, że oni zrobili wszystko dobrze i że nie było im wszystko jedno. Polscy siatkarze zmietli dosłownie z planszy Kubę w pierwszym meczu Ligi Narodów. Wygraliśmy 3-0 w naprawdę pięknym stylu. Jutro z kolei mecz z naszym, no co trzeba powiedzieć, odwiecznym Nemezis, czyli Słowenią, a pojutrze z Japonią. Trzymamy kciuki za naszych siatkarzy, skoro nie możemy ich trzymać za piłkarzy.

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząby.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
6: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
7: Gdzie zaczynają się prawdziwe emocje? W nowej strefie Cupra Wrocław Północ. Przyjdź i poznaj modele Cupra wyposażone w nowoczesne technologie, które ułatwiają jazdę w mieście i zapewniają komfort podróżowania podczas długich tras. Sprawdź specjalną ofertę na Formentora z rabatem do 45 tysięcy złotych oraz Leona i Terramara w atrakcyjnym finansowaniu. Zapisz się na jazdę testową i przeżyj to, czego nie da się opisać. Strefa Cupra Wrocław Północ. Aleja Bricknera 46.

0: Historia lubi się powtarzać, a na malowniczych trasach powiatu karkonoskiego każdy zakręt to historia. Już 13 i 14 czerwca rajd samochodowy AMG Rally Karkonosze, Jelenia Góra i okoliczne gminy. Bądź tu, poczuj smak adrenaliny i kibicuj powrotowi do rajdowej historii regionu.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
5: I po reklamie.

0: gdzie się w przestworza zabrali nas panowie Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny. Komu tam wysoko się podoba, ten może zostać, a my lądujemy, bo przecież w samo południe czekają nas newsy w Radiu SK A2, a tu jeszcze rękaw trzeba przygotować. No działam.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play.

0: Ności od sklepu. Biedronka.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: W Jeleniej Górze popołudnie zapowiada się chłodno. Termometry pokażą około 13 kresek. Możliwe są drobne, przelotne opady, więc warto mieć pod ręką parasol. Wiatr będzie łagodny, a ciśnienie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Wieczorem zachmurzenie wzrośnie, ale temperatura utrzyma się na poziomie 13 stopni. Jutro podobnie, z maksymalnie 15 stopniami i szansą na przelotne opady. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
7: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Za niespełna godzinę rusza sejmowa debata nad wnioskiem PiSu o odwołanie szefa MSWiA. Zaraz potem planowane jest głosowanie. Prawo i Sprawiedliwość chce odejścia Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Swoje poparcie dla ministra zadeklarowały jednak wszystkie kluby partii tworzących koalicję rządzącą. Posłowie dywagowali na ten temat już wcześniej. Wtedy Lidia Czechak z PiSu zarzucała ministrowi, że nie panuje nad służbami.
8: Panie ministrze Kierwiński, jeżeli w czasie pokoju nie potrafi pan zapewnić bezpieczeństwa prezydentowi, dziennikarzom, politykom i zwykłym obywatelom, to co będzie w sytuacji prawdziwego kryzysu?
9: Nasze służby do mieszkania mamy prezydenta dotarły w ciągu 9 minut. Wszystko zadziałało zgodnie z procedurami.
7: Posłance PiS odpowiadał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Głosowanie wniosku najprawdopodobniej przed 13. Dodajmy, że Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec ministra Marcina Kierwińskiego. Nowa fala dezinformacji ze strony Rosji. O tym alarmuje polski rząd. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że MON zaangażuje wszystkie dostępne środki do walki z manipulacją i dezinformacją, między innymi związaną z programem SAFE.
10: Manipulacje i kłamstwa pojawiają się coraz częściej. Widać, że aktywność naszych adwersarzy ze wschodu została w ostatnich dniach i godzinach wzmożona.
7: A według szefa MON w ubiegłym roku NASK zgłosił łącznie 46 tysięcy treści dezinformacyjnych, z czego tylko 12% zostało usunięte. W Łódzkiem dziki niszczą całe hektary kukurydzy. Tak jest w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego.
11: Jest potężny problem.
12: Kukurydzę zasialiśmy, dziki przyszły, zniszczyły całe pole.
13: Uprawy są w 70-80% zniszczone przez dziki. No, są potężne straty, bo to koszty rolnik duże ponosi.
7: Z rolnikami rozmawiał Rafał Różycki. Według rolników jedynym rozwiązaniem jest zmniejszenie populacji dzików.
5: SK2 News. Jelenia Góra.
14: Błażej Stachewicz. Zaginął 16-latek. Policja z Lądka Zdroju poszukuje Grzegorza Jabłońskiego. Nastolatek w poniedziałek wyszedł ze szkoły i nie wrócił do domu. Rysopis i zdjęcie młodzieńca znajdzie się na stronie policji z Kłodzka. Najpierw zatrzymali rowerzystkę, a później jej męża. Poszło o narkotyki. Czynności potwierdziły, że 38-latka wielokrotnie udzielała narkotyków innej osobie, natomiast później w domu ujawniono metamfetaminę należącą do jej 50-letniego męża. Para została zatrzymana przez funkcjonariuszy z komisariatu policji w Kruszynie.
15: No i zrobił nam się środek tygodnia. Jednym poszło szybciej, innym wolniej, a my czas do weekendu odliczamy z pomocą najlepszych polskich hitów. W tej godzinie mam dla was m.in. Wandę i Bandę. Będzie też Zalia i zespół Perfect. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Jak to się mówi o takich piosenkach? Pościeluwa? No tak, tak, pamiętam ze szkoły. Wielki hiciar, romantycznie się zrobiło, to Paula w Radiu SK2. Schodzimy już z tej chmurki, bo przed nami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Halo? Czy ja dodzwoniłam się do pani Pauliny, bo dzisiaj macie u nas o 13 w kancelarii notarialnej u pani notariusz wizytę, to pani?
3: No, my z siostrą, tak.
2: Tak, dostałam informację, proszę pani, odnośnie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nie uwzględnili mi, proszę pani, tego egzaminu maszynopisania. Ja mam teraz z państwem kłopot, zależy wam bardzo.
3: No wie pani co, no tak, ale to w sumie to, bo tak nie rozumiem, o co chodzi.
2: Bo ja będę obsługiwała. Pani notariusz będzie robiła tutaj, proszę pani, wszystkie dokumenty, a ja później to przepisuję. I my, proszę pani, jako obsługa notarialna, co kilka lat mamy egzaminy tak zwanego maszynopisania bezwzrokowego. Mi nie zaliczyli w tym roku, proszę pani, dlatego muszę jeszcze raz zrobić kurs i poddać się egzaminowi.
3: No wie pani co, ja się nie spodziewałam, że to będzie taki problem i ja nie wiem, bo ja sama nie podejmuję decyzji, wie pani co.
2: A przy sprawach notarialnych to trzeba takie egzaminy, proszę pani, z maszynopisania wzrokowego, ale, i bezwzrokowego. No.
3: Ale wie pani co, bo teraz tak, co my mamy zrobić? Jeszcze raz pani powie, czy my mamy zrezygnować dzisiaj, czy...
2: A czy wie pani co, gdyby pani chciała zrezygnować, to aj owszem, bo ja muszę podejść do kolejnego kursu.
3: No wie pani co, my musimy tą sprawę mieć załatwioną, nie wiem, w ciągu, no, najlepiej tygodnia, nie? Więc nie wiem, czy...
2: Oj, nie, ja pani notariusz nie przepiszę. I teraz pani notariusz mi kazała wydzwaniać do wszystkich i się dogadywać, bo jeżeli, proszę pani, znajdziecie sobie notariusza, który poświadczy, że wy, proszę pani, maszynopisanie macie, albo nawet
3: a nie
2: ręcznie...
3: A może być jakiejś innej możliwości ręcznego?
2: Może być,
3: pisania,
2: może
3: bo nam
2: być.
3: To jest w sumie chyba obojętne. Ja właśnie, no nie wiem, bo wie pani, no jak gdybym ja mogła podjąć decyzję sama, ale ta sprawa dotyczy mi i mojej siostry i ja po prostu no,
2: może
3: czekam
2: być
3: na
2: ręcznie,
3: telefon.
2: Tylko że musi być, proszę pani, notariusz, który poświadczy, że wy ręcznie piszecie. To nie może być moja, proszę pani notariusz, do której idziecie.
3: Nie wiem, bo ja nie mieszkam w tym mieście, w którym załatwiamy tą sprawę, muszę tam dojechać i ja po prostu nie wiem, co mam. No dobra, no może da radę coś załatwić.
2: To byście przyjechali.
3: No, czyli tak, no. Inaczej, bo my musielibyśmy w tym mieście, czyli w Wrocławiu załatwić innego notariusza, tylko właśnie, czy ktoś się nam teraz zgodzi, tak, na 13, bo...
2: To może zapytajmy teraz, proszę pani, Ani.
4: Paulina, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
3: Ej, normalnie! Ale to ja mam żartować i wkręcać innych, a nie mnie.
1: Nosel wkręca.

0: Oddychanie, ważna sprawa. Powie i piosenkarz, i biegacz, i nurek. Zespół Perfekt. Każdy oddech twój. Gramy wam w Radiu SK2. Za to nagrodę za najciekawsze miejsce na swoją siedzibę otrzymają władze Pszowa na Śląsku, w sensie takim moim małym rankingu. Urząd trzeba przenieść, bo jest w nim ciasno, no i nie jest też przystosowany do potrzeb osób z wózkami. Stąd też decyzja, by przenieść siedzibę, uwaga, do dawnej kopalni Anna. Proszę bardzo. Czyli teraz za każdym razem, jak ktoś będzie chciał załatwić coś właśnie w tym urzędzie, obok odpowiedniego druczku i dowodu osobistego, będzie musiał wziąć kask i aparat tlenowy. Kilof chyba można zostawić w domu.
1: Najlepsze polskie hity.
2: Polskie hity.
1: SK2.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławomir Peśko. Mam dla was coś naprawdę...
5: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
4: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
5: Aha, a co można wygrać?
4: No więc do wygrania je...
6: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
4: Dokładnie, ale będzie się...
1: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniakika.
4: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
5: Reklama.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: Sarsa obecnie znajduje się w twórczym szale. Dosłownie chwilę temu wydała nowy singiel pod tytułem Czy będziemy się pamiętać, na który zresztą możecie oddawać swoje głosy w gorącej polskiej dwudziestce na sk2.pl, a kawałek jak w filmie gramy wam tuż przed godziną 13:00, przed nami newsy.
1: Reklama. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Gdzie zaczynają się prawdziwe emocje? W nowej strefie Cupra Wrocław Północ. Przyjdź i poznaj modele Cupra wyposażone w nowoczesne technologie, które ułatwiają jazdę w mieście i zapewniają komfort podróżowania podczas długich tras. Sprawdź specjalną ofertę na Formentora z rabatem do 45 tysięcy złotych oraz Leona i Terramara w atrakcyjnym finansowaniu. Zapisz się na jazdę testową i przeżyj to, czego nie da się opisać. Strefa Cupra Wrocław Północ. Aleja Bricknera 46. 13 czerwca, święto Twierdzy Srebrna Góra. Bitwa z udziałem 150 żołnierzy. Obóz wojskowy z XVIII wieku. Jarmark forteczny i inne atrakcje. Będzie się działo.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
9: I po reklamie.
10: W Jeleniej Górze szykuje się pochmurne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura nie będzie nas rozgrzewać, bo termometry pokażą maksymalnie 12 kresek. Wiatr umiarkowany, z północnego zachodu może nieco chłodzić, więc warto mieć coś cieplejszego pod ręką. Wieczorem słońce schowa się za chmurami, a temperatura wzrośnie do 13 stopni. Jakość powietrza pozostanie dobra, co jest dobrą wiadomością dla mieszkańców. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
11: Jest 13:00, newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Dwie kobiety w ciąży trafiły do szpitala. 20- i 30-latką zajmują się medycy po zderzeniu dwóch aut w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem.
12: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Passatem, wykonując manewr skrętu w ulicę podporządkowaną, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Golfa.
11: Mówi Anna Sławińska z policji w Skarżysku. W sumie pomocy medycznej potrzebowały 3 osoby. Okoliczności wypadku badają służby. Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków zadeklarował to właśnie w czasie wizyty w Białymstoku i zaznaczył, że nie boi się kolejnego uwięzienia przez reżim w Mińsku. Poczobut chce wrócić jeszcze przed zjazdem Związku Polaków na Białoruś.
13: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało. To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj. Nie zważając na to, Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
11: Przypomnijmy, Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po spędzeniu ponad 5 lat w białoruskim więzieniu został zwolniony i bezpiecznie dotarł do Polski. Jego uwolnienie stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. Jutro na stacjach taniej o kilka groszy. W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 92 grosze. Benzyny 98 6 zł i 56 groszy, z kolei litr oleju napędowego 6 zł i 43 grosze. To spadek o kolejno 4, 5 i 3 grosze względem dzisiejszych maksymalnych cen.
9: SK2 News.
14: Błażej Stachewicz. Sąd skazał przedszkolankę z Jeleniej Góry. Kobieta zapomniała zabrać dziecko na wycieczkę, a matkę pięciolatki zapewniała, że wszystko jest w porządku. Kara to 10 tysięcy grzywny i pięcioletni zakaz prowadzenia zajęć z dziećmi. 46-latka nie przyznaje się do winy. Do zdarzenia doszło w sierpniu 2024 roku. W piątek Europejski Dzień Walki z Czerniakiem, a dzisiaj darmowe badania w cieplicach. Przy Muzeum Przyrodniczym możecie odwiedzić mobilny gabinet, w którym sprawdzicie swoją skórę i przebadacie znamiona. Do godziny 16.
15: A gdybyśmy tak teraz wszyscy zapakowali się w rakietę i w stronę słońca, co wy na to? Ja wiem, że wy byście kogoś pewnie w stronę słońca wysłali, a sami byście tu zostali kombinatorzy. Ale słuchajcie, propozycja wycieczki w stronę słońca jest muzyczna od Eweliny Lisowskiej i tak otwieramy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Rafał Adamczak, dzień dobry.
16: 10 hitów. 10

0: kroplą deszczu. Gabriel Fleszar w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Słuchajcie, mamy taką tendencję, kiedy nawet jak pojawiają się fajne wynalazki dookoła nas, to my trochę zaczynamy w pewnym momencie marudzić, prawda? Samochody elektryczne, no super, super, fajnie, fajnie, ale gdyby tak można było ładować je w kilkadziesiąt sekund, no dobra, okej, w kilka minut, a przejechać dużo więcej, to byłoby jeszcze lepiej, prawda? I czekamy na to, aż się ta kwestia ładowania i zasięgu baterii poprawi. To samo z butelkomatami. No rzeczywiście, zbieramy, w weekend jedziemy do butelkomatu, potem przed nim długo stoimy, bo te wszystkie butelki wrzucamy po to, żeby tam parę groszy do nas wróciło. No to chyba w tej kwestii idą zmiany, bo jeden z marketów w Poznaniu uruchomił butelkomat, do którego można jednorazowo wrzucić nawet 100 butelek bez oddzielnego skanowania każdej pojedynczo, więc można hurtowo 100 butelek do środka, ciach i już. Ale wiecie co? Teraz ja trochę ponarzekam, a może to jest dobry pomysł, może ktoś to usłyszy i rozważy. W ogóle te butelkomaty to chyba powinny stanąć w naszych osiedlowych altankach śmietnikowych, tam gdzie wynosimy śmieci tak codziennie, na bieżąco. Wtedy nie byłoby tego wielkiego zbieractwa. Moglibyśmy od razu te butelki ciach i do śmietnika, tak wiecie, a to, co dostajemy w zamian, to na przykład mogłaby być, nie wiem, ulga w opłacie za wywóz śmieci albo jakaś tam w czynszu za mieszkanie. Co wy na to? Dobry pomysł? Jak tak, to pchnijcie to komuś dalej, niech się tym zajmie. Grzegorz Chyży i Tap, na chwilę w SC2.
1: Mogę obiecać ci, że nic nie zmieni się.

0: No, chyba, że to są łzy wzruszenia na przykład. To już zupełnie inna sprawa. Ewa Farna, bez łez, w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity. 27 minut po godzinie 13 na zegarkach. No, gramy najlepsze polskie hity, ale gramy też te, wiadomo, kultowe, a nawet bardzo kultowe.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Czas teraz na jeden z najbardziej charakterystycznych utworów polskiej, tak zwanej nowej fali lat 80. To będzie Skóra od zespołu Aja RL. Piosenka została nagrana przez ten zespół, którego wokalistą był wtedy Paweł Kukiz. Utwór po raz pierwszy został zaprezentowany na festiwalu w Jarocinie. Skóra opowiada o, no wiadomo, nietolerancji, wykluczeniu, potrzebie ucieczki od agresji, od codzienności. Tekst można tak naprawdę interpretować na wiele sposobów. Dla wielu słuchaczy był symbolem buntu wobec takiej szarej rzeczywistości lat 80. w Polsce. Charakterystyczne mamy tutaj połączenie rocka, elektroniki i chwytliwego dosyć refrenu. I to sprawiło, że utwór przez lata nie stracił na popularności, a nawet założę się, że jak go wam za chwilkę zagram, to będziecie nucić, bo ten zaśpiew jest taki dość charakterystyczny. Piosenka okazała się największym hitem ARL i to właśnie dzięki niej ten zespół na stałe zapisał się w historii polskiej muzyki. Co ciekawe, ten właśnie największy hit ARL powstał właściwie trochę przez przypadek. Igor Czerniawski po latach przyznał, że Skóra była wręcz muzycznym żartem i nikt w zespole nie spodziewał się, że stanie się właśnie takim fenomenem. Co więcej, utwór był tak odmienny od reszty repertuaru grupy, że nie został umieszczony na pierwszym albumie zespołu. Mimo to właśnie Skóra została zapamiętana jako wizytówka tego zespołu, zespołu ARL i jeden z symboli muzycznych lat 80. w Polsce. To co, gotowi na wspomnienia i na nucenie? Bardzo proszę, już teraz u nas ARL Skóra.

0: Piękny miesiąc mamy, w którym powitamy lato i powitamy wakacje. I chociaż nas dorosłych te wakacje jakoś tak średnio dotyczą, wiadomo, bo tylko dzieciaki będą mieć wolne, no to mam nadzieję, że w okresie wakacyjnym sezon urlopowy to już jest sprawa, która jednak was dotyczy. Kasia Sienkiewicz, były momenty na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, a Kasia Sienkiewicz teraz piękne momenty przeżywa w życiu, bo jeżeli chodzi o jej solową działalność sceniczną, to koncertuje ze swoim nowym zespołem, koncertuje solowo, za nią pierwszy koncert w tym nowym składzie, ale przed nią kolejne i przed nami, fanami, też kolejne takie spotkania z nowym wcieleniem Kasi Sienkiewicz, takim troszeczkę oddalonym od kwiatu jabłoni. Między innymi w swoich socialach Kasia Sienkiewicz zaprosiła na koncerty męskiego grania do Wrocławia i Warszawy, gdzie będzie miała okazję zaprezentować się właśnie ze swoim zespołem. Więc może to być jakiś wasz plan wakacyjny, gdzieś tam na tej mapie, swojej mapie wakacyjnej podróży, spotkania z Kasią Sienkiewicz, tym muzycznym, możecie sobie zaplanować. A wszystkie szczegóły, jeżeli chodzi o te koncerty i wydarzenia, to na pewno właśnie w socialach Kasi Sienkiewicz sobie wyłowicie. Virgin i Jaga już za chwilę w Radiu SK2. U Dody też fajnie się dzieje. Doda, wiadomo, od dawna działa solowo, a jej singiel Pamiętnik uzyskał status złotego. No i to są właśnie te powody do radości dla samej Dody i dla fanów. Za chwilę Doda z czasów, kiedy jeszcze była w szeregach zespołu Virgin i jej Jaga muzycznie w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb. Dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
3: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
2: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
3: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I po reklamie.

0: po prostu bądź. To Manam w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 14 i ja wiem, że są tacy, którzy czekają i na kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim i na skąd to się wzięło. A jesteście ciekawi, o czym dzisiaj wam opowiem? Ha, o nożyczkach będzie! Czy już dzisiaj coś mieliście okazję ciąć, wycinać i w ogóle zastanowiliście się, skąd się wzięły nożyczki? Jak nie, no to będziecie mądrzejsi o tę wiedzę już po godzinie 14. To jest SK2.
1: Reklama. Historia lubi się powtarzać, a na malowniczych trasach powiatu karkonoskiego każdy zakręt to historia. Już 13 i 14 czerwca rajd samochodowy AMG Rally Karkonosze. Jelenia Góra i okoliczne gminy. Bądź tu, poczuj smak adrenaliny i kibicuj powrotowi do rajdowej historii regionu.
2: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
11: Przygotujcie się na popołudnie w Jeleniej Górze z temperaturą około 12 kresek. Chłodne powietrze może przynieść ze sobą deszcz, więc warto mieć parasol pod ręką. Wieczorem nad miastem pojawią się gęste chmury, a termometry wskażą maksymalnie 13 stopni. Jutro prognozy wskazują na dalsze opady, a temperatura wzrośnie do 15 kresek. W piątek deszcz nie odpuści, a temperatura spadnie do 12 stopni. Pamiętajcie, że jeśli coś się zmieni w prognozach, damy wam znać za godzinę.
10: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. W Sejmie burzliwa debata nad wnioskiem o odwołanie szefa MSWiA. Złożyła go opozycja po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Andrzej Śliwka z PiSu zarzucał ministrowi Kierwińskiemu złe zarządzanie służbami i zdradę munduru.
12: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
13: Zdrada munduru to było weto pana prezydenta Nawrockiego przeciwko Straży Granicznej, Policji i SOP-ów. Marcin Kierwiński od świtu do nocy przychodził i mówił, nie odpuszczę tych pieniędzy.
0: Odpowiadał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Głosowanie zaraz po debacie. Belfast w ogniu. Do tego północnoirlandzkiego miasta skierowano dodatkowe policyjne siły z całej Wielkiej Brytanii. To po to, żeby powstrzymać ewentualne kolejne zamieszki. W czasie wczorajszych starć demonstrantów ze służbami ranny rannych zostało dwóch policjantów. Protesty, które zakończyły się podpaleniem domów, samochodów i starciami z policją, wybuchły po brutalnym ataku nożownika. Ten 30-letni Sudańczyk jest oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Jego ofiara, ponad 40-letni mężczyzna, straciła w ataku lewe oko. Pokaz akcji służb i okazja, aby zasiąść w fotelu pilota śmigłowca. Takie atrakcje przygotowano dla uczniów na pikniku edukacyjnym Wiedza ratuje życie. To w siedzibie głównej lotniczego pogotowia ratunkowego na lotnisku Warszawa-Bemowo.
9: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
14: Dużo guzików jest.
15: Pierwszy raz w takim helikopterze właśnie ratunkowym.
16: Fajne przeżycie. Chciałbym się przelecieć kiedyś takim helikopterem.
17: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
9: A już wiesz, gdzie się odpala silnik?
17: Jeśli klikniesz gdzieś tutaj jakiś guzik, to można odpalić. Chyba
9: to może nie klikajmy lepiej.
17: Mi nie przeszkadza, mogę lecieć.
0: Z Kubą i Antkiem, którzy zasiedli za sterami ratowniczego Eurocoptera, rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłyston.
1: K2 News. Jelenia Góra.
18: Tu Błażej Stachewicz. Pędził ponad 200 na godzinę autostradą A4. 58-letni wrocławianin został zatrzymany przez złotoryjskich policjantów po tym, jak jechał osobówką z prędkością 203 km na godzinę na odcinku A4 z ograniczeniem do 110. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł oraz 15 punktami karnymi. I to nie był jego pierwszy raz. Ścieżka rowerowa połączy Piechowice z Jelenią Górą. Jest umowa na wartą ponad 2 miliony złotych drogę. Wykonawca będzie projektował i budował, a rowerzyści będą śmigać pod koniec października.
0: Rach, ciach, ciach, skąd się wzięły nożyczki? Ja wam właśnie to powiem w naszym cyklu, skąd to się wzięło już za chwilę w Radiu SK2. A jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, to w tej dziesiątce męskie granie, tegoroczny hymn, Sanach, budka suflera, z którą wrzucimy Piąty Bieg i szklanka wody na początek od zespołu Baim. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 21 po drugiej to jest dobra pora na kolejną małą czarną. W pracy, w domu albo gdzie tam jesteście, nawet tak gdzieś w biegu, to można i na wynos, czemu by nie? Ania Dąbrowska muzycznie za nami w Radiu SK2.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się wzięły nożyczki? Dzisiaj o tym będzie. Jak się okazuje, nożyczki to jedno z najstarszych narzędzi, których używamy do dzisiaj. Ich historia sięga nawet 3-4 tysięcy lat wstecz. Pierwsze nożyczki pojawiły się prawdopodobnie na terenach starożytnego Bliskiego Wschodu około 1500 roku przed naszą erą. Nie przypominały tych, które znamy obecnie. Składały się z dwóch ostrzy połączonych elastycznym paskiem metalu. Po naciśnięciu ostrza się zamykały, a po puszczeniu samoczynnie wracały do pierwotnej pozycji. Przełom nastąpił w czasach starożytnego Rzymu, około pierwszego wieku naszej ery, to właśnie wtedy pojawiły się nożyczki z obrotowym nitem po środku, bardzo podobne do współczesnych. Taka konstrukcja była wygodniejsza, no i pozwalała na precyzyjniejsze cięcia. Przez kolejne stulecia nożyczki wykonywali głównie kowale i rzemieślnicy. W XVIII i XIX wieku wraz z rozwojem przemysłu rozpoczęła się ich masowa produkcja. Dzisiaj istnieją setki rodzajów nożyczek, od fryzjerskich, przez krawieckie, po chirurgiczne i specjalistyczne nożyce używane w przemyśle, a w Polsce nożyczki przez wiele lat były na tyle cennym narzędziem, że krawcy i fryzjerzy często przekazywali swoje najlepsze egzemplarze z pokolenia na pokolenie jako element zawodowego wyposażenia. No to może sobie coś utnijmy. A, jest nawet coś, co możemy uciąć bez nożyczek. Drzemka.
1: Skąd to się wzięło?

0: Robert Jansson i Kuba Badach. Małe szczęścia na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim, Westy 2. No różne są te małe szczęścia, różne. Jeżeli waszym szczęściem jest na przykład oglądanie seriali, to uwaga, Rancho wraca! Ruszyły prace na planie sześciodcinkowej kontynuacji tej kultowej produkcji. Już do swoich ról wrócili Cezary Żak, Ilona Ostrowska i Artur Barciś. Ja przypomnę, że emisja serialu Rancho została zakończona w 2016 roku po 10 sezonach, czyli 130 odcinkach. Teraz ta kontynuacja to będzie 6 odcinków, niby takie małe tyci, no ale jednak, mam nadzieję, że dużo radości dla fanów. Tapi, Sun & Grace i Dach muzycznie już za chwilę w SC2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Gdzie zaczynają się prawdziwe emocje? W nowej strefie Cupra Wrocław Północ. Przyjdź i poznaj modele Cupra wyposażone w nowoczesne technologie, które ułatwiają jazdę w mieście i zapewniają komfort podróżowania podczas długich tras. Sprawdź specjalną ofertę na Formentora z rabatem do 45 tysięcy złotych oraz Leona i Terramara w atrakcyjnym finansowaniu. Zapisz się na jazdę testową i przeżyj to, czego nie da się opisać. Strefa Cupra Wrocław Północ. Aleja Bricknera 46.
15: Jak mistrzowski wybór to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Kaufland jest

0: 9,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny, 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: I po reklamie.

0: Moja ulubiona piosenka Kaśki Sochackiej. Niebo było różowe. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Już za chwilę 15 i punktualnie o 15 najświeższe newsy, więc sprawdzimy co w kraju, co na świecie, co na naszym lokalnym podwórku również.
1: Reklama.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
10: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
11: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Disney Plus.
13: To jest mój czas.
12: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
14: Mam propozycję.
15: To nie jest jakaś wkrętka?
12: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
17: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
24: Czy można powtórzyć pytanie?
23: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
24: Tak.
23: Brawo!
25: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
26: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
27: I po reklamie.
28: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: W Jeleniej Górze popołudnie zapowiada się raczej chłodne, bo termometry pokażą około 13 kresek. Możemy spodziewać się opadów deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką. Ciśnienie będzie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie negatywnie na nasze samopoczucie. Jakość powietrza pozostanie w normie, dlatego nie ma powodów do obaw. Warto przygotować się na podobną aurę jutro, z temperaturą sięgającą maksymalnie 15 stopni i możliwością deszczu. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Jeleniej Górze za godzinę.
28: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
1: Jest 15. News ESKi 2. Jakub Konieczkowicz. Szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego odrzucony głosami koalicji rządzącej. Za odwołaniem głosowali politycy Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji i Partii Razem. W trakcie debaty nad wnioskiem posłowie opozycji zarzucali, że Kierwiński nie panuje nad służbami, mówi Michał Woś z PiSu.
2: Minister Kierwiński nie zdał tego egzaminu. Nie jest niefortunnym szefem resortu, jest dowodem na to, że ten rząd stracił panowanie nad tym, co najważniejsze, nad bezpieczeństwem Polek i Polaków.
3: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta, tak już jest.
1: Odpowiadał minister Kierwiński. Przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Intensywne opady deszczu, a także silne burze. MGW wydało ostrzeżenia w 9 województwach, dotyczą głównie południa i wschodu Polski. Najgorsza sytuacja ma być na Podkarpaciu. Ostrzeżenia potrwają nawet do czwartkowego popołudnia. Do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego oraz części małopolskiego swój alert wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W trakcie burz znajdź bezpieczne schronienie, unikaj otwartych przestrzeni, ostrzega RCB. Skręci meble, wkręci żarówkę, naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza jest kolejnym po Sosnowcu i Czeladzi miastem w Zagłębiu, które wprowadza program Złota Rączka. Mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
4: Moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze jej tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
5: Jeśli miasto ma taką możliwość, żeby podesłać osobę, która taką naprawę czy usługę wykona jeszcze za darmo, świetna inicjatywa.
1: A program Złota Rączka powstał po to, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo osób starszych oraz pomóc w codziennych sytuacjach.
6: SK2 News. Jelenia Góra.
14: Błażej Stachewicz. Już 13 i 14 czerwca AMG Rally Karkonosze. Zawody okręgowe dla rajdowców z całego Dolnego Śląska.
27: Samochody rajdowe, które na co dzień jeżdżą zawodnicy w rajdowych mistrzostwach Polski.
14: Mówi Gracjan Niemczyk, menadżer PR wydarzenia. Pierwszego dnia obejrzymy zmagania miejskie w Jeleniej Górze, to w sobotę, a w niedzielę zawodnicy wyruszą poza miasto na 2 odcinki specjalne. A ci, co nie złapią za kierownicę, mogą chwycić za kieliszek. Wypełniony trunkami z lokalnych winnic w czasie Jeleniogórskiego Festiwalu o Winie w Kotlinie również w weekend.
29: Dzisiaj Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Aj, no dobra, właśnie chyba aj jest na miejscu. Bryska, Lato, tak rozpoczynamy, potem Wiktor Waligura i Dry School, a potem Kasia Popowska i to będą właśnie najlepsze polskie hity, bo to jest SK2, Rafał Adamczak. Dzień dobry.

Takie fajne gitarowe granie, to klasyk oczywiście. Zespół Hej, Zazdrość, to jest K2 u nas, najlepsze polskie hity. 14 po trzeciej, szykujemy się na wakacje. Podróże wakacyjne, podróże urlopowe, kierowcy wiedzą, bo widać to też w statystykach sprzedaży, że warto mieć na pokładzie własnego samochodu kamerkę, która różne kontrowersyjne sytuacje i być może takie, które normalnie bez niej wymagałyby jakiegoś wyjaśnienia albo były trudne do wyjaśnienia. Warto taką kamerkę mieć na pokładzie samochodu, prawda? Która wszystko rejestruje. I te kamerki rzeczywiście w Polsce cieszą się coraz większą popularnością. Ich sprzedaż rośnie w zawrotnym tempie. Nie dziwne, ale uwaga! Jeżeli wybieracie się w podróż po Europie, to są kraje, gdzie no właśnie, ta kamerka jest nie do końca na legalu i nie to, że policjant przymknie oko. Za taką kamerkę w samochodzie możecie zapłacić ogromny mandat. I tutaj na myśl od razu przychodzi mi Austria, gdzie uwaga, mandat za posiadanie kamerki takiej nagrywającej wszystko dookoła naszego samochodu może być do 10 tysięcy euro, a w warunkach recydywy nawet do 25 tysięcy euro. Więc tam nie ma przebaczenia, moi drodzy. Jak wjeżdżacie do Austrii, koniecznie kamerkę trzeba zdemontować, żeby nie było niejasności, bo inaczej to mogą być najdroższe w wakacjach.

0: Kuba, Kuba, jakie ty znasz te powiedzenia? Bo jest ramię w ramię, może być łeb w łeb, co jeszcze może być?
1: Oko w oko jeszcze może być.
0: Ząb za... A nie, to za kolei za ząb. Okej, okay, dobra, zostawmy to. Ramię w ramię to Wiki Gabor i Kaja w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity, jak słyszycie. Jakub jest? Jest 15.30 na zegarkach. To jest czas, kiedy zajmiemy się skrótem najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz, proszę bardzo.
2: Uwaga kierowcy, Krajowa Dziewiątka w Świętokrzyskiem zablokowana po zderzeniu dwóch ciężarówek. To w miejscowości Łążek w powiecie sandomierskim. Jedna osoba została ranna, a trasa jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 17. Kompletnie pijany strzelił z wiatrówki do 14-latka. 48-latek z Gdańska usłyszał zarzuty za wydarzenia z niedzielnego wieczora. Teraz grożą mu 2 lata więzienia. Mężczyzna najpierw wulgarnie próbował przepędzić grupę nastolatków z osiedlowej Altany, a potem postrzelił z wiatrówki jednego z chłopców w okolice głowy. Poszkodowany trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę. Badanie wykazało, że mężczyzna w chwili zdarzenia miał około 3,5 promila. Puchar Europy Seniorów, a także Mistrzostwa Europy Juniorów we wspinaczce na czas. To już w weekend w Zakopanem w ramach imprezy Tatrafest 2026. Pod Giewontem powstaje właśnie 15-metrowa ściana wspinaczkowa z 2 torami, taka sama, na której Aleksandra Mirosław zdobyła złoto podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

0: Mówiłem, że dzisiaj dzień jazdy nago na rowerze i Marek napisał na naszym Messengerze: proszę się nie śmiać, różnych rzeczy w życiu się doświadczało. Koniec wiadomości. Marek, ja wiedziałem, że jak będziesz taki tajemniczy, to to będzie jeszcze wszystko bardziej intrygujące. Stachurski, Typ Niepokorny, Westy 2. Tak wam gramy najlepsze polskie hity. 17 minut do 16, zaraz Manam.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No więc do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
4: SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
3: Reklama.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
13: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Warius Manx i kultowy Orła Cień w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. Słuchajcie, taka samodzielna, domowa produkcja alkoholu. Ha, czy to w ogóle legalne? No właśnie, i na to pytanie w swojej prawdzie dzisiaj po godzinie 16 odpowie Jarząbek, a ja wam będę grał oczywiście po 16 i ode mnie dostaniecie Farbę, dostaniecie Lady Punk i duet Sanach i Kasia Kowalska. I to będzie tylko początek tej kolejnej godziny. Jakie jeszcze muzyczne niespodzianki przygotowałem? Bądźcie z nami, to jest SK2.
1: Reklama.
2: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
3: Gdzie zaczynają się prawdziwe emocje? W nowej strefie Cupra Wrocław Północ. Przyjdź i poznaj modele Cupra wyposażone w nowoczesne technologie, które ułatwiają jazdę w mieście i zapewniają komfort podróżowania podczas długich tras. Sprawdź specjalną ofertę na Formentora z rabatem do 45 tysięcy złotych oraz Leona i Terramara w atrakcyjnym finansowaniu. Zapisz się na jazdę testową i przeżyj to, czego nie da się opisać. Strefa Cupra Wrocław Północ. Aleja Bricknera 46. 13 czerwca, święto Twierdzy Srebrna Góra. Bitwa z udziałem 150 żołnierzy. Obóz wojskowy z XVIII wieku. Jarmark forteczny i inne atrakcje. Będzie się działo.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
15: W Jeleniej Górze w środowe popołudnie możemy spodziewać się lekkiego ochłodzenia. Termometry pokażą 14 kresek, a na niebie pojawią się chmury, z których mogą spaść przelotne opady. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Jakość powietrza będzie w normie, co na pewno ucieszy tych, którzy planują spędzić czas na świeżym powietrzu. Na jutro prognozy przewidują podobną aurę z temperaturą maksymalną do 16 stopni. Jeśli coś się zmieni, damy Wam znać za godzinę.
14: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Jest 16. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Trzeba wrócić do pracy i robić swoje. Tak minister Marcin Kierwiński komentuje odrzucenie wniosku o odwołanie go z funkcji szefa resortu spraw wewnętrznych. Sejm debatował dzisiaj nad wnioskiem złożonym przez PiS. Na Wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Czy minister choć przez chwilę mógł się obawiać utraty stanowiska?
16: Myślę, że nie, bo w obronę Marcina Kierwińskiego zaangażowany był sam premier, a poparcie od kilku dni podtrzymywali wszyscy koalicjanci, dlatego wynik głosowania był z góry przesądzony.
17: Uprzejmie informuję, że Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.
16: Sam minister już po głosowaniu nie szczędził uszczypliwości w stronę posłów opozycji.
1: Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robili.
16: Był to już drugi wniosek o wyrażenie wobec niego wotum nieufności i drugi złożony przez PiS.
10: Jutro stanie przed sądem. Dokładnie rok po tragedii ruszy proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w parku Glazia w Toruniu. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. O szczegółach nasza reporterka Marta Łazarska.
11: Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 czerwca. 19-letni wtedy Jomej Kert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po dwóch tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
10: Mężczyźnie grozi dożywocie. Pojedynek Meksyku i RPA otworzy jutro Mistrzostwa Piłki Nożnej. Tegoroczny mundial na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych niestety bez udziału Polaków, mówi Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski.
13: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. To mówią światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? To jest żenujące.
10: A pierwszy gwizdek mundialu jutro o 21:00.
18: SK2 News. Jelenia Góra.
19: Błażej Stachewicz. Naukowcy, samorządowcy i politycy rozmawiali o wykluczeniu komunikacyjnym regionu Karkonoszy, uderzającym w mieszkańców, przemysł i turystykę, mówi współorganizator konferencji Magdalena Baczyńska z Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych.
20: To trudna codzienność wielu mieszkańców naszego regionu, w tym naszych studentów.
21: Żadna uchwała, ani też ustawa nie jest w stanie z dnia na dzień zmienić sytuacji.
19: Dodaje dr Marcin Soboń ze szczecińskiego TWP. Dlatego ważna jest dyskusja, a ta rozpoczęła się już w stolicy Karkonoszy.
0: 3:16. Jak tam wolniej już? Po pracy można śmigać do domu? Czy jeszcze trzeba się trochę pokręcić po mieście i załatwić różne rzeczy? Bo czasami to tak właśnie wygląda. Słuchajcie, Jarząbek za chwileczkę do nas przyjdzie ze swoją prawdą. Dzisiaj taką, nawet odrobinę pikantną, ale dobre będzie miał rady, dobre, więc nasłuchujcie. A ja będę grał. Najlepsze polskie hity. Spokojnie, zaczynamy. Farba chce tu zostać, a potem Lady Punk i będzie Sanach z Kasią Kowalską, a w tej godzinie też Kuba i Kuba Demono oraz Lizar. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Kiedy umrę, kochanie, to Sanach i Kasia Kowalska w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. I zaraz będzie Kuba i Kuba, duet, który zdobył naszą sympatię o tym, że stygnie lato, jak ono nam się jeszcze nie rozpoczęło, ale lepiej być przed czymś niż już powoli zbliżać się do końca, prawda? Taka tam moja popołudniowa prawda.
1: Jarządek, prawdę ci powie.
2: Samodzielne przygotowywanie alkoholu, hit czy przekroczenie granic prawa? Coraz więcej osób w Polsce interesuje się domową produkcją trunków, ale czy to na pewno legalne? Jakie są ograniczenia? Sprawdźmy. W naszym kraju przepisy dotyczące alkoholu są dość surowe. Jeśli chcesz założyć firmę produkującą alkohol etylowy, musisz spełnić mnóstwo wymagań. Wdrożenie systemu kontroli, odpowiednie zagospodarowanie wywaru, posiadanie lokalu

Ważne, by alkohol pochodził z legalnego źródła i nie był przeznaczony na sprzedaż. Jeśli spełnimy te warunki, możemy bez problemu cieszyć się domowymi trunkami, tymi o niskiej zawartości alkoholu, a inaczej będzie kara. Pewnie też bardzo możliwy będzie kac moralny.

0: To jest bardzo dobra propozycja na teraz dla nas wszystkich, chociaż wiem, że pewnie łapiecie się za głowę, jak można tańczyć w sklepie, jak można tańczyć w korku, jak można tańczyć, kiedy robi się różne inne rzeczy. Czemu kręcisz głową, Kuba?
1: Tak po prostu.
0: A myślałem, że się nie godzisz z tym, co ja mówię. A mógłbyś tańczyć w sklepie w kolejce?
1: Mógłbym,
0: taki
1: oczywiście.
0: Taki z siebie odważniak? Sprawdzimy to.
1: No dobrze.
0: Bledka i tańcz za nami. Jak słyszycie, jest już Jakub. Czas na skrót najważniejszych newsów w STL2. Jakub Konieczkowicz.
2: Z informacji z ostatniej chwili, Karol Nawrocki poleci do Stanów Zjednoczonych na urodziny Donalda Trumpa. Polski prezydent otrzymał zaproszenie i w niedzielę wybiera się do USA. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. Za wyłudzanie świadczeń grozi jej nawet 8 lat więzienia. Do sądu w Szczecinie wpłynął akt oskarżenia dotyczący kobiety, która według śledczych nielegalnie pobierała świadczenia pielęgnacyjne za opiekę nad dwojgiem niepełnosprawnych dzieci. Jak się okazuje, Justyna S. umieściła swoje dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i nie poinformowała o tym szczecińskiego centrum świadczeń. Wyłudziła w ten sposób kilkanaście tysięcy złotych. Kobieta przyznała się do winy. Andrzej Poczobut otrzymał odznakę honorową województwa podlaskiego. To podczas spotkania z władzami Białegostoku i regionu. Sam Poczobut podkreślił, że comiesięczne pikiety w Białymstoku organizowane przez 5 lat dawały mu ogromne wsparcie. Zapowiedział też, że we wrześniu wraca na Białoruś, aby wesprzeć tamtejszy Związek Polaków.

0: Na oficjalne zakończenie roku szkolnego to tak a propos końca jeszcze trzeba trochę poczekać, bo w tym roku to 26 czerwca dokładnie wypada. Wtedy wiadomo, koszule, krawaty, jakieś eleganckie stroje. Człowiek idzie do szkoły, odbiera świadectwo. Chyba się trochę rozwężyłem tymi wspomnieniami. No a potem tylko wakacyjne szaleństwo i za to trzymamy kciuki. Elektryczne gitary wybrzmiały w Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity i za chwileczkę Natalia Zastępa.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Historia lubi się powtarzać, a na malowniczych trasach powiatu karkonoskiego każdy zakręt to historia. Już 13 i 14 czerwca rajd samochodowy AMG Rally Karkonosze. Jelenia Góra i okoliczne gminy. Bądź tu, poczuj smak adrenaliny i kibicuj powrotowi do rajdowej historii regionu.
4: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: I po reklamie.
10: Najlepsze

0: to ten, który teraz zaprasza nas na wielką stadionową trasę koncertową, obrotowy tour. Dawid Podsiadło, to co masz ty? Ten numer już wybrzmiał w Radiu SK2. Po godzinie 17 będą brzmieć kolejne najlepsze polskie hity, ale te zagra wam już Kinga Baryga.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Tomasz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
12: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
15: Wieczorem w Jeleniej Górze niebo zostanie całkowicie przykryte chmurami, a temperatura spadnie do około 14 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie powinien przeszkadzać w planach na wieczór. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie negatywnie na wasze samopoczucie. Jutro możecie się spodziewać przelotnego deszczu, ale nie martwcie się, bo temperatura wzrośnie do 16 stopni. To oznacza, że pogoda będzie całkiem przyjemna. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
14: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Tragedia w Warszawie. Drzewo przygniotło mężczyznę w okolicy Mostu Poniatowskiego.
16: Na miejscu czynności prowadzone są z udziałem prokuratora.
0: Mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. Wszystkie okoliczności tej tragedii wyjaśni śledztwo. Grzegorz Braun z sądowym zakazem rozpowszechniania treści godzących w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tak postanowił Sąd Apelacyjny w Krakowie. To już prawomocne orzeczenie. Przypomnijmy, że polityk
1: podważał wiarygodność instytucji i zaprzeczał istnieniu komór gazowych. Muzeum wytoczyło politykowi proces o naruszenie dóbr osobistych. O szczegółach Brian Bednarczyk.
13: W lipcu ubiegłego roku Grzegorz Braun stwierdził w wywiadzie, że tu cytat, mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. Jednocześnie lider Konfederacji Korony Polskiej negował historyczno-naukową wiarygodność Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Krakowie, który nałożył na polityka zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych treści wraz z grzywną i usunięciem wpisów w internecie dotyczących jego wypowiedzi. Sąd apelacyjny w Krakowie podtrzymał zakaz, ale uchylił konieczność zdjęcia postów i karę pieniężną.
1: A warszawska prokuratura wyjaśnia kwestię podważenia zbrodni nazistowskich w Auschwitz. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ankiecie udział wzięło ponad 140 tysięcy uczniów w wieku od 10 do 17 lat. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
17: Te dwie formy się nakładają, to znaczy stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
1: Mówi Szymon Wójcik z fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło sytuację przemocy, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3 z tych osób. Przypomnę, wsparcie psychologiczne można otrzymać za darmo 24 godziny na dobę, między innymi pod telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.
18: SK2 News. Jelenia Góra.
19: Błażej Stachewicz uciekał przed policją, bo miał 2 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Policjanci z Lubina zatrzymali 48-letniego mieszkańca Legnicy, który oprócz jazdy mimo zakazu był poszukiwany przez prokuraturę oraz policję, a także poruszał się pojazdem bez ważnego przeglądu, ubezpieczenia i z nieprawidłowymi tablicami rejestracyjnymi. Mężczyźnie grozi do 5 lat. Nowa inwestycja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Za 122 miliony złotych powstaje Centrum Edukacji. Przyszłe miejsce ćwiczeń lekarzy, pielęgniarek i ratowników ma ruszyć w listopadzie.
20: 3 minuty po godzinie 17. Najlepsze polskie hity grają dalej. Dzisiaj środa. Środa to taki mały piątek, więc można już świętować. Na pewno można świętować wyjście z pracy, jeżeli wyszliście z niej właśnie o godzinie 17. Jeśli nie, to spokojnie, najlepsze polskie hity grają dla każdego. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek doda i melodia ta.
18: SK2.

Budka Suflera. Takie tango. Tak wam gramy 15 minut po godzinie 17 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Czy wy zrobiliście się głodni? Jeśli tak, no to ja wam trochę pobudzę zmysły smaku, bo jak się okazuje, nasz klasyczny polski rosół może trafić na listę UNESCO. Jak się okazuje, to jest coś więcej niż zupa, ale my to wszyscy wiemy, prawda? Szczególnie kiedy w weekend, najczęściej w niedzielę, on się od rana tak gotuje, dochodzi i później myjemy. Taki ze swojskim makaronem, z pietruszką. Naprawdę robi się pysznie. Przyznajcie sami i wszyscy głodniejemy w moment. Otóż okazuje się, że Muzeum Pałacu w Wilanowie rozpoczęło taki projekt Tradycja Rosołu w Polsce. Celem tego projektu jest wpisanie zwyczaju przygotowywania i podawania rosołu na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. No, jak się okazuje, ta sama lista ma bardzo bogatą tradycję kulinarną, bo na niej znajdują się m.in. takie dania jak neapolitańska pizza, turecka kawa, francuska bagietka i tunezyjska harissa. No i wiadomo, tylko polskiego rosołu.

0: Natalia Kukulska i Wierność jest nudna. Ten kawałek dobrze znacie, a teraz delikatnie przenosimy się w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A jak wehikuł czasu, to cofamy się do jesiennej nocy 1985 roku. Bo to właśnie w tym czasie powstał numer C'est la vie, pocztówka Andrzeja Zauchy. Powstał tak naprawdę w jednym momencie, za jednym podejściem i stał się symbolem ulotności, tęsknoty i nieodwracalnej straty. Można powiedzieć, że to więcej niż piosenka, bo to jedyna taka rejestracja Zauchy i obraz Polski, której już nie ma. Andrzej Zaucha, C'est la vie, pocztówka. Posłuchajcie już teraz w Radiu SK2.

0: Ola Kendra i Bój się Boga, dziewczyno. Tak wam gramy w Radio SK2, 22,5 minuty przed godziną 18. Do 18 jeszcze trochę czasu zostało, co to oznacza, że pogramy wam jeszcze kolejne najlepsze polskie hity. Będzie między innymi Bajm, ale będzie też Kombi. A gdyby ktoś z was jechał już w kierunku domu i myślał o tym, że czeka go straszny czwartkowy poranek, to ja przypominam, że od 6 na posterunku nasza poranna ekipa. A jaka? No to oni sami wam już siebie bardzo dobrze przedstawią.
1: SK2. SK2. Autopromocja. Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: Perfekt, niewiele ci mogę dać. Tak kończymy godzinę 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity, ale także zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać na Messengerze Radio SK2. Zostawcie swój numer telefonu, a ja mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: czerwca. BISK. Scandinavian Sleeping and Living. I po reklamie.
1: Jest 18, News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Decyzja prezydenta możliwa jeszcze dziś. Ważą się losy Orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego. Po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA Karol Nawrocki chciał odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Otrzymał już opinię kapituły orderu. Teraz ruch jest po jego stronie. Szubienice znikną z krajobrazu Olsztyna, zamiast parking i schron. Pomnik wyzwolenia ziemi warmińskiej i mazurskiej zostanie usunięty. Rozbiórka monumentu, powszechnie nazywanego przez mieszkańców Szubienicami, jest częścią planowanej inwestycji na placu Ksawerego Dunikowskiego. Wstępne koncepcje mają być gotowe do końca sierpnia. Od dzisiaj, kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Jeśli chcemy zachować dotychczasowe blachy, wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. Dodajmy, zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce.
2: Minuta po godzinie 18, a my gramy dalej. Najlepsze polskie hity. Ewelina Flinta i Żałuję to na dobry początek. Przypominam, że za chwilę także zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Można się zgłaszać. Na Messengerze Radia SK2 zostawcie swój numer telefonu. Ja za chwilę wyjaśnię Wam, o co w tej zabawie chodzi, a później do kogoś z Was zadzwonię. A teraz gram najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Nie ma miejsca jak dom mrozu, czyli najnowszy numer, który gramy wam w radiu SK2, 14,5 prawie minuty po godzinie 18. To są najlepsze polskie hity. Nie dość, że gramy wam takie najlepsze polskie kawałki, to jeszcze wspólnie bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. Ale zanim się pobawimy, to ja jeszcze wam wyjaśnię zasady tej zabawy. Polega ona na tym, że zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się w 30 sekund odpowiedzieć na te pytania, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK2. Kto jest chętny? Jeśli są tu jacyś chętni, to zapraszam. Messenger Radia SK2 jest dla was otwarty. Zostawcie tam swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z was zadzwonię. SK2. A teraz gramy. Maryla Rodowicz. Wszyscy chcą kochać.

0: Dede Negra, kawałek podłogi. Tak wam gramy 27 minut po godzinie 18, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy się troszeczkę pobawili.
1: Nie mów tak,
2: nie mów tak,
1: nie mów nie.
0: A bawimy się właśnie w nie mów tak, nie mów nie i razem ze mną jest Aleksandra. Cześć Olu.
3: Witam cię bardzo.
0: To na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
3: Akurat zagniatam ciasto na szarlotkę.
0: O ja cię, ale smaku narobiłaś. Myślę, że nie tylko mnie, ale także wszystkim słuchaczom. No dobrze, to my ci trochę poprzeszkadzamy i pobawimy się wspólnie w nie mów tak, nie mów nie. Ja jeszcze ci na szybko przypomnę zasady. One są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań. Ty na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Czy jesteś gotowa?
3: Oczywiście.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Lubisz geografię?
3: Nie, tak średnio.
0: Ale tam było tak, jeszcze raz, dawaj Ola.
3: Słabo.
0: A historię?
3: Oczywiście.
0: Czy Bruksela jest stolicą Belgii?
3: Słabo kojarzę.
0: Czy Paryż jest stolicą Francji?
3: Oczywiście.
0: Aj, nie udało nam się niestety, Olu, bardzo mi przykro, ale mimo wszystko mam dla ciebie nagrody pocieszenia, więc mam nadzieję, że one też cię zadowolą.
3: Jak najbardziej.
0: Super, dziękuję ci bardzo w takim razie. No i życzę, żeby ciasto wyszło idealne i żeby dobrze smakowało do herbaty bądź kawy.
3: O tej porze to tylko herbata.
0: A, no to do herbaty, to do herbaty. Ewentualnie jakieś lody śmietankowe można dorzucić do tej ciepłej szarlotki. Zrobiłam się głodna.
3: Oj, dałaś pomysł.
0: Dobrze, to super, to trzymaj się w takim razie, Olu, wszystkiego dobrego. Buziaki, papa.
3: Dzięki, papa.
0: Pa.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: No nie zawsze wychodzi, ale zawsze mamy dla was też coś na pocieszenie. Są też najlepsze polskie hity, Lor, Wszystko jedno, wszystko źle, tak wam gramy w Radio SK2.

Osób w szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny ni tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Gips, Igo, ostatni dzień lata. Choć do ostatniego dnia lata jeszcze dużo czasu, to ten numer brzmi idealnie. I można go słuchać na przykład jadąc samochodem. Tak jest. A moi drodzy, dla wszystkich tych, którzy by zapomnieli, bo na przykład polska reprezentacja nie gra, to przypomnę, że jutro startuje Mundial. I pomimo tego, że naszych Polaków tam nie zobaczymy, nie będziemy mogli oglądać, to przygotowaliśmy razem ze Sławomirem Peszko dla Was coś specjalnego. Więcej zdradzać nie będę, natomiast dodam i podkreślę, że warto słuchać Radia SK2. Dlaczego? No proszę bardzo.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla Was coś naprawdę...
1: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
1: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania je...
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Już wkrótce w Radiu SK2.
3: SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: To będzie ostatnia reklama.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
1: I po reklamie.

0: Oscar Sims, Niech mówią, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a po 19 nie dość, że kolejne takie polskie kawałki się pojawią, to jeszcze przeniesiemy się w czasie, a to za sprawą wehikuł czasu w Radio SK2. Warto zostać ze mną, bo przygotowałam dla was coś specjalnego.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Cześć moi drodzy, tu Błażej Stachewicz. Miłośnicy wina i serów, dajcie głośniej, bo już w ten weekend rusza o winie w Korpinie, czyli 5. Jeleniogórski Festiwal Wina Polskiego. W centrum Jeleniej Góry będą na was czekać oczywiście czerwony lub biały trunek z lokalnych winnic. Będą także pyszne sery z lokalnych serowarni oraz coś dla duszy, czyli koncerty i tango pod gwiazdami.
0: Godzina 19 wybiła, a to oznacza, że już za chwilę, już za moment cofniemy się w czasie i posłuchamy nieco starszego numeru od zespołu Manam, Lipstick on the Glass. To już za chwilę, ale na dobry początek Cleo i Dom, a później Męskie Granie Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. No właśnie, nareszcie wakacje, tak będą mogli powiedzieć wszyscy uczniowie już za 15 dni. A teraz gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

Demono, statki na niebie. Tak wam gramy 14 minut po godzinie 19. To są najlepsze polskie hity, to jest Radio SK2. Swoją drogą wspominałam wam o tym, że do wakacji zostało 15 dni. I te statki na niebie, tak sobie pomyślałam, że wielu z nas, będąc w pracy, myśli już o wakacjach, o urlopie, o planowanych wyjazdach. I jak się okazuje, takie myślenie o urlopie i planowanie urlopu zwiększa poziom szczęścia. Bo przeprowadzono takie badania, w którym w tych badaniach wzięło udział blisko 2000 osób i wykazało ono, że osoby, które czekały na urlop, były szczęśliwsze niż te, które nie miały zaplanowanego wyjazdu. No i oczywiście wiadomo, że po powrocie różnice szybko zanikały. Ale warto ten urlop, moi drodzy, planować. I do tego zachęcam też was, drodzy szefowie. Namawiajcie pracowników, żeby oni już ten urlop planowali. Wtedy ich praca i produktywność będą zdecydowanie lepsze.

0: Łukasz Zagrobelny i Życie na czekanie, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy delikatnie cofnęli się w czasie.
1: SK2, wehikuły czasu.
0: Przenieśmy się teraz do roku 1984. Zespół Manam wydaje nowy numer. Numer o tytule Lipstick on the Glass. Wiecie, że inspiracją do tego numeru, według wspomnień Marka Jackowskiego, była szminka zostawiona na szkle przez kobietę o imieniu Mariola, którą poznali właśnie w Londynie. Słowa napisała tutaj Cora. Utwór wyróżnia się tym, że tutaj podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio do drugiej kobiety. No, w latach 80. ta piosenka była odebrana bardzo odważnie, a nawet pikantnie, jak udało mi się znaleźć, no bo ze względu tutaj głównie na te dwuznaczności i niedopowiedzenia w tekście. Ale co ja wam będę więcej opowiadać? Po prostu posłuchajcie. Wehikuł czasu w Radiu SK2, czyli Manam, Lipstick on the Glass już teraz.

0: Pamiętaj mnie.
1: Sarsa, czy będziemy się pamiętać? Ten numer czeka już na Was w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Wystarczy, że zajrzycie na stronę sk2.pl i tam możecie na ten numer zagłosować. Bo kto wie, może on się pojawi w gorącej, na gorącej liście gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w Waszych rękach, macie czas do piątku do godziny 18. Wchodźcie na sk2.pl, tam zakładkę gorąca polska dwudziestka i jak dacie plusik przy swoich ulubionych numerach, to kto wie, może one pojawią się na podium. Wszystko w Waszych rękach, więc głosujcie, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie m.in. szampan od Sanach i Kamil Bednarek i List.
2: SK2. Reklama. Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: To już jest ten moment, kiedy po tych wszystkich zajęciach dodatkowych możecie trochę wyluzować. Wyprostować nogi na kanapie, zrobić sobie herbatę i posłuchać najlepszych polskich hitów. A takie po godzinie 20 będę wam grać. Między innymi Maryla Rodowicz, ale także Natalia Schroeder się pojawią.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. To będzie ostatnia reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Zaglądamy do kina, bo tam już niebawem będzie się nieco zmieniał repertuar Jeleniogórski Helios. Zaprasza was już od najbliższego piątku na kolejne premiery. Dla starszych widzów to Dzień Objawienia, premierowo już od 11.50 w najbliższy piątek. Natomiast nieco młodsi poczekają do środy. O 12.00 rusza premierowo Toy Story 5.
0: Wybiła godzina 20. Rozpoczynamy kolejne granie najlepszych polskich hitów. Już za chwilę Jugopolis, Maciej Maleńczuk, Ostatnia Nocka. A co u was? Co porabiacie w ten dłuższy, zdecydowanie dłuższy dzień? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radio SK2. Mam kubki radiowe, którymi bardzo chętnie się podzielę. A teraz gram. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
8: SK2.

0: Wiktor Waligura, Dryskul. Cztery pory roku, tak wam gramy 13 minut po godzinie 20 w Radiu SK 2. To są najlepsze polskie hity. A ja pytałam się was, co robicie? I odezwał się do nas nasz stały słuchacz Marcin z Zaklikowa. Jak on tutaj mówi, zaraz wam też powiem dokładnie o co chodzi, to Marcin zdecydowanie deszczu się nie boi, z cukru nie jest, bo on podjął pracę w terenie, a bardziej w swoim własnym ogródku. Przygotowuje, praca idzie u niego jak zawsze pełną parą, stawia sobie właśnie taras obok domu. I słucham was. Jak zawsze jedno jedyne radyjko SK2. Pozdrowianka z Zaklikowa z ulicy Krzywej dla wszystkich słuchaczy. No to Marcinie, my też pozdrawiamy. No i trzymaj się, żeby ten deszcz cię nie przeraził i żebyś taras wykończył. No bo szczęśliwa żona to szczęśliwy mąż. Pamiętajcie o tym, więc taki taras, taka kawka na tarasie będzie idealna.
1: SK2.
0: No dobra, a jak dorzucimy do tego jeszcze najlepsze polskie hity, to już w ogóle jest kombo i zestaw idealny. Patty, zabiłeś tę miłość, nie ma nas, to już teraz w Radiu SK2.

mrozu. Napad 25 minut po godzinie 20. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. No to co, jest pięknie, więc gramy dalej. Na przykład odezwała się też do nas Kasia, która napisała na Messengerze Radia SK2, że ona już wróciła do domu, po pracy. Była też na spacerze, na rowerach z dziećmi i teraz przyszedł czas na odpoczynek i szykowanie kolacji. No to tak do tego szykowania kolacji ja gram ci, Kasiu, twoją imienniczkę, Kasia Sienkiewicz i były momenty już teraz w Radio SK2, ale to nie tylko dla Kasi, to dla was wszystkich, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. SK

0: Zuza Jabłońska, Odfiltruj rzeczywistość. Tak, gramy wam 20 minut przed godziną 21. A już za chwilę kolejne najlepsze polskie hity, bo Golec Orkiestra na nas czeka, ale także Bledka. Natomiast gdybyście się zastanawiali, co was może rano pobudzić, to myślę, że po pierwsze jest to dobra, mocna kawa, a po drugie jest to nasza porankowa ekipa, czyli Jarząbek i Wajda. A co oni będą robić, jak ten poranek z nimi wygląda, no to już posłuchajcie sami.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i słowa na K. To ja dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro o 17. Kinga Baryga, trzymajcie się i pamiętajcie, że najlepsze polskie hity grają wam aż do białego rana.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Cześć moi drodzy, witam was gorąco. Druga połowa czerwca zapowiada się wyjątkowo, bo będzie muzycznie i kabaretowo. Już 15 czerwca o godzinie 19 w Teatrze Norwida to śpiewa Kraków, czyli Beata Robotycka i Jacek Wójcicki. Magiczny. To magiczny wieczór z muzyką krakowskich kompozytorów. Natomiast tydzień później, 22 czerwca i 20.15 kabaret Ani Mrumru ze swoim najnowszym programem Mniej Więcej.
9: Magazyn lokalny.
11: Przy mikrofonie Maciej Rylkiewicz. Zapraszam na wywiad z osobą, która nie jest znana w przestrzeni publicznej, a pomimo poważnych wypadków dalej przejeżdża setki kilometrów tygodniowo na tak zwanej kolarzówce czy szosie. Jak to robi i czym się motywuje?
12: Marcin Spychała.
13: Normalnie zapytałbym o funkcję, ale wiem, że rozmawiam z zastępcą dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach. Rozmawiam z nauczycielem, rozmawiam z osobą, która organizowała przez wiele lat turnieje dla dzieciaków e-gier, udowodniała, że gry to też pewnego rodzaju pasja, sposób funkcjonowania, sposób uczenia się. A jaki jest pana sposób na pasję? Czym się pan interesuje? Czym się pan zajmuje?
12: Ja aktualnie, poza tym, że jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych, to przy okazji tego naszego profilu związanego ze sportem, z rywalizacją e-sportową, oczywiście interesuję się e-sportem, gram w gry komputerowe, natomiast też jednocześnie staram się uprawiać sporty tradycyjne, te, na które zdrowie jeszcze pozwala. Tutaj mam na myśli głównie kolarstwo.
13: Wyniki, które pan, przepraszam za słowo, kręci na rowerze, są bardzo, bardzo imponujące. Jakie w ostatnim czasie udaje się robić? Robić rzeczy.
12: Czy tak, kwestia imponująca to jest zawsze aspekt porównawczy. No, dla mnie one mogą być imponujące, ponieważ jednocześnie pracując zawodowo, no tego czasu jest zdecydowanie mniej, tak? Nie jestem profesjonalnym kolarzem, nie mam całego dnia, żeby trenować od rana do wieczora, tylko robię to w czasie wolnym po pracy, kiedy pozwala na to możliwości pogodowe i czasowe. Natomiast no, w ostatnim okresie czasu, na przykład teraz w miesiącu grudzień, rywalizuję z kolegą, który mieszka na Teneryfie. Kto z nas pokona większe przewyższenia w zakresie miesiąca? Grudnia, 29 tysięcy metrów przewyższenia zrobionego, co jest wynikiem na pewno, myślę, że świetnym. No, jest rekordem życiowym w moim przypadku.
13: Okej, pan nie jeździ w tym momencie po karkonoszach, bo jest zima w tym momencie, w którym rozmawiamy, a w jaki sposób?
12: Jeżdżę głównie na trenażerze, czyli prawdziwy rower podpięty do ustrojstwa, w cudzysłowie nazwijmy trenażera, który łączy się bezprzewodowo z komputerem. Komputer narzuca trasę i ją odwzorowuje w warunkach rzeczywistych, czyli podajemy wagę kolarza, podajemy wagę roweru. W zależności od wybranej trasy ona jest odwzorowywana, czyli wszystkie odcinki płaskie, podjazdy, zjazdy są symulowane tak, jakbyśmy je pokonywali w rzeczywistości. No i w takich warunkach, w miejscu, niestety w miejscu, w zaciszu domowym, jak to mówię, na balkonie, uruchamiam wentylator, otwieram okno i kręcę w miejscu, pokonując w ten sposób trasy.
13: Te cyfry robią wrażenie, 29 tysięcy przewyższenia. Jeżeli by to tak na jeden dzień jazdy, na ileś godzin jazdy przełożyć, to ile wychodzi?
12: Jak jeżdżę w warunkach rzeczywistych po naszych karkonoszach, to staram się, żeby na każdych 100 kilometrach było 1000 metrów przewyższenia. Na 100 kilometrów potrzebuję około 4 godzin. z jakimiś tam drobnymi postojami, więc to powiedzmy 4 godziny. No jeśli człowiek by się uparł i jeździł same podjazdy, tak, czyli wybrałbym podjazd na Zachełmie, czy na Michałowice, czy jakikolwiek inny i go jeździł góra, dół, góra, dół, góra, dół, no to takie 1000 metrów myślę, że w pionie jest do zrobienia w ciągu 2 godzin.
13: A jak wyniki na szosie?
12: W tym roku 4 razy zdarzyło mi się wyjść na dwór. To było związane z tym, że w okresie przed operacją biodra, do której myślę, że też dojdziemy, no był okres zimowy. Tak? To była zima, początek wiosny. Wtedy też żona stwierdziła, że nie będę jeździł na rowerze do czasu operacji, czyli to już się przesunęło z automatu do czerwca. Operacja miała być w kwietniu, w koniec końców wydarzyła się w czerwcu. Ja cały czas miałem po zimie ten rower podpięty w systemie trenażera, więc też nie zależało mi jakoś bardzo, żeby rozłączać jedno, organizować sobie inny rower, żeby chwilkę pojeździć, bo też miałem świadomość, że wracając po operacji znowu nie wrócę do tego rowera w warunkach rzeczywistych za prędko, więc już miałem przygotowany jakby rower do treningu, więc operacja, rehabilitacja i pierwszą jazdę, którą zrobiłem w tym roku na dworze, to był listopad. Więc na przełomie listopada, grudnia udało mi się 4 razy wyjść na dwór.
13: W zeszłym roku jak to wyglądało?
12: W każdym poprzednim roku starałem się osiągnąć około 10-11 tysięcy kilometrów łącznie. Na to się oczywiście składa trenażer plus jazdy na dworze, tak powiedzmy w proporcjach pół na pół. No to też dużo zależy od aury, tak? Mamy czasami taką zimę jak teraz, że na dworze jest piękna pogoda i na dobrą sprawę mógłbym się skusić wyjść dzisiaj pojeździć na dworze, a czasami tego śniegu jest mnóstwo, tak? Leży miesiącami, więc tak bym oszacował, że 10-11 tysięcy kilometrów przy 120-130 tysiącach przewyższenia w proporcjach powiedzmy pół na pół, no ale to też mocno związane dzisiaj z biodrem, bo kiedyś w zasadzie wszystko robiłem na dworze, no a teraz jednak trzeba troszeczkę uważać na siebie i jak jest mokry asfalt, to nie wychodzę na dwór.
13: Doszło do wypadku, przez to była ta operacja biodra. Cóż to był za wypadek?
12: Miał miejsce 8 czerwca, idealnie tą datę też pamiętam, 2019 roku, bo to było równiutko na tydzień przed wyścigiem w Trutnowie, który rok wcześniej też startowałem i chciałem ten start powtórzyć. To było 100 km ze startem w Trutnowie i metą, zahaczające połową trasy po stronie czeskiej, w połowie po polskiej, czyli powrót przez Przełęcz Kowarską, Przełęcz Okra, z metą w Trutnowie i z kolegą postanowiliśmy, który przyjechał zresztą z Norwegii na rywalizację ze mną. W poprzednim roku o 16 sekund dojechałem przed nim, czyli tak przy 100 km 16 sekund to duża różnica nie była, więc chcieliśmy się ponownie zmierzyć i tydzień wcześniej wyjechaliśmy na taki objazd trasy, żeby zobaczyć, co się zmieniło w perspektywie tego roku, gdzie asfalty wymienili albo gdzie wymieniają. No i na tym objeździe trasy po stronie czeskiej zdarzyła się sytuacja, że delikatnie deszcz popadał, zrobił się mokry asfalt. Ja prawdopodobnie jechałem też za szybko, zbagatelizowałem ostry zakręt w lewo w momencie, kiedy już wiedziałem, że ten zakręt jest nie do zrobienia. Nacisnąłem na hamulce, koła się uśliznęły, a to rower szosowy, to ma styk z podłożem prawie jak łyżwa. No i w wyniku upadku złamałem szyjkę kości udowej.
13: W konsekwencji co się stało?
12: Tak jak wspomniałem, złamałem szyjkę kości udowej, czyli wylądowałem na ziemi bez możliwości poruszania się, wstania, jakoś czołgałem się na pobocze. Kolega wezwał karetkę, przyjechała policja jako pierwsza, później karetka, odwieziono mnie do szpitala w Trutnowie, zrobiono badania. Dostałem informację, że potrzebna jest operacja. Zapytano mnie, czy u nich, czy w Polsce. Poprosiłem, że w Polsce, czyli organizacja transportu medycznego z Polski do Czech i z powrotem. W karetce zapytano mnie, który szpital. Ja już wtedy byłem przygotowany, że Kamienna Góra. W Kamiennej Górze zadano mi pytanie, czemu nie Jelenia Góra, skoro jestem z Jeleniej Góry. No ale skoro już tam byłem fizycznie, to przyjęto mnie na oddział, oczywiście wcześniej zobaczono na wyniki badań, które przeprowadzono w Czechach, czyli potwierdzono, że oczywiście operacja tego biodra będzie konieczna. No i to był początek mojego oczekiwania na tą operację, kiedy zawieszono mi nogę na wyciągu. To też takie fajne przeżycie, jak zobaczyłem, w jaki sposób się w tej sytuacji, przynajmniej mojej, unieruchamia kończynę, czyli przewierca się kolano na wylot i w to miejsce się montuje klamrę, którą się podwiesza na łóżku. No i w ten sposób 5 dni nieruchomo leżałem, jak warzywko, czekając na operację. Oczywiście nie skończyło się to już wtedy operacją endoprotezy, ponieważ stwierdzono, że jestem zbyt młody. Czyli ta żywotność tych endoprotez nie jest do końca życia. Może u osób starszych tak, czyli montując taką endoprotezę w wieku 60-70 lat, no prawdopodobnie wymiana u pacjenta już nie wchodzi w grę. Natomiast montaż u kogoś, kto ma 41 lat, no to się lekarzom wydał jakby niewłaściwy, albo jak to lekarz powiedział, wie pan, endoprotezę można zamontować zawsze, ale żal by było nie spróbować zrobić tego na śruby. Czyli wmontowano mi wtedy 3 śruby takie koniulowane po 11,5 cm każda, która miała zespolić tą złamaną szyjkę kości udowej. No dzisiaj wiemy, że to się nie udało, czyli potrzeba było tej operacji już docelowej z endoprotezą.
13: Co było dalej? No bo po tej operacji często ludzie mogliby się poddać i już nie wrócić na rower.
12: Podejrzewam, że tak. Ja już też byłem blisko takiej sytuacji, ponieważ na każdą zmiankę o rowerze to cała rodzina, żona, to już w stan lękowy czy nerwowy dochodziły. Jak pytałem, kiedy mogę wyjść na rower albo co się stało z rowerem po wypadku, to słyszałem, że to już nie jest moje zmartwienie. Ten rower już mi nigdy nie będzie do niczego potrzebny, żebym o nim zapomniał i nie będzie już tego więcej. Więc po wypadku oczywiście, po tej operacji, wiele miesięcy rehabilitacji. Tu teraz mi się taka sytuacja przypomniała, kiedy trafiłem po 3 miesiącach od operacji na pierwszą wizytę kontrolną i wtedy dostałem, w cudzysłowie nazwijmy to, piernicz od lekarza, że miałem zalecenie, że kończyna ma być w odciążeniu. Ja stwierdziłem, wyczytałem w internecie, że odciążenie to jest obciążanie kończyny do 20% wagi ciała. To od razu wyliczyłem, że to w moim przypadku powiedzmy do 25 kg. No i przez te 3 miesiące, troszeczkę się poruszając o kulach, starałem się tą kończynę leciutko obciążać. Na wadze wcześniej sprawdziłem, ile to jest 25 kg, żeby nie przesadzać. I tak kuśtykałem na tyle, na ile mogłem. A tu się okazało, że ona miała być w ogóle bez dotyku podłoża. Czyli tu już sobie proszę wyobrazić 3 miesiące takiej wegetacji totalnej, gdzie nawet nie można tą kończyną w jakikolwiek sposób sensowny operować. Później oczywiście pozwolono mi obciążać ją 30 kg, później 40 kg, później 50, 60, ale to już w tym momencie minął prawie rok. No i na 60 w zasadzie zakończyłem, ponieważ nie byłem w stanie przenieść ciężaru większego na tą nogę, ponieważ od razu czułem ból w biodrze. To był efekt, no dzisiaj wiemy po czasie, niezrośniętej tej szyjki kości udowej. Mimo że w perspektywie czasu dostałem oczywiście zaświadczenie, że to jest zrośnięte i zakończenie leczenia, natomiast ja wtedy cały czas miałem problem z funkcjonowaniem. Nie byłem w stanie chodzić, jeśli już chodziłem, to może nie o kulach, o skikami. Czyli jak wychodziłem na jakiś spacerek tam 5-kilometrowy, to skikami. Lekarz wtedy też potwierdzał, że gdybym to miał niezrośnięte, to 5 kilometrów bym nie przeszedł. No ale to było też te spacery z zaciśniętymi, że tak powiem, zębami i walką o przetrwanie, ponieważ po 5 kilometrach to ledwo byłem w stanie wejść po schodach do domu, ponieważ już ta noga była totalnie zmęczona. Więc tak w ten sposób funkcjonowałem. No a w perspektywie czasu się okazało, że to się w zasadzie nie zrosło.
13: Kiedy pan usiadł pierwszy raz na rower po operacji? Czy to był też czas, kiedy panu towarzyszył ból?
12: Tak, ból towarzyszył do dnia tej operacji, którą miałem w tym roku. Czyli przez 4 lata nie było dnia, w którym by to nie bolało. No jedyną taką pozycją bezbolesną to była pozycja siedząca. Czyli wszystko, co się sprowadzało do poruszania się, czy po domu, czy gdziekolwiek na zewnątrz, czy nawet jazda na rowerze, to był element bolesny. Bólu, tak jakby każdy krok, to często opisywałem znajomym, że można to porównać do wbijania szpilki w biodro przy każdym kroku, który się wykonywało. to też spanie nierealne, bo z jednej strony połamane biodro, no to na tym boku się nie za bardzo da spać, a na drugim nie za bardzo można wyleżeć całą noc, więc to pobudki w nocy przez te 4 lata, co godzinę, co dwie, żeby się jakoś obrócić. Każdy element, moment obrócenia, no to jest przebudzenie, tak? Przebudzenie związane z bólem. No to tak jakby kogoś bolał ząb, tak? Bolał ząb i żyjmy teraz 4 lata w bólu związanym z bólem zęba.
13: Kiedy udało się wsiąść na rower?
12: Myślę, że gdzieś tak po 6 miesiącach, 6-8 miesięcy po operacji, ale to był trenażer. To był trenażer, czyli jakieś tam krecenie w domu, jazda na dworze, to dopiero 2020 rok, czyli i to też na pewno nie w zimie, czyli bliżej lata, czyli patrząc, że miałem operację w czerwcu 2019 roku, to myślę, że tak bliżej czerwca 2020 roku rozpocząłem jazdy na dworze.
13: Jak lekarze na to zareagowali?
12: Lekarze uważali, że ruch jest świetny. Ja za każdym razem, jak byłem u lekarza, to pytałem, czy to nie jest problem z tym biodrem, że ono się nie zrasta, że z nim są problemy takie, jakie były, bo na przykład za dużo chodzę, albo na przykład za dużo jeżdżę, albo jeżdżę zbyt mocno. No, lekarz stwierdził, że to dobrze, że uprawiam sport i dużo ruchu, ponieważ wtedy wymuszam większe ukrwienie tej złamanej szyjki kości udowej, a większe ukrwienie generuje aspekt wzrostu. Więc skoro mogę, to idźmy w tą stronę, żebym nie rezygnował z tego, a jedynie uważał, żebym nie upadł, tak? No bo w tym momencie, teraz też po czasie wiemy, że skoro to się wszystko trzymało na śrubach, bez wzrostu kostnego, no to jakiekolwiek potknięcie, upadek, no to w pierwszej kolejności by to z powrotem chrupnęło w tym miejscu, a nie w jakimkolwiek innym. Więc uważałem na siebie, żeby nie upaść i to się udawało, o dziwo, bo w przeszłości wypadki to były notoryczne, więc zacząłem na siebie uważać. Musiałem się nauczyć nowych zachowań, typu jak zeskoczyć z roweru na przykład, albo jak dojeżdżałem do świateł i trzeba było zejść z roweru, no to musiałem sobie zakodować w głowie, że to musi być zeskok na zdrową nogę, a nie jednocześnie na obie, albo nie daj Boże na prawą. No ale to jest już czynnik, który w pewnym momencie się wykonuje podświadomie, tak? Już człowiek później nie myśli o tym, jak ma zejść z roweru, albo jak ma się na nim zatrzymać, tylko po prostu wie, że to trzeba wykonać tak, a nie inaczej.
13: Jakie długości udało się pokonywać z tym bólem?
12: Z tym bólem to też ciekawa sytuacja, ponieważ w pewnym momencie, jak dostałem zaświadczenie o zakończeniu leczenia i lekarze dostrzegli ten wzrost kostny ze zdjęć RTG, to ja stwierdziłem, no to skoro się zrosło, no to jestem zdrowy i będę jeździł znowu więcej na rowerze, tak jak w przeszłości. I tutaj pierwszym takim wyjazdem, no w zasadzie też rekordowym do tej pory w moim życiu, to był jednego dnia objazd Karkonoszy. I to było 202 km i 4100 metrów przewyższenia, gdzie objechaliśmy z kolegą te całe Karkonosze. No dzisiaj wiem, że zrobiłem to ze złamanym biodrem. Ten objazd Karkonoszy zaskutkował tym, że nawiązałem kontakt z Łukaszem tutaj z Jeleniej Góry, który organizuje wyjazdy i z tego żyje zawodowo. Wyjazdy w okresie jesieni, zimy, wczesnej wiosny. Nazwijmy to w ciepłe kraje, gdzie można się przygotować sportowo do sezonu, tak? Czyli to są wyjazdy dedykowane sportowcom, którzy chcą uniknąć tej naszej byle jakości związanej z zimą w Karkonoszach i potrenować na świeżym powietrzu w ciepłych krajach, ale też dla takich amatorów jak ja, którzy chcą przeżyć jakąś tam przygodę w życiu i po tym objeździe Karkonoszy kolejnym ruchem w sierpniu już był mój wyjazd w Dolomity na tydzień czasu. No i ten wyjazd mi się tak przypadł do gustu, że kontynuowałem to później na Teneryfie w minionym wrześniu minionego roku 2022, to wróciłem znowu z takim wyjazdem w Alpy, więc takie trzy wyjazdy, no okazało się, że one też były ze złamanym biodrem, ponieważ to złamanie, pomimo tego, że lekarze stwierdzili, że jest wzrost kostny, no to jak za każdym razem byłem na wizycie kontrolnej, robiono mi zdjęcie RTG, to ja cały czas mówiłem, że to biodro mnie boli, nie jestem w stanie chodzić, nie jestem w stanie przenosić ciężaru ciała na to biodro i coś jest nie tak. W międzyczasie stwierdziłem, że zrobię sobie operację kolana, bo może to jednak z kolana promieniuje ten ból jakoś nietypowo do tego biodra, więc to też nie pomogło.

0: straciła te 4 cm na długości w związku z przykurczem mięśni, które, przed którym to bólem się bronił organizm w ten sposób. Dzisiaj już mam nogi równej długości, także ta operacja endoprotezy biodra z tego roku rozwiązała wszystkie problemy, począwszy od bólu, poprzez długość nogi. Dzisiaj jestem, nazwijmy to w cudzysłowie, zdrowym człowiekiem.
1: Cześć, jak pan jeździł z tym bólem, to jak to wyglądało? Wsiadał pan na rower, zaczynał pan kręcić ten ból, też towarzyszył, tak jak pan wcześniej wspomniał, że idąc była wbijana szpila, to co, teraz przy każdym obrocie kołowrotka był ból?
0: Nie, aż tak nie było. No, rower ma tą zaletę względem chodzenia, że tyłek kolarza siedzi na siodełku, czyli tyłek, okolice tyłka biodra są jakby w odciążeniu. Podczas jazdy na rowerze pracują mięśnie. Czyli tutaj na rowerze nie było to aż tak drastyczne jak przy chodzeniu, więc oczywiście to nie była sytuacja totalnie komfortowa, taka, że czułem się totalnie zdrowy. Ja wiedziałem, że tą nogę mam słabszą. Zresztą w wyniku tych wszystkich miesięcy, kiedy nie mogłem się poruszać, to zanik mięśnia był po prostu straszny, więc przyjmowała w tym momencie rolę siłowego pedałowania noga zdrowa, a tą chorą starałem się jedynie uzupełnić jakby obrót. Czyli uzupełniałem obrót delikatnie, lewą nogą mocniejszy nacisk, prawą delikatnie, lewą mocniejszy i w ten sposób próbowałem się poruszać, jeździć na rowerze w Alpach, co też było dziwnym zderzeniem z rzeczywistością, bo wydawało mi się, że mieszkając w Karkonoszach, to my tutaj mamy góry. Natomiast jak zobaczyłem Alpy i te sławne podjazdy typu Passo Pordoi, Dział, Fedaja, Falzalego, Przełęcz chociażby, to jest inny świat.
1: Co jest takiego fascynującego, żeby codziennie wsiąść na te dwa kółka no i się męczyć dla osoby jeszcze tym bardziej z takimi problemami zdrowotnymi?
0: Ja ogólnie jestem osobą, która uwielbia rywalizację, czyli nie jestem w stanie bez tej rywalizacji żyć i uwielbiam się zmęczyć fizycznie, czyli tak w cudzysłowie powiem upodlić się. Czym bardziej się upodlę, tym jestem bardziej szczęśliwszy, dlatego kocham na przykład trenażer i to będzie dla większości osób, które odsłuchają ten wywiad, będzie przerażeniem, bo najczęściej jest sytuacja taka, że jak ktoś kupi trenażer, wsiądzie na niego raz, drugi, trzeci i za chwilę jest oferta sprzedaży, bo to nie jest dla niego. Natomiast ja uwielbiam czynnik związany ze zmęczeniem i nawet jak pokonuję większe trasy, to lubię się doprowadzić do sytuacji takiej, że mam już dość, ale jednak jeszcze kawałeczek przejadę, dokręcę do tych 100 czy 150 km albo pokonam kolejną jakąś tam górkę, których było wcześniej 4 czy 5, to jeszcze zróbmy tą szóstą. No po prostu tak mam. Takim dziwnym może jestem przypadkiem, że uwielbiam zmęczenie, uwielbiam wysiłek, uwielbiam rywalizację i kolarstwo pozwala mi się w tym zakresie realizować. No bo w zasadzie tylko kolarstwo ze sportów tradycyjnych mi w tym momencie zostało. No i ono też było ze mną przez 18 ostatnich lat, bo więzadło zerwane w kolanie w 2005 roku wykluczyło mnie z piłki nożnej, z siatkówki, z koszykówki, z biegania, więc w zasadzie zostało pływanie i kolarstwo. No i to kolarstwo jest i będzie.
1: No dobra, to jakie plany na przyszłość?
0: Żeby może się jak najbardziej ogarnąć wagowo, bo to odwieczny mój problem, co uda mi się trochę zbić wagę, to za chwilę ona wraca. No tak też mam, więc chcę jeszcze te 6 tygodni wykorzystać, żeby jakoś tam do tych 105 kilo, aspekt marzenia powiedzmy, ale realny do zrobienia, zejść, czyli do 105 kilo. Chciałem w tym roku wejść w temat maratonów ultra, ale nie wyścigowo, tylko w zakresie wyzwania, żeby ukończyć. Czyli takie 300, 400, 500 kilometrów, może wyjazd nad morze jednego dnia, w ciągu dnia, ale no niestety chyba zrezygnuję z tego po rozmowie z lekarzem po operacji w zasadzie, kiedy usłyszałem, że wszystko nadmiernie eksploatowane zużywa się szybciej i tutaj usłyszałem, że ta endoproteza ma szansę wytrzymać do 20 lat normalnie wykorzystywania.

0: aktywa na co dzień. Natomiast każde takie nadwyrężanie tej endoprotezy będzie prawdopodobnie skracało jej żywotność. A to będzie problemem u mnie, ponieważ no nie można w nieskończoność do tego stawu zaglądać. Tam już dzisiaj jest ta kość skrócona, ucięta, wbita ta endoproteza, więc tutaj nie za bardzo są możliwości, żeby to ciągle tam zaglądać, wyciągać, coś z tym robić. Więc jak lekarza zapytałem, co to znaczy rozsądna jazda na rowerze, i zapytałem, czy to 300 km to jest jakimś problemem, to się na mnie dziwnie popatrzył i usłyszałem, że po co jeździć 300 km rowerem, jak to można zrobić autem. No i chyba w ten sposób też mi przemówił do rozumu, że 300, 400, 500 km to chyba jednak sobie jeszcze trzeba w tym życiu odpuścić, skupić się może na mniejszych dystansach, i chyba w tą stronę pójdę. Chociaż mam jeszcze taki plan i też go zrealizuję w tym roku. On jest też przełożony przez ostatnie 2 lata, bo jednym z nich miał być objazd karkonoszy, który zrobiłem, a drugi plan to było plan zaliczenia dotknięcia, że tak powiem, 3 krajów jednego dnia, czyli Polski, Czech i Niemiec. I taką traskę mam narysowaną, ona ma 233 km i 2700 metrów przewyższenia, więc myślę, że w tym roku to zrobię z kolegą i to będzie jakby zamknięcie tych takich bardzo długich dystansów.
1: Dlaczego się pan nie poddał?
0: Trudne pytanie. No, mógłbym grać w gry komputerowe, jak większość dzisiaj społeczeństwa młodych ludzi. Kocham ten sport. Mógłbym powiedzieć, że kocham. No, lubię. Lubię tą prędkość pokonywania, powiedzmy, terenu czy odległości. Lubię wysiłek. Lubię sport. Lubię rower. No, nie uważam, że jedna czy druga operacja powinna sprowadzać się do tego, że przejdę na tryb siedzący, leżący, albo będę z siebie robił inwalidę, bo może niekoniecznie trzeba, aczkolwiek to czas pokaże, tak? Ile ta endoproteza wytrwa. Mam nadzieję, że te 20 lat na pewno, znaczy na pewno to nie wiadomo, ale że wytrwa 20 lat i że wtedy będzie też informacja zwrotna, że nie było warto rezygnować z tego typu rzeczy.
1: Miał pan wsparcie w bliskich?
0: Znaczy tak, ja mam cały czas wsparcie, no na pewno ze strony żony, bo normalna inna osoba to by zlikwidowała wszystkie rowery i w ogóle byśmy nawet może nie mieli rozmowy na temat jakiegokolwiek roweru. Chociaż ona też nie lubi, jak ja wychodzę na dwór. Mama też nie lubi, bo się też ciągle martwi. Dzisiaj mam system przyjęty taki, że jeżdżąc na dworze co 30 minut, no muszę się odezwać, że żyję. No i dobór też tras jest inny. Tak, kiedyś jeździłem w tym naszym ruchu bardzo dużym, czyli te odcinki Cieplice, Jelenia Góra, mnóstwo samochodów. Teraz staram się gdzieś tam jeździć z mniejszym natężeniem ruchu, czyli Antoniów, Kopaniec, Rębiszów, Grudza, Mirsk. Te rejony, świetne asfalty, mało samochodów. Też uważam na siebie, także tutaj żona się cieszy, jak jeżdżę na trenażerze, bo to w domu, bo to bezpiecznie, tutaj sobie krzywdy zrobić nie można. No a wyjście na dwór, no zawsze jest jakimś tam elementem dyskusyjnym, czy ja muszę na pewno na ten na dwór iść, a popatrz, ten asfalt jeszcze nie wyjstek do końca. No niestety, no jakieś tam ryzyko ponoszę, staram się je minimalizować do niezbędnego jakiegoś tam minimum. Mam 3 rowery do jazdy na dworze, więc jak widzę, że tam ten asfalt może nie do końca idealnie jest suchutki, no to idę w kierunku roweru górskiego albo gravelowego. No jednak ta szerokość opon daje tam inny poziom bezpieczeństwa. Jak już jest całkiem tak jakoś dramatycznie źle, znaczy tak, no jak jest dramatycznie źle, mokro, to nie wychodzę, tak jak powiedziałem, nie wychodzę na dwór, ale jak już tam, powiedzmy, zdarzy się, czasami się zdarzy, że jadę te 60 czy 80 km i też spadnie, no to wtedy wiadomo, że już jadę bardzo ostrożnie, a jak mam możliwość wyboru trasy, to idę w kierunku Szutrów, czyli takie z Górzyńca w kierunku na Rozdroże Izerskie, tam gdzie są rezerwat krokusów, tam gdzie jest Polana Czarownic. No wiadomo, że tutaj ten mokre podłoże to nie rzutuje aż tak bardzo w zakresie jakiejś tam jazdy.
1: Tacy uczniowie?
0: Nie wiem, czy nawet uczniowie mają świadomość, że jeżdżę na rowerze. Na takim portalu Strava, gdzie moi znajomi, większość świata kolarskiego zgrywane swoje treningi, tam mam z dwóch uczniów, którzy tam próbują, powiedzmy, jakiejś aktywności fizycznej, bo widzę, że i trenażer się pojawia, i jakaś tam jazda na rowerze górskim, ale to jest w zasadzie dwójka uczniów. Natomiast nie wiem, czy większość szkoły w ogóle ma świadomość, że jest ktoś taki w mojej osobie, który tam te kilometry codziennie rąbie, jakieś przewyższenie, jakieś chore tematy. Nie wiem, prawdopodobnie jakby zrobić taką ankietę anonimową w szkole dla 200 uczniów, to 170 by powiedziało: pierwsze słyszę.
1: Życzę panu, żeby tych wyzwań na pana drodze, na ścieżce, którą pan pokonuje, było coraz więcej, bo tak jak pan powiedział, jest to jeden z takich czynników motywujących do działań, także tego życzę. Dziękuję państwu bardzo. Moim i państwa gościem był
0: Marcin Spychała.
1: Dzięki, do usłyszenia. Maciej Rybkiewicz.

0: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wraz ze mną jest Łukasz Duda z Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Cześć Łukaszu, witam Cię gorąco.
2: Dzień dobry.
1: Tak zastanawiałem się, jak Cię przedstawić i myślę, że chyba najbardziej z mojej perspektywy pasowałoby do Ciebie animator i wymyślacz, taki twórcy animacji, które ożywiają już chyba od blisko 20 lat Jelenią Górę.
2: Wymyślacz bardzo mi się podoba.
1: Czyli co, trzymamy
2: to
1: się tej funkcji.
2: Świetna, jeszcze takiej nie miałem.
1: W takim razie witam Państwa bardzo gorąco, ponownie w naszym magazynie lokalnym w Radio Supernova i Jelenia Góra, a wraz ze mną jest Łukasz Duda, naczelny wymyślacz Jeleniogórskiego Centrum Kultury, osoba, która odpowiada za bardzo wiele inicjatyw, które z pewnością są Państwu znane. Ja nie będę ich wszystkich wymieniał, bo dzisiaj będziemy skupiać się na tych związanych z najmłodszymi jeleniogórzanami, takimi jak na przykład Pesteczka, albo to, o czym chcemy dzisiaj przede wszystkim popowiadać, to Skok w Blok. Ja bym zaczął od nazwy, bo nazwa jest fajna, wpada w ucho, rymuje się i bardzo ładnie wyjaśnia to, co robicie. Ty jesteś autorem tego pomysłu?
2: Tak, tak się złożyło, że 16 lat temu wymyśliłem takie hasło Skok w Blok. No, naszą głównym taką ideą, która wtedy nam przyświecała, było dotarcie do dzieciaków, które spędzają swoje wakacje w Jeleniej Górze, które spędzają swoje wakacje w domach, na swoich podwórkach. Ja pamiętam doskonale ten czas, kiedy to ja byłem mały i ta rzeczywistość polska wyglądała nieco inaczej niż teraz. I faktycznie na podwórku spędzało się bardzo dużo czasu i chciało się, żeby jednak coś się wydarzyło, żeby coś się zadziało. Zawsze oczywiście powstawały bazy, różne pomysły, etc. Natomiast kiedy przyjechałem do Jeleniej Góry 16 lat temu, faktycznie pojawiło się taki pomysł na to, żeby w jakiś sposób zaanimować, zrealizować jakieś działania, które będą adresowane do najmłodszych mieszkańców miasta i które przede wszystkim będą aktywizować społeczność lokalną największych osiedli bardzo rozciągniętej Jeleniej Góry. I pamiętam doskonale tą akcję w 2008 roku, kiedy po raz pierwszy wyruszyliśmy z jednym namiotem, z teatrem lalkowym, z kilkoma ławeczkami i rozpoczęliśmy naszą przygodę skokową, która całe szczęście trwać do dziś.
1: Jakie były początki Skoku w Blok? Bo obecnie ta impreza jest już rozpoznawalna, jest rozbudowana, ma charakter międzynarodowy. Tu nie tylko Polacy biorą w tym udział, ale także Czesi. Chyba też Niemcy się pojawiali, jeżeli się nie mylę. Natomiast początki chyba nie były tak bardzo rozbudowane.
2: Wiesz, początki w ogóle są trudne. Jeśli chodzi o animację społeczności lokalnej, w mieście jednak bardzo też dużym, jak Jelenia Góra, no zawsze spotykamy się z pewnymi obawami, z pewnym takim, co to jest, po co to jest.
1: Czyli co, ludzie w oknach, na poduszkach.
2: Oczywiście, to ja pamiętam doskonale ten czas, kiedy podjeżdżaliśmy wtedy jeszcze właśnie jednym samochodem osobowym z małą przyczepką. Rozpakowywaliśmy się, to trwało, cała akcja trwała kilka godzin. Dzieciaki się gdzieś pojawiały, ale była taka nieufność, zastanawianie się, byliśmy obserwowani i żaden system do obserwacji wigilacji nie jest to tak dobry jak obserwacja sąsiedzka.
1: Czyli wszystkie babcie, ciocie, na pewno poduszkowce tak zwane się pojawiały.
2: W związku z powyższym jednocześnie byliśmy najbardziej strzeżoną grupą w Jeleniej Górze w tym czasie, aha, kiedy realizowaliśmy nasze działania. Ale ten początek był trudny, ale był też piękny.
1: Przepraszam, jeszcze wejdę w słowo. A pamiętasz może ten moment taki, kiedy udało się przełamać ten impas? No bo na początku też pewnie jakiś taki brak zaufania, nie wiadomo, co się dzieje, kto to jest, co tam się będzie robiło. I był taki moment, że wy już staliście się swoi na tych podwórkach.
2: Wiesz, te pierwsze, mam wrażenie, takie 5 lat chyba, to były takie działania, w których faktycznie potrzebowaliśmy tego, żeby mieszkańcy się do nas przyzwyczaili, żebyśmy się poniekąd stali sąsiadami.
1: Czyli zapracowywaliście na to,
2: tak,
1: zaufanie.
2: My też bardzo dużo wtedy poszukiwaliśmy, dlatego że zmienialiśmy sobie lokalizacje co roku, staraliśmy się być w różnych miejscach, aczkolwiek mamy takie lokalizacje, w których jesteśmy od 16 lat zawsze już właściwie i to są takie nasze podwórka, na które jedziemy, ale to też właśnie jest zasługa w dużej wymierze sąsiadów, zasługa taka sąsiedzkiej współpracy. Ci mieszkańcy po prostu jakby czekają na nas co roku. No fantastyczne jest to, że ta impreza dojrzewa wraz z dojrzewaniem naszych młodych uczestników. Dzieciaki, które wtedy brały udział, miały 12 lat. No, dzisiaj już mają 28.
1: To już wymiana pokoleniowa
2: zaczyna następować wymiana pokoleniowa i jest to dla nas też taki świetny feedback, w jaki sposób ta impreza się rozwija, co jeszcze możemy zaproponować. Fantastyczne też jest to, że ta wymiana pokoleniowa dotyczy również samych spektakli. One właściwie od 16 lat gramy bardzo zbliżone spektakle, może w innych formach, ale te historie są znane. Natomiast co roku widzimy te otwarte buzie, które oglądają te przedstawienia. Oczywiście to jest już inny skok w blok niż ten, który był na początku.
1: No, dojrzewa wraz z odbiorcami.
2: Oczywiście dojrzewa wraz z odbiorcami, ale jednocześnie też rozwinął się bardzo mocno infrastrukturalnie. W Jeleniogórskim Centrum Kultury napisaliśmy kilka dużych projektów, które dały nam możliwość też rozwoju w związku z powyższym. Dzisiaj ta impreza ma bardzo rodzinny oczywiście charakter, ale z drugiej strony jest bardzo konkretnie ułożonym takim planem, który realizujemy każdego dnia przez 6 dni w Jeleniej Górze.
1: Do projektów jeszcze chciałem wrócić, zapytać, jak one wpłynęły na zmiany w skoku. Natomiast wcześniej poruszyłeś taki temat podwórek, miejsc, w których przeprowadzacie imprezę. I mam wrażenie, że chciałeś powiedzieć właśnie, że jedne miejsca lepiej się sprawdzają na tę imprezę, inne troszeczkę gorzej. Od czego to zależy?
2: To wszystko jest uwarunkowane. My mamy taki przekrój całym zespołem Skoku w Blok, gdzie widzimy każde z miejsc, do których docieramy, jest absolutnie inne. Ze względu również na społeczność jeleniogórską, która na Zaborzu jest absolutnie inna niż na osiedlu dwudziestolecia.
1: No właśnie tu uprzedziłeś moje pytanie. Sobieszów, mamy Cieplice, mamy Zaborze. Czym ta publiczność się różni? Gdzie te różnice się pojawiają?
2: Inny odbiór to jest inne zaangażowanie. Mhm. Mamy osiedle Orle, gdzie tamto jak przyjeżdżamy, to po prostu, wiesz, dostajemy propozycje obiadów i ciasto przez balkon, a czasami i mamy widownię na balkonach. To jest już taka tradycja, że po prostu mamy widownię tą młodszą i starszą, która po prostu nas ogląda gdzieś zewsząd. Jesteśmy bardzo blisko przytuleni do bloku. W innych miejscach jest znowu inaczej. No, czasami jesteśmy na placach zabaw, więc na tych placach zabaw mamy taką rotację dzieci. No po prostu te społeczności są inne. Jest inne zaangażowanie. Nie mówię, czy lepsze, czy gorsze, bo to absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest po prostu inaczej. A dla nas najważniejsze chyba jest to, że udało się przez te kilka lat wypracować pewien schemat pracy i udało się wypracować pewną formę, która jest z jednej strony formą rozrywkową dla dzieci i dla dorosłych, a z drugiej strony jest formą bardzo edukacyjną.
1: Celem tutaj nie jest tylko zabawa i to, żeby te wakacje były przez 6 dni nieco bardziej kolorowe.
2: Taki cel też jest.
1: Jasne.
2: Ale z drugiej strony bardzo nam zależy na tym, żeby dzieciaki mogły dotknąć teatru, dotknąć sztuki cyrkowej, dotknąć również animacji, sprawdzić w jaki sposób tak naprawdę, czym jest ta materia, w jaki sposób można ją rozwijać. Być może dla kilkorga z nich będzie to jakieś marzenie na przyszłość. Być może ktoś z nich kiedyś w przyszłości pomyśli sobie, że to jest moja droga. Kolejny cel, kolejny bardzo ważny dla mnie, to jest kształcenie u podstaw. Jeśli dzisiaj chcemy mówić o tym, że kultura ma kłopoty, że z kultury wysokiej bardzo mała grupa społeczności czy też społeczeństwa korzysta, to jeśli będziemy zapominać o pracy u podstaw, jeśli będziemy zapominać o dzieciakach, którym czasami wystarczy po prostu dać tą marchewkę, to oni nie będą z tego korzystać. Natomiast jeśli będziemy ich przyzwyczajać do tego, że tego rodzaju formy są edukacyjne, w których oni mogą się realizować, w których oni mogą brać udział, w których mogą się rozwijać i rozwijać swoje pasje, mamy szansę na to, że ktoś z nich wróci. To jest, wydaje mi się, taki cel nadrzędny naszej pracy jako animatorów kultury, żeby z jednej strony dawać impulsy, stymulować do do odbioru, do pracy, ale z drugiej strony mieć takie poczucie tego, że to w dużej mierze od nas, artystów, animatorów, zależy to, czy ta publiczność w przyszłości będzie chciała uczestniczyć w naszych działaniach. Po tych kilku latach już w Jeleniej Górze widzę, że faktycznie jest tak, że ta publiczność wraca. Mam też takie poczucie tego, że czasami te pomysły muszą być scalone w jakąś jedną całość, muszą być dedykowane jakby poszczególnym sezonom, bo mówimy tutaj dzisiaj o Skoku w Blok, który jest niewątpliwie jedną z najcenniejszych i najważniejszych działań animacji środowiska lokalnego, natomiast z drugiej strony on bardzo mocno też wpływa na wszystkie te działania, które realizujemy stricte profesjonalnie. Mówię tutaj zarówno o repertuarze Teatru Odnalezionego, Teatru Edycji Limitowanej, grupie warsztatowej Sta Art, Pesteczce, wielkim festiwalu Pestka, który stał się dzisiaj też takim, można powiedzieć, źródłem poszukiwań teatru niezależnego, nieinstytucjonalnego, ale jednak w kooperacji z teatrem instytucjonalnym. Ale to wszystko musi każdego sezonu być w jakiś sposób scalone i musi odpowiadać na pewne potrzeby społeczne. Te, które dotyczą Jeleniej Góry, bo to jest dla nas najistotniejsze. Jesteśmy teatrem, jesteśmy instytucją kultury i Jeleniogórskim Centrum Kultury, jak sama nazwa wskazuje, jeleniogórskim, więc my działamy w naszym obszarze. Ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że nasze działania są adresowane jednak do szerszej grupy odbiorców, bo my realizując nasze działania, realizując nasze projekty, realizujemy tutaj u nas w Fiotceku, czy też w mieście, natomiast odbiorcami nie są tylko jeleniogórzanie. Plus to, że my również wyjeżdżamy z tymi działaniami, promując nie tylko siebie jako instytucję, czy poszczególnych artystów, ale promując przede wszystkim też miasto, które powinno być w swoim założeniu miastem bardzo otwartym. Jelenia Góra zawsze była miastem również wielokulturowym, w związku z powyższym jakby samo się ciśnie na usta to, że jest jednak wielonarodowa w jakiś sposób. Jakiś czas temu, przy okazji trochę innej historii, wymyśliłem takie hasło jako wymyślacz.
1: Już nie chciałem dopowiadać, ale...
2: Wymyśliłem takie hasło Jelenia Góra, miasto z kulturą. Jakby głównym takim celem tego hasła było to, żeby pokazać, że w Jeleniej Górze naprawdę dzieje się bardzo dużo rzeczy. My ze sobą wszyscy w jakiś sposób współpracujemy na różnych płaszczyznach, ale musimy pamiętać o tym, że mamy dwa teatry instytucjonalne, mamy teatr ofowy, mamy teatr osób z niepełnosprawnością, mamy teatr młodzieżowy, mamy galerie.
1: A przepraszam, wejdę ci w słowo. Nie masz wrażenia, że tutaj w naszym mieście, w Jeleniej Górze, nie chodzi o to, żeby tej kultury było dużo, bo jej jest naprawdę dużo, jak przed chwilą udowodniłeś, tylko bardziej chodzi o to, żeby odbiorcy dostawali narzędzia, żeby mogli z tej kultury korzystać.
2: Marchewkę.
1: Bo jednak marchewkę, narzędzia, kompetencje, bo jednak kultura wysoka jest dużo bardziej wymagająca od tego, co mamy na przykład w kinach, multiplexach, od muzyki popularnej. Teatr wymaga zrozumienia, wymaga umiejętności czytania tego teatru i może właśnie takie działania jak Skok w Blok są podstawą tego wszystkiego.
2: To jest, Skok w Blok jest pracą u podstaw. Jeśli kształcimy sobie publiczność, to dzisiaj, kiedy gramy najnowszą premierę Teatru Odnalezionego, absolutnie nie mamy problemu z publicznością. Mamy pełną salę, mamy pełne sale na tych spektaklach, dlatego że pewna konsekwencja pracy doprowadziła nas do tego, że dzisiaj publiczność wie, czego może się spodziewać po naszych spektaklach i wie, że po raz kolejny odkryjemy karty i może jakiegoś tematu tabu, może jakiegoś tematu, który jest problematyczny, tematu, który o którym nie do końca chce się mówić, albo się nie mówi. A to wszystko wpływa później też na to, że z jednej strony kształcimy sobie publiczność, a z drugiej strony ta publiczność oczekuje pewnych wydarzeń. Oczywiście publiczność ma zawsze coraz większe oczekiwania, w związku z powyższym trzeba próbować im sprostać, ale staramy się i te wszystkie działania, te wszystkie projekty mają temu służyć. I z jednej strony mówimy o Skoku w Blok, z drugiej strony mówimy o rzeczach, które w jakiś sposób są odpowiedzią również na to, co my widzimy dookoła. W ostatnim czasie wyprodukowaliśmy dwa bardzo duże spektakle z ogromnym też powodzeniem i z z takim poczuciem tego, że było warto. Pierwszy to była Malala, dziewczyna z kulą w głowie Elżbiety Chowaniec. Drugi to był spektakl najświeższy nasz, który za chwilę będziemy od nowego sezonu bardzo dużo grać. Jest to Debil Maliny Prześlugi. To są dwa spektakle, które niewątpliwie poruszyły dwa skrajnie różne też tematy, bo jeden mówi z jednej strony o przemocy wobec kobiet na Bliskim Wschodzie, ale mówi również o przemocy w szkole, o dyskryminacji, o rozmaitych aspektach, które towarzyszą nam na co dzień. Kiedy słuchamy radia, czytamy gazety, oglądamy telewizję i widzimy, w jaki sposób dzisiaj młodzież i dzieci są przebodźcowane i jak bardzo na nich również kultura popularna w jakiś sposób wpływa, tak? Kolejny spektakl Debil Maliny Prześlugi, o którym przed chwilą wspomniałem, to jest spektakl, który porusza bardzo wrażliwy temat, mam wrażenie, w Polsce, a mianowicie temat niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością, ich punktu widzenia, tego, w jaki sposób one również patrzą. Jest to spektakl zrealizowany również z osobami z niepełnosprawnością, znaczy główny bohater jest osobą z niepełnosprawnością. I te dwa muzyczne spektakle, bo oba są bardzo muzyczne, to jest również w jakiś sposób nasza obserwacja tego, tej społeczności, z którą my się spotykamy podczas skoków blok. Bo podczas skoków blok my widzimy, w jaki sposób dzieci zachowują, jak się odzywają do siebie, jak wyglądają społeczności na poszczególnych podwórkach. To są nasze obserwacje. Z drugiej strony też obserwujemy osoby z niepełnosprawnością. Ja pracując z nimi też już od kilku lat z Teatrem Edycja Limitowana, mam pewne spostrzeżenia i widzę, w jaki sposób oni się zmieniają, w jaki sposób teatr na nich wpływa. Widzę też, ile my możemy z jednej strony dać z siebie, a z drugiej strony też widzę, jakie jest takie społeczne postrzeganie tych problemów. I naprawdę czasami nie warto jest pisać kolejną petycję i nie warto jest po prostu powiedzieć o tym, że bo bardzo źle się dzieje, tylko czasami trzeba to pokazać.
3: No ale najłatwiej jest powiedzieć.
2: No najłatwiej jest powiedzieć, ale czasami trzeba to pokazać. Jest. I kiedy przychodzi młodzież na spektakle, miałem takie zdarzenia, no akurat z Debilem jest tak, że ten spektakl jest bardzo świeży, bo zagraliśmy go na wrocławskiej premierze w Teatrze Kapitol.
3: Podczas PPA tegorocznego.
2: Podczas tegorocznego PPA. Pochwalę się, dwa tukany.
3: Właśnie się zostaliście nagrodzeni, Grand Prix powędrowało do was, serdecznie gratuluję. Śmiałem.
2: Tak jest, dziękuję.
3: Na antenie jeszcze nie miałem okazji pogratulować.
2: Natomiast Malale graliśmy już wiele razy dla jeleniogórskiej młodzieży, i tej młodszej, i starszej. I powiem szczerze, że jeszcze nie miałem takich spektakli, w którym młodzież czasami, kiedy przychodzi ze szkołą, ogląda spektakl, oni się zajmują różnymi rzeczami. Mhm. Wiemy, jak wygląda życie. Natomiast po raz pierwszy miałem taką sytuację, kiedy obserwowałem ich i nikt nie wyciągał telefonu komórkowego. Wszyscy oglądali spektakl. Oni w jakiś sposób przeżywali to na swój sposób i to był dla mnie taki bardzo ważny feedback, że...
3: Świetna recenzja.
2: Że to jest tak, że to jest ta praca, która powinna być wykonana, dlatego że ten spektakl w jakiś sposób do nich trafia. Bez względu na to, co oni robią, jak wychodzą z tego spektaklu, że... jest zabawa. Wiemy, jak młodość ma rządzi się własnymi prawami i to jest zupełnie naturalne. Natomiast z drugiej strony doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że w każdym z nich coś zostało. Ale to są spektakle, które w dużej mierze mają trafiać do młodych ludzi i mają ich stawiać też w jakiś sposób w niekomfortowej sytuacji. Odwrotnie jest na skoku w blok, bo tamte spektakle są dostosowane do wieku uczestników i to też jakby pracujemy zespołowo nad tym, żeby pracujemy zespołowo

0: takie kontrapunkty w naszej pracy, które będą dawały takie poczucie spełnienia się zarówno jednych, jak i drugich.
1: Bo to nie jest dzielenie na różne spektakle.
0: Nie. To nie jest dzielenie na różne spektakle, ale to jest dzielenie na poszczególne działania, które odbywają się podczas całego dnia. Bo dzieciaki, które mają 4, 5, 6, uczestniczą w warsztatach cyrkowych, ale uczestniczą w innej części warsztatów cyrkowych niż w tej, której angażują się 10, 11, 12 i 13 latkowie.
1: To wszystko równolegle ma
0: tak,
1: miejsce?
0: Tak, te wszystkie działania odbywają się równolegle. Oczywiście przy tym wszystkim jest też masa innych atrakcji, w których dzieciaki mogą spędzać czas. Jest to impreza już na tyle rozpoznawalna też, że po prostu na niektórych podwórkach mamy ogromne tłumy, więc, a zwłaszcza po tej godzinie 15, kiedy my startujemy, rodzice wracają, wychodzą ze swoimi pociechami, czy też wypuszczają już młodych i mówią idźcie, więc oni do nas idą i wtedy zaczyna się tak naprawdę cała historia. My też czekamy, to są takie godziny zaraz poobiadowe w Polsce, gdzie czujemy, że pierwsza godzina poszła tak płynnie, jest okej, zbliża się godzina 17 i jest absolutny ogień na podwórkach. Ale to o to chodzi. No. To jest takie bardzo pozytywne zawsze, kiedy możemy już wieczorem, kiedy mamy kino plenerowe, wszyscy usiąść na leżakach i powiedzieć sobie, że to był dobry dzień.
1: A powiedz mi takie hasła z okien. Wojtek, obiad! Milkną, jak jesteście?
0: One milkną, a właściwie ich nie słychać, dlatego że jesteśmy też dość głośno. I tutaj oczywiście też kieruję dla wszystkich słuchaczy mieszkających na tych podwórkach, że przez ten jeden dzień na tym podwórku są wyrozumiali dla nas, bo jednak jest muzyka, są ogłoszenia, grajemy spektakle, pracują różne urządzenia. No na to wszystko trzeba też zwracać uwagę, ale myślę, że już mieszkańcy są i nasi sąsiedzi są na tyle wyrozumiali, że rozumieją to.
1: Powiedziałeś już, czyli znaczy, że na początku bywało różnie.
0: No bywało różnie. Mieliśmy sytuację takich okrzyków, żeby już to wyłączyć. Mieliśmy, no różne mieliśmy sytuacje. Pamiętam, że kiedyś...
1: To są ogromne skupiska ludzi bardzo różnym temperamencie i potrzebach.
0: Trzeba to zrozumieć, bo trzeba się też postawić rzeczywiście...
1: No ktoś wrócił z pracy na przykład
0: jest,
1: po nocnej
0: może
1: zmianie.
0: Może być zmęczony. Natomiast my się pojawiamy tam raz w roku i myślę, że wszyscy już to teraz rozumieją. Jesteśmy dla naszych mieszkańców. Jesteśmy dla naszych dzieciaków. Na tym polega tak naprawdę też nasza praca, żeby w jakiś sposób wymyślać, tworzyć i być częścią tej społeczności.
1: Tutaj bardzo proszę.
0: A w jakiś sposób właściwie ją też stymulować do tego, żeby mogła się jeszcze bardziej uaktywniać.
1: No właśnie to mi się bardzo podobało, co powiedziałeś i chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało, że te działania skierowane do bardzo różnych grup wiekowych w Jeleniej Górze, odbywające się w bardzo różnych kontekstach i w różnych miejscach, bo tutaj mamy podwórkowy teatr, tutaj mamy już teatr w sali Jeleniogórskiego Centrum Kultury skierowany do nieco starszego odbiorcy. To wszystko się bardzo mocno łączy i przeplata. To z jednej strony wy macie okazję do sprawdzenia, jak to nasze społeczeństwo się zachowuje, jak się zmienia, co robi, a potem trochę pokazanie tego w lustrze podczas swoich spektakli. Jednocześnie tworzycie widzów tych spektakli.
0: No tak, no praca u podstaw. To jest bardzo istotne. Natomiast te wszystkie działania, które realizujemy od już wielu lat, mają taką zasadę też. Ona wynika trochę z samej nauki w ogóle jako animacji społeczności lokalnej, czy też animacji. Te wszystkie działania w dużej mierze mają tak naprawdę taką podstawę. To może jest takie bardzo górnolotne słowo, ale chyba tak to należy nazwać, czyli takiej demokratyzacji społeczeństwa. Bo jeśli społeczności, te małe, o których mówimy, na poszczególnych podwórkach, zaczynamy łączyć pewną masę, czyli już pewną społeczność jeleniogórską, a ta jeleniogórska jest częścią przecież ogromnej społeczności już narodowej.

0: to musimy pamiętać o tym, że jeśli my wykonujemy tą pracę, pracę u podstaw, staramy się być dla mieszkańców, nie wyobrażać sobie tylko tego i nie mówić, że a, bo będzie dobrze, bo będzie ładnie, bo tak ma być. Wiesz, mam wrażenie, że jakby w Polsce my jesteśmy też cały czas jednak, jesteśmy już bardzo rozwiniętym społeczeństwem, ale jeszcze cały czas wielu rzeczy się uczymy.
1: Też wiele rzeczy w nas zostaje.
0: Wiele rzeczy w nas zostaje. I to wszystko jakby powoduje, że jeśli my jesteśmy dla mieszkańca, jesteśmy dla tych społeczności, społeczeństwa i staramy się rozwijać w jakiś sposób i kształtować od początku pewne aspekty kultury, to to również będzie doceniane i ten feedback będzie. Było takie powiedzenie, wiesz, jak byłem na studiach, to jedna z naszych pań wykładowczyń mówiła o czymś takim bardzo ważnym, czego ja wtedy nie byłem w stanie do końca to pojąć, że kultura masowa nie istnieje bez animacji społeczności lokalnej, a animacja społeczności lokalnej nie istnieje bez kultury masowej. I nie potrafiłem jakby tego pojąć, żebym mówił, ale ja nie chcę iść w kulturę masową, tylko ja chcę się zajmować tymi rzeczami takimi tu i teraz, żeby w jakiś sposób dawać bodźce do pracy. Natomiast dopiero po długim czasie zrozumiałem, że faktycznie tak jest, że my potrzebujemy jakby funkcjonowania w kulturze masowej. Dlatego wtedy też bardzo często doceniamy te inicjatywy, które są inicjatywami oddolnymi, bądź też inicjatywami, które są adresowane bezpośrednio do małych społeczeństw.
1: Czyli kwestia kontrastu?
0: Kwestia kontrastu, ale z drugiej strony pewnych potrzeb i zaangażowania. Bo kiedy zauważ, że kiedy robimy bardzo duży event, też wielokrotnie bierzesz w takich działaniach udział, jesteśmy otwarci na wszystkich. To jest dla wszystkich. Mhm. Kiedy robimy takie działania jak Skok w Blok, one są w dużej mierze jednak adresowane do społeczności.
1: To są punktowe takie działania.
0: Są punktowe. Mhm. W związku z powyższym, kto jest bardziej zadowolony z odbioru?
1: No oczywiście ci, którzy dostają punktowo bodziec.
0: Bo to jest
1: taki
0: ich.
1: Skierowany do nich, tak.
0: To jest ich. Mhm. I to jest, wydaje mi się, że wiesz, taki... takie bardzo pozytywne odczucie, kiedy my już jesteśmy tam, kiedy realizujemy te działania, bo wszyscy, tak jak jesteśmy, czyli my i nasi odbiorcy, nasi goście, nasi uczestnicy, czujemy, że robimy coś wspólnie. I mam wrażenie, że do tego jakby też sprowadza się właśnie to, o czym powiedziałem, czyli pewna demokratyzacja społeczeństwa, bo bardzo istotne...
1: Czyli, przepraszam, to nie jest na zasadzie takiej przyszliście, bawcie nas.
0: Nie. Wszyscy wiedzą, że mają jakieś zadanie do wykonania. Mhm. Znaczy my jakby nie będziemy się bawić, jeśli oni nie będą się bawić.
1: Jasne.
0: My się bawimy wtedy, kiedy czujemy, że jest fajna energia, kiedy, no oczywiście my musimy tą energię też wypracować, natomiast takie jest nasze zadanie, ale kiedy widzimy, że ta energia jest oddawana w jakiś sposób, to wtedy się tworzy jakaś spójność, jest pewna całość, która powoduje, że chce się więcej i ten czas po prostu szybko nam ucieka wszystkim i ta zabawa jest po prostu o wiele atrakcyjniejsza. A jednocześnie też mamy takie poczucie, że wspólnie, razem tworzymy coś i tworzymy jedną z rzeczy, która jest najistotniejsza chyba w życiu, takie mam odczucie. Czyli z jednej strony tworzymy jakąś historię, a z drugiej strony tworzymy wspomnienia. Te wspomnienia w nas zostają zawsze i warto jest, żeby te wspomnienia w nas były jak najbardziej pozytywne, żeby to było coś, co oczywiście nie żyjemy przeszłością, to zawsze się tak mówi, że żeby nie żyć przeszłością, to jest normalne, ale te rzeczy, które są dobre, warto pamiętać.
1: I tu myślę, możemy postawić kropkę.
0: Tak.
1: Bardzo się serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Łukasz Duda, nazwany przeze mnie dzisiaj wymyślaczem. A tak naprawdę jest to animator kultury, osoba, która odpowiada za takie imprezy jak Pestka, Pesteczka, Skok w Blok, czy na przykład nieinstytucjonalne teatry w Jeleniej Górze. Łukaszu, bardzo ci serdecznie dziękuję. I do usłyszenia. Pozdrawiam, Błażej Stachewicz. Zapraszam na kolejne magazyny lokalne Radia Supernowa Jelenia Góra. Do usłyszenia.
2: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, zapraszam. Piątek 13 już niebawem, 13 piknik modelarski na Górze Szybowcowej również, a ze mną jest organizator całego podniebnego zamieszania, pan Władysław Jagiełło z Klubu Modelarskiego w Wieżowie Sudeckim. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Panie Władysławie, już kolejny raz piknik wystartuje na Górze Szybowcowej. Może zacznijmy od tego, jaka jest idea tej imprezy, bo to jest idea skierowana do tych najmłodszych miłośników podniebnych ewolucji.
3: Tak, zgadza się. W tym roku już to jest nasza 13 edycja tego pikniku modelarskiego. Jest podzielony na dwa dni. 14 w sobotę jesteśmy na lotnisku na Łomnickiej w Jeleniej Górze, natomiast 15 na Górze Szybowcowej. Robimy to w ten sposób, dlatego podzielone jest, bo modelarze, którzy przyjeżdżają do nas z tymi wielkimi swoimi modelami, tak zwanymi makietami, oni wolą płaski teren, czyli lotnisko w Jeleniej Górze, bo ten model potrzebuje więcej miejsca, żeby się rozpędzić czy do wylądowania, natomiast na Górze Szybowcowej bardziej preferują szybownicy. Na sobotę spodziewamy się bardzo dużą ilość modelarzy z Polski, z Czech i z Niemiec. Po raz pierwszy zaszczycą nas modelarze z niemieckiego klubu modeli antycznych. Dla nas to jest takie, powiedzmy, dziwne troszkę, tak?
1: Co to znaczy?
3: Oni zajmują się tymi, latają i też budują modele te starszego typu. Typu jak szybowce, to Gruna Baby, co jest tak, czy SG-38, bądź samoloty, jak ten Fokker, tak zwany, ten pospolicie, czerwony Baron, tak, czy Messerschmitty, czy inne. Oni się zajmują tylko, wyłącznie tymi modelami antycznymi. I po raz pierwszy właśnie zaszczycą nas swoją obecnością z tymi modelami. Jakimi przyjadą, no to zobaczymy już w sobotę.
1: Te modele będziemy mogli oglądać w sobotę
3: na lotnisku na
1: Łomnicku w Jeleniej Górze. Powiedzmy jeszcze, co nas czeka w sobotę, a potem przejdziemy do niedzieli.
3: Sobota. No to w sobotę właśnie przede wszystkim to są te loty takie konkursowe, pokazowe. Przede wszystkim, żeby to modelarze, kto przyjeżdżają z tymi swoimi modelami, żeby się czuli u nas bardzo dobrze, jak zawsze, jak co roku. Będą pokazy swoich umiejętności, jak pilotażu tymi modelami, bo będą walczyli o główną nagrodę. Główną nagrodę to jest Puchar Wójta gminy Jeżów Sudecki, którą ufundował pan wójt.
1: Okej, okay, możemy. Puchar Wójta.
3: Tak, Puchar Wójta, który fundował wójt po raz kolejny, pan Edward Dudek, wójt gminy Jeżów Sudecki, i modelarze będą o to walczyć. To jest przede wszystkim walka tych dorosłych, już takich profesjonalnych modelarzy, co będą tymi modelami latać. Natomiast w niedzielę...
1: Pozwolę sobie jeszcze wejść w słowo. Powiedział pan, że będą walczyć w jaki sposób? No bo to nie będą bitwy podniebne, na umiejętności.
3: Na umiejętności. Tak.
1: Jakie te umiejętności mają być, co będziemy mogli zobaczyć? Wytłumaczmy tym osobom, które na przykład nie mają z modelami nic.
3: Jeżeli szybowce, wiadomo, że szybowce, jeżeli będą te szybowce też modele szybowców pod akrobacyjne, tak, będą mogli pokazać swoje ewolucje, jakieś takie beczki, niebeczki, różne rzeczy. Tak samo z tymi modelami spalinowymi samolotów. Nie? Każdy będzie chciał pokazać swoje największe i najlepsze umiejętności w pilotażu tego. Jakby najciekawiej tam zainteresować.
1: Wojna na ewolucję.
3: No coś takiego. No to jest, jeżeli chodzi o soboty, nie? Bo tam mówię, to chodzi o to, żeby tam oni nie tylko jest jako konkurencje zawodnicze, żeby jako zawody, tylko żeby się tam pokazy bardziej dla zainteresowanych. Nie?
1: Czyli krótko mówiąc, będziemy widzieć to, co na pokazach dużych samolotów, tylko w tej nieco mniejszej wersji, bo to się raczej wizualnie nie różni.
3: Nic się nie różni.
1: Przechodzimy do niedzieli i z lotniska w Jeleniej Górze przy ulicy Łomnickiej wspinamy się na Górę Szybowcową, bo tam będzie się działo wszystko.
3: No, tam będzie ciąg dalszy, jeżeli chodzi o pokazy właśnie tych modeli latających. Mhm. Ci, co pozostaną jeszcze z soboty.
1: Tam już będą trochę inne modele.
3: Modelarze, tak, w większości podejrzewam, też będą modele samolotów, ale tak samo i będą szybowce. Poza tym na Górze Szybowcowej dodatkowo będziemy robić też konkurencję dla dzieci. Zrobimy jakieś warsztaty oczywiście, żeby dzieciaki mogły się też pobawić budową jakichś tam samolotów, szybowców. Zrobimy konkurencję oczywiście też, żeby jakoś ich tam wyróżnić medalami za zasługi przy pracy.
4: Czyli będzie budowanie modeli i latanie od razu?
3: Tak, tak. I później od razu zrobimy konkurencję tam dla najmłodszych. Jeżeli warunki pozwolą, a zapowiada się, że tak, to oczywiście też wystawimy szybowca albo bądź pirata, bądź tego naszego zakupionego w ubiegłym roku
4: Grunau Baby.
3: Także będziemy chcieli też również zaprezentować. Zaprezentują się również nasi modelarze z naszego centrum modelarskiego. Będą pokazy tak samo jak oni pracują. Pokaz rakiet, które też zbudowali, i będą strzelać jak najlepiej, żeby pokazać się ze swojej strony.
4: Czyli nie tylko szybowce, ale też rakiety.
3: Też, tak. Bo teraz co, ostatni ten etap, co był w pracy, co robili tutaj z instruktorami, zwłaszcza tutaj trzeba podkreślić z instruktorem tutaj Sebastianem Janickim, wspaniale pracuje z młodzieżą i będą chcieli zaprezentować właśnie budowę i jak latają rakiety. Ja powiem szczerze, że jest na co patrzeć, bo trenowali i wszystko wyszło fantastycznie.
4: Czyli do tej pory zdobywaliście niebo nad Jeziorem Sudeckim, a teraz już będziecie celować jeszcze wyżej, w kosmos.
3: Idziemy w przestworze razem z naszym kosmonautą.
4: Super. A powiedział pan jeszcze o dwóch szybowcach, które będzie można oglądać. Jeden to Pirat, drugi to Grunau Baby. No i Grunau Baby to jest nie tylko szybowiec, ale także ogromna historia i okazja do zobaczenia tych korzeni lotniczych Jeziora Sudeckiego.
3: No Grunau Baby, no to jest to dziecko Jeziora, to jest praktycznie nasza cała taka historia, która się cała, coś rozpoczęła od Grunau Baby, ta historia szybownictwa w Jeziorze Sudeckim, bo to powstał jednak w 1932 roku ten szybowiec u nas był próbowany, u nas był oblatany i tych szybowców jako najwięcej na świecie było zbudowanych, ponad 5 tysięcy, nie? Obecnego, co mamy szybowca, no jest, nie jest aż tak bardzo stary, bo jest zrobiony w 1962 roku, nie też w Jeziorze, tylko w innym, bo był w Niemczech zrobiony.
4: Ale to jest ten sam model.
3: Ten sam model, bo to jest szybowiec Grunau Baby 2.
4: Mhm. To jest też ciekawa historia, bo zdobycie tego szybowca to wcale nie była taka prosta sprawa i chyba to trwało wiele, wiele lat.
3: Tak, my, jeżeli chodzi o to, chciałem bardzo, żeby tu zakupić jako na CT Centrum Modelarskie tego szybowca, żeby to jednak tą historię przywrócić z powrotem do korzeni. I kilka lat temu nie udało się jednak tej zbiórki społecznej pozytywnie zamknąć i w ubiegłym roku po raz kolejny, już po kilku latach, uruchomiliśmy tą zbiórkę społeczną, co było bardzo trafnym odzewem i w ciągu 2 miesięcy praktycznie uzbieraliśmy całą kwotę, żeby zakupić tego szybowca. No mamy też tam fantastycznych przyjaciół w Niemczech, to są Polacy, co tam mieszkają, no i oni nam pomogli właśnie szukać, żeby znaleźć nie i pomóc przy zakupie tego szybowca.
4: I jak pan myśli, co się stało, że druga zbiórka tak wystrzeliła, a pierwsza nie działała do końca?
3: To znaczy się teraz...
4: Okres lepszy?
3: Raz, że okres lepszy, dwa, że był bardziej nagłośniony, bo więcej było w mediach tak samo, więcej było i w telewizji tutaj, w tych naszych lokalnych, bo dużo było nagłośnione to, nie? I fantastyczny odzew właśnie naszego tutaj społeczeństwa. W sumie to nie było aż tak bardzo dużo ludzi, ale 37 osób do tego się złożyło, ale wystarczyło, aby zakupić.
4: Grunau Baby jest, będzie można oglądać, polatać chyba niekoniecznie.
3: No jeszcze nie, z tego względu, że tak, on jest zdolny do lotu, wystarczy go przejść ten badania, bo on jest sprawny do 2019 roku, normalnie latał ten szybowiec. Nam jako modelarni akurat nie jest to tak aż potrzebne, żeby on był lotny. Bo...
4: Ale jest to w planach gdzieś?
3: Raczej, jeżeli chodzi o ten szybowiec, nie. To
4: eksponat.
3: Dla nas jako eksponat, bo my tego szybowca kupiliśmy też po to, bo mamy kolejne marzenia, żeby ten szybowiec kiedyś był umieszczony w Muzeum Szybownictwa i Modelarstwa, gdzie bardzo bym chciał, żeby powstał w Jeziorze Sudeckim na Górze Szybowcowej.
4: Do tego tematu chciałbym też jeszcze powrócić, ale jeszcze powiedzmy, co będzie się działo w zbliżający się weekend na górze, bo powiedzieliśmy o 2 dniach, Jelenia Góra, Jeziór Sudecki, pokazy do tego modele dla najmłodszych, ale także okazja obejrzenia prawdziwych, dużych szybowców. No ale zawsze są jeszcze dodatkowe, drobne atrakcje. Czy coś będzie też przewidziane w tym
3: roku? Tak, mówię, będziemy robić przede wszystkim właśnie oprócz warsztatów i konkursy, będziemy chcieli robić też dla najmłodszych, bo bardzo fajnym też jest malowanie i rysowanie też. Rzucamy hasło i te dzieciaczki, które bardzo uwielbiają malować bądź rysować, rzucamy temat i oni się tym bawią i później to oczywiście nagradzamy najlepsze prace.
4: Mm-hmm. To co, pozostaje nam zaprosić, kogo przede wszystkim zapraszamy?
3: Zapraszamy wszystkich chętnych, co się chcą poznać budowy, chcą poznać historię szybownictwa, modelarstwa, jak my pracujemy na co dzień i chcemy się pokazać tutaj jak najszerszej publiczności, żeby zobaczyli. Bo to jest już 13. edycja tego pikniku. Mam nadzieję, że kolejne będziemy jeszcze kontynuować, aczkolwiek czasy są ciężkie.
4: 14 czerwca w Jeleniej Górze przy ulicy Łomnickiej na lotnisku, natomiast 15 czerwca zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na Górę Szybowcową w Jeżowie Sudeckim. Będzie się działo, będą podniebne ewolucje, będzie na co popatrzeć, będzie z kim porozmawiać, ale też będziecie sami mogli stworzyć własny miniaturowy samolot, szybowiec, model pod okiem zawodowców z Euroregionalnego Centrum Modelarskiego w Jeżowie Sudeckim. Natomiast, tak jak obiecałem, jeszcze o planach, które cały czas się rodzą i z tego, co się orientuję, już coraz bliżej jest ich realizacji. Mowa o Muzeum Modelarstwa?
3: To znaczy się jest taki plan i idą cały czas bardzo szerokie już rozmowy na temat budowy Muzeum Szybownictwa i Modelarstwa na Górze Szybowcowej, aby powstało. Są już duże, zaawansowane rozmowy między Centrum Modelarskim, Aeroklubem i władzami gminy Jeżów Sudecki. No, cały czas mamy nadzieję, że to wszystko powstanie. Cały czas mówię, jesteśmy w toku rozmowy. Mamy coraz więcej eksponatów, bo mamy i te szybowca Grunau Baby. Mamy dużo antycznych już też rzeczy modelarskich, które chcieliśmy to umieścić później właśnie w tym przyszłym muzeum. Tak? Mam nadzieję, że jeżeli już to będzie sfinalizowane rozmowy o powstaniu, no to będziemy w ten czas starać się o więcej eksponatów, aby pozyskiwać te kolejne, powiedzmy, szybowce.
4: Bo one na razie się w centrum znajdują, te wszystkie eksponaty.
3: Eksponaty trzymamy w centrum, część trzymamy już w hangarze na Górze Szybowcowej. Bo teraz mamy oprócz tego szybowca, mamy część, dużo takich rzeczy, tych modelarskich. Mamy w ubiegłym roku na święto latawca otrzymaliśmy latawiec, który liczy sobie już grubo ponad 90 lat. Z 1932 roku mamy latawiec, właśnie wykonany w Niemczech, który też dostaliśmy z przekazaniem do przyszłego Muzeum Lotnictwa i Modelarstwa.
4: Jak takie muzeum miałoby funkcjonować? Czy to by była taka atrakcja, powiedzmy, weekendowa? Czy ono by działało na przykład też w tygodniu? Jak to planujecie?
3: To znaczy, taki jest zamysł, żeby to było otwarte cały czas, nie tylko weekendowo, bo chcemy oprócz tego, żeby tam była jako hala wystawowa z szybowcami, z modelami, żeby tam były ten interaktywne takie salki, również powiedzmy, żeby tam był symulator, coś podobne do symulatora lotów, żeby był kiosk z pamiątkami, jakąś tam kawiarenkę i tak dalej, żeby to cały czas funkcjonowało i żyło. Tym.
4: No bo Góra Szybowcowa żyje cały czas, to wystarczy tam pojechać w weekend, w tygodniu i w te letnie
3: przede wszystkim, może akurat mówię okres zimowy, może okres zimowy może nie być aż tak bardzo aktywny, tak? Bo to jeszcze wszystko jest do przemyślenia. Natomiast od wiosny do jesieni jak najbardziej.
4: Miejsce, którego chyba brakuje na Górze Szybowcowej i wiele osób mogłoby to docenić. Czyli co, przed wami już jakby finalizowanie formalności, bo to brzmi też dość drogo, jednak trzeba wybudować halę, trzeba...
3: To wiadomo, że jeżeli wszystko sfinalizujemy już, jeżeli chodzi o te sprawy prawne, tak, to w ten czas są projekty, bo z tego raczej nie, już będziemy pisali w ten czas projekty do tych fundacji, jak i tam czy z tych europejskich, czy naszych.
4: Ile takie centrum mogłoby kosztować?
3: No tak liczymy, że około między 2,5 a 3 miliony. Nie?
4: Czyli jest to wykonalne?
3: No oczywiście, że tak.
4: To co, trzymam
3: kciuki. Marzenia się spełniają. Oczywiście, ja dziękuję ślicznie.
4: Tak, no tutaj pan jest idealnym przykładem, że te marzenia się spełniają i życzę, żeby to kolejne też się spełniło. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Ja również dziękuję ślicznie i zapraszam.
4: Państwa bardzo serdecznie zapraszamy wraz z panem Władysławem Jagiełło, organizatorem najbliższej i wszystkich poprzednich imprez na Górze Szybowcowej, a także w Jeleniej Górze na lotnisku 14-15 czerwca. Kolejny piknik modelarski, już 13. Szczęśliwy, podobnie jak zbliżający się piątek, również 13. I też myślę, będzie szczęśliwy. Dziękuję panu za rozmowę.
3: Dziękuję ślicznie również.
4: A wam serdecznie dziękuję za uwagę. Błażej Stachewicz, do usłyszenia w kolejnych magazynach.
2: Magazyn lokalny.
5: Witam państwa serdecznie, przy mikrofonie Maciej Ryłkiewicz. Postanowiliśmy przybliżyć historię Jeleniej Góry. Po to udaliśmy się do Skarbnicy Wiedzy, czyli do Książnicy Karkonoskiej przy ulicy Bankowej.
6: Mam możliwość porozmawiania z panem Marcinem Zawiłą, który jest historykiem i wpisał się na karty historii miasta Jeleniej Góry, będąc pierwszym prezydentem niekomunistycznym i także w dalszej części historii miasta. No i właśnie o tejże historii będziemy rozmawiali. Jakie są początki miasta pod Karkonoszami, stolicy Karkonoszy?
7: No z tym jest pewien problem. To znaczy tak, bo są rzeczy, które mamy potwierdzone, historycznie udowodnione, dokumenty, stemple, i mamy rzeczy, w które chcemy wierzyć, które traktujemy jako pewną tradycję historyczną. I wokół daty takiej legendarnej założenia Jeleniej Góry jest mnóstwo dyskusji do dzisiaj. Bo jest to rok 1108, w którym to historycy zwykli przypisywać księciu Krzywoustemu, Bolesławowi Krzywoustemu, założenie miasta, i nawet w kronikach jeleniogórskich późnych mówi się o tym, że otoczenie miasta murami. Czy jest to przesada? Pewnie przesada to jest. Bo no inne miasta na dużo dogodniejszym terenie, czyli tych nizin śląskich, Świdnica, no są późniejsze. Trudno sobie wyobrazić, żeby Jelenia Góra mogła być wcześniejsza. No, jest ta data przyjęta, jest ta data potwierdzona, tak jak mówię, w późnych kronikach. Kaspar Szwenkfeld, opisując źródła mineralne Cieplic, gdzieś tam właśnie pisze o takim momencie, że w kościele świętych Erasma i Pankracego w Jeleniej Górze przed pożarem miał znajdować się ołtarz, u podstawy której był fragment modlitwy, chyba do świętego Ambrożego, gdzie układanie dużych liter składało się na datę roku 1108. No więc tak, z jednej strony obchody, okej, je obchodzimy i trudno tutaj dyskutować, no ale z drugiej strony pozostaje problem, skąd to się mogło wziąć. Znaczy, pośrednich dowodów, spekulacji, hipotez jest kilka. Więc tak, Bolesław Krzywousty, który był no wyjątkowo bojowym i walczącym księciem, trochę jakbyśmy oglądali walkę o tron, to on tak potrafił zresztą i z rodzeństwem, i z sojusznikami zmieniać sojusze, walczył między innymi z Czechami. Walczył między innymi z Czechami. Jest taki fragment kroniki Galla Anonima, w której pisze o walkach z Czechami, którzy spodziewali się ataku polskiego w miejscu, gdzie zawsze wojska przechodziły, czyli w Bramie Lubawskiej za Kamienną Górą. Tam było najwygodniej przejść pasmo Sudetów. Natomiast Krzywousty miał, i on go porównuje do Hannibala, przekroczyć góry olbrzymie, i tu uwaga, Riesengebirge, to jest niemiecka nazwa Karkonoszy, czyli gór olbrzymich, zaatakować ich od tyłu i w ten sposób rozbić. Czy to można wiązać z powstaniem Jeleniej Góry? Trudno powiedzieć. Gdzieś tam znajdują się późniejsze przekazy, że w Jeleniej Górze znajdowało się może nie tyle miasto, ile takie logistyczne zaplecze armii Krzywoustego. No byli potrzebni kowale, jakieś magazyny, szpitale, magazyny żywności, broni, i być może właśnie taki był początek Jeleniej Góry. Natomiast no, miasta najczęściej powstawały na dogodnych terenach, najlepiej skrzyżowania dróg handlowych. Jeżeli byśmy prześledzili wczesno-średniowieczne drogi handlowe, no to mamy jedną, Via Regia, która z wschodu na zachód prowadziła między innymi przez Lubań, Budziszyn w tym kierunku. No i drugi, to o czym już mówiłem wcześniej, to jest to przejście przez Bramę Lubawską w kierunku na Czechy. Więc to skrzyżowania dróg nie było. Jeżeli byśmy sobie wyobrazili, jak mogła wyglądać okolice Jeleniej Góry, Kotlina Jeleniogórska wówczas, no pewnie dobrze jest sobie przypomnieć albo poszukać w internecie zdjęć Puszczy Białowieskiej. No to był bardzo trudny, dostępny teren. Na dodatek teren, gdzie jakość ziemi w sensie rolniczym, a rolnictwo było podstawą funkcjonowania, była kiepska. I ten cały teren był bardzo słabo zaludniony. Także, że szukanie tego roku 1108 no może być wątpliwe. Są też teorie, które są bardzo interesujące, które mówią o tym, że część miast powstało na prawie górniczym. Na przykład Lwówek Śląski, na przykład właśnie Jelenia Góra. Co charakterystyczne, kopalnie i miasta nazywane były od nazwy zwierzęcia. Lwówek od lwa, jelenia od jeleni. A słowo po niemiecku Berg znaczyć mogło tyle co góra, jak i kopalnia. To są akurat synonimy w języku niemieckim. To, że wydobywano złoto w okolicach Jeleniej Góry, to jest pewne, bo i szyby zostały znalezione, i w topografii, te wszystkie złotuchy, rzeczki czy strumienie. I znaczy w dokumentach miejskich zachowały się dane o cechu górników, nawet awantura o tym, że górnicy, którzy wydobywali złoto w rejonie Jeżowa Sudeckiego, który był wówczas własnością miasta, nie mają zapewnionej garkuchni, czyli kawalerowie nie mają gdzie się żywić, i tam były jakieś takie dokumenty i wymiana korespondencji na ten temat. Najprawdopodobniej odkrycie Ameryki przez Kolumba i napływ dużej ilości złota spowodował spadek jego ceny i opłacalność poszukiwania złota, który był tutaj no nie w formie takich samorodków kilogramowych, a piasku złotego, przestała odgrywać rolę. Także należy Jelenią Górę jako miasto lokowane, no usadowić gdzieś od połowy do drugiej połowy XIII wieku, tak jak i powstawały inne miasta. I tak jak mówię, nie było bezpośredniego impulsu skrzyżowania dróg handlowych. To trudno sobie wyobrazić, żeby przy zalesieniu Puszczy Białowieskiej kupcy z wozami przejeżdżali przez wysokie karkonosze, no bardzo trudne do pokonania. Są dyskusje o tym, że naturalny układ komunikacyjny przez Bramę Lubawską był też miejscem olbrzymiej ilości konfliktów zbrojnych. Chociażby najazd Brzetysława, spalenie, ataki. Więc być może tutaj też grupy ludzi chowając się szukały zacisznego miejsca i ta Kotlina Jeleniogórska gdzieś im dawała. Natomiast o mieście można mówić o drugiej połowie XIII wieku, jeżeli chodzi o prawdę historyczną. No ale myślę, że w niczym nie będzie to przeszkadzać mieszkańcom Jeleniej Góry, żeby świętowali datę 1108 roku. Książnica Karkonoska, którą kieruje z wielką radością, wykorzystała talent rysownika komiksów pana Truszczyńskiego i na elewacji mamy narysowany komiksowy rysunek wielkiego jelenia i księcia Krzywoustego, który na niego poluje, bo jest też taka legenda o założeniu Jeleniej Góry, że to właśnie Krzywousty polując na jelenia ścigał go bardzo długo w lesie, nieskutecznie zasnął w lesie, obudził się rano, zobaczył wzgórze za niego wschodzące słońce, a na nim pięknego jelenia i miał wtedy powiedzieć, że tu założy miasto Jelenią Górę. Ten temat bywał też czasami drażliwy, bo jeden z najbardziej znanych chyba satyryk wrocławski, Wali Górski, nawet napisał taką piosenkę o księciu Dreptaku, który pod wpływem żony wybrał się na wakacje w Karkonosze, rozbili namiot, zasnął, a w międzyczasie jego giermek uwiódł królową, a kiedy król po tym akcie zdrady przemywał się w strumieniu, zobaczył nagle, że z głowy wyrastają mu rogi, ponoć to miał być powód powołania miasta. Polecam szczególnie wydania Wali Górskiego, dość wesołe. No ale cóż, jeleń, dumne zwierzę. Nie wiem, dlaczego jeleń ma taką jakąś taką PR-ową, niedobry obraz. Uważam, że poza niedźwiedziem to najokazalsze nasze zwierzę i my, jelenia górzaki, jesteśmy bardzo dumni z naszego herbu, z nazwy i obchodzić będziemy dalej 1108 jako rocznicę powstania miasta Jeleniej Góry.
6: No właśnie, a co z tym herbem, ponieważ jest ich kilka. Ten taki piękny, charakterystyczny, to też kolory niebieskie. Kiedy można powiedzieć, że został zanotowany pierwszy herb?
7: To jest bardzo skomplikowana historia. Miasto Jelenia Góra było miastem królewskim. To znaczy nie było prywatnym własnością kogokolwiek. Na dodatek od króla uprawnienia właścicielskie mieszczanie jeleniogórscy dodatkowo wykupili. Czyli byli całkowicie niezależni. No i chyba duma trochę pchnęła ich w kierunku szukania herbu, który byłby najbardziej rozbudowany i tak naprawdę byłby porównywalny z herbem rycerskim, arystokratycznym, prywatnym. Zwróćcie Państwo uwagę, że herby miejskie bardzo często różnią się od prywatnych, bo są tam fragmenty muru, fragmenty bram, jakiś wież, taki element miejski w tym jest. Tutaj ten herb na niebieskim tle z jeleniem, jeszcze z dodatkowymi ozdobnymi klejnotami, labrami, no nie jest typowym herbem miejskim. Po wojnie już doszło do wielkiej dyskusji i taki nieżyjący, jeden z pierwszych, jeżeli nie pierwszy, dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, pan Michniewicz, pochowany na cmentarzu w Cieplicach, przeprowadził studia nad pieczęciami, takie heraldyczne. No i zaproponował właśnie to rozwiązanie tego uproszczonego herbu jelenia na czerwonym tle, na wzgórzu, no z czymś w pysku, więc nie wiem do końca, czy jest to żołądź, czy jest to koniczyna. No i ten herb został przyjęty. No i przez wiele lat funkcjonował. Dziś budzą się takie tęsknoty, a wróćmy do tamtego, bo tamten jest ładniejszy. Ja powiem tak, że być może nowocześni badacze marki sobie tak swobodnie zmieniają, nie wiem, logo Orlenu z CPN na Orlen, bo to nowe, bo to będzie inne. Pepco ostatnio zmieniło też swoją barwę, bo to przyciągnie czytelników. Ja myślę, że jednak heraldyka jest to kwestia szacunku. I gdyby ktoś dzisiaj chciał zmieniać, to zresztą musiałby uzyskać na to zgodę Państwowej Komisji Heraldycznej, co jest bardzo trudno, żeby móc to zrobić. I no, herby to nie taka zabawka. Myślę, że nasz herb jest bardzo ładny i trzeba się go trzymać.
6: Tutaj wracamy jeszcze do historii Jeleniej Góry. Wspomniał tutaj Pan o tym, że towaniu Jeleniej Góry możemy mówić o XIII wieku. To już są jakby źródła przebadane. O czym możemy tutaj wspominać tak już bardziej konkretnie? Że to jest właśnie ten XIII wiek.
7: Z źródłami pisanymi jest problem. To znaczy tak, raz, że mogło spłonąć. Drugi raz, że archiwum miejskie znajdowało się w wieży ratusza, która kiedyś uległa katastrofie. Trzecia rzecz, że wielokrotnie były one fałszowane przez władze miasta no dla podkreślenia jakichś przywilejów kolejnych czy prestiżu. Taki akt lokacyjny Jeleniej Góry się nie zachował. Po raz pierwszy Jelenia Góra, czy inaczej, wójt Jeleniej Góry, czytaj dzisiaj prezydent, jest wymieniony w dokumencie z roku bodaj 1288, kiedy to zakon Joanitów otrzymuje prawo lokacji wsi między Cieplicami a Jelenią Górą, dzisiaj używamy nazwy Malinnik, i na budowę tam karczmy sądowej, czyli czegoś, co było knajpą, ale jednocześnie też miejscem posiedzeń takiego sądu niższej instancji. I jednym z świadków na tym dokumencie z roku 1288 jest podpisany wójt Friczko, chyba on się tak nazywał, czyli wójt Jeleniej Góry. Należy stąd wnosić, że jest to najstarsza wzmianka, aczkolwiek Jelenia Góra już musiała być lokowana wcześniej. To by odpowiadało zresztą chronologii zachowanych dokumentów lokacyjnych miast innych na Śląsku.
6: Ten jeleń od zawsze był symbolem Jeleniej Góry i czy Jelenia Góra zawsze nazywała się tą Jelenią Górą?
7: Tak, chociaż tam nazwy być może były przekręcane, tam były to łacińskie nazwy, niemieckie, Hertzberg pisano, używano różnych, ale one wszystkie gdzieś odnosiły się do jelenia i do góry. Tak jak już mówiłem, ta nazwa zwierzęcia i góry mogła sugerować, że ktoś założył Jelenią Górę jako miasto górnicze i dlatego ona powstała. No ten Berg to po niemiecku, po polsku po niemiecku znaczy wymiennie góra albo kopalnia. Myślę, że jest to bardzo prawdopodobna teoria. Jeleń był zawsze.
6: Na tym zakończymy dzisiejszą rozmowę. Pewnie nieraz jeszcze powrócę, jeżeli będzie taka możliwość. I w takim razie dzięki śliczne.
7: Dziękuję bardzo. Zapraszamy do Jeleniej Góry. Świetne miasto, a tradycja jelenia 1108 roku, choć niesprawdzona, jest bardzo bliska naszemu.

0: macie? Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
2: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
2: Aha, a co można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania je...
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
4: Już wkrótce w Radiu SK2.
5: SK Karniaki K.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

stajni jak dworec w Warszawie. Krążę na okrągło, jestem jak dworec w Warszawie. Krążę na okrągło, jestem jak dworec z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: club au vent. On est ses patchs non stop. Ej, toto pop blond. Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Bawi mnie
1: post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie
1: post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się
1: post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak
1: post.

0: stres, płynie wzdłuż brzesz. Cicha woda brzegir wie, cicha woda wie. Zegiedy trzeba robić cash, płynie wzdłuż brzesz.
1: SK2 Jelenia Góra.

0: SK2 Jelenia Góra.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez